0: w 2019 roku, no bo po bardzo też wielu nieprzyjemnościach, które padły między Zandbergiem a Czarzastym, tak mówiąc. I to chyba no, dużo większej skali niż to, co teraz obserwujemy między Morawieckim a Kaczyńskim, więc takie sojusze są możliwe, tak? W polityce, więc no ale będą trudniejsze, jeśli te ataki się będą nasilały.
1: To patrząc teraz na tą drugą stronę sceny politycznej, również analizując tutaj wyniki najnowszego sondażu Ibris akurat dla Polsatu News, no to o czym już pan wspomniał wcześniej, że jest to problem Donalda Tuska, jeżeli chodzi o ten wynik Koalicji Obywatelskiej, bo w zasadzie, biorąc pod uwagę tą dzisiejszą sytuację, te sondaże, to nie ma tutaj z kim tej koalicji robić.
0: No, to jest chyba to poza nową lewicą, tak? To jest myślę, że wyzwanie dla Donalda Tuska, no, który moim zdaniem będzie dążył do konsolidacji, tak? No, zresztą tam w Platformie, jak się porozmawiam właśnie w kuluarach, i ja to też wielokrotnie już słyszałem, no, jest chęć wspólnej listy takiej Hadecja Europejska, IPP+, z Platformy i czy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Więc to jest, myślę, kierunek Donalda Tuska. No i osobna lista Nowej Lewicy z Włodzimierzem Czarzastym. To jest chyba taki podstawowy plan. Dla mnie tutaj zasadnicze pytanie, które z mojej rozmówcy raczej nie mają odpowiedzi. Teraz chyba nikt dzisiaj nie zna tej odpowiedzi też na to pytanie. To jest taki, czy będzie jeszcze jakaś nowa siła po tej stronie progresywnej, powiedzmy, po tej stronie szeroko pojętej, no nie wiem, tego obozu rządzącego, tak? Czy no nie prawicowa, tak? Nie ma dzisiaj odpowiedzi na to pytanie, a ono też będzie wpływało na tą całą kalkulację.
1: To, co też jest ciekawym tematem, bo premiera Donalda Tuska no nie było na tych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Nie ma go też przy okazji rocznic napaści Niemiec na Polskę, wybuchu II wojny światowej. Nie ma go przy okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Dlaczego premier nie uczestniczy w tego typu uroczystościach?
0: Co do tej uroczystości 1 września, no to jeszcze jej nie było, tak? Także ciężko spekulować. Ja zresztą no tutaj zawsze premier na Westerplatte był, z tego co pamiętam. W ubiegłym roku na pewno był na Westerplatte 1 września. Ale rozumiem, że to głównie chodzi o tą dyskusję wokół tego nieobecności na 1 sierpnia teraz. Na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. No, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Być może no, jakaś jest obawa wizerunkowa, jakieś no, gwizdy, tak, że mogłyby się pojawić jakieś nieprzychylne reakcje wtedy, tego 1 sierpnia. Trudno mi powiedzieć. Tutaj nie mam jakichś własnych informacji.
1: No właśnie, bo trudno być premierem i obawiać się gwizdów w takich momentach. Raczej wątpię, żeby ktoś na uroczystościach na premiera gwizdał. Nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego miało miejsce.
0: Były różne sytuacje, więc to myślę jest jakaś, być może to jest obawa, ale nie chcę spekulować tutaj, bo po prostu nie wiem.
1: Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki, pozdrawiam.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, prosto ze szlaku, jest naszym gościem. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie pana i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Jak tam droga, proszę księdza?
2: Droga jest dobra, prosta, utwardzona. Bardzo dobrze nam mija już czwarty dzień naszej pielgrzymki. Pogoda nam dopisuje, troszkę czasem popada, ale ogólnie bezproblemowo.
1: Czyli pogoda wam nie przeszkadza w tym pielgrzymowaniu?
2: Nie przeszkadza, jest ciepło i dzisiaj i jutro prognozy wskazują, że ma być upalnie, ale całe szczęście mamy wodę, mamy gdzie się schronić. No jest to wysiłek duży, ale pielgrzymi są przyzwyczajeni już do tego wysiłku.
1: Właśnie, bo ma być gorąco, ale ma być też i burzowo, czyli rozumiem, że jesteście przygotowani na każdą ewentualność, na każdą pogodę.
2: No pielgrzym już ze swej natury musi być przygotowany na zmienność pogody. No właśnie dzisiaj nas zaskoczyła burza gdzieś w środku nocy, ale już wszyscy byli w namiotach czy w mieszkaniach, więc troszkę popadało, ale już rano było sucho i przyjemnie, więc troszkę tylko nastraszyło pielgrzymów, myślę lekko, ale nic się nie stało, dzięki Bogu.
1: No właśnie, to czy wszystko idzie do tej pory bez przeszkód? Nie ma żadnych urazów, niespodziewanych sytuacji, kontuzji?
2: To znaczy kontuzje i urazy takie związane z wysiłkiem, to oczywiście są burchle i jakieś tam zmęczenia nóg, ale to jest gdzieś wkomponowane w wysiłek pielgrzyma. Mamy punkt medyczny, pielęgniarki, lekarza, pielgrzymki. Jeśli ktoś potrzebuje tej pomocy, to udaje się do nich i w jakiś sposób radzimy sobie z tymi przeszkodami, które gdzieś tam się rodzą w trakcie marszu.
1: Burchle to już pewnie taki przyjaciel pielgrzyma.
2: Myślę, że tak. Już trzeba się przyzwyczaić do tego, ale burchel nie jest jakimś wielkim problemem. Po prostu go trzeba przebić tak, żeby nie było żadnych zakażeń i on po prostu przez noc naschnie i następnego dnia wędruje się dalej już bez bólu.
1: A jaki macie plan na dzisiaj?
2: Dzisiaj jesteśmy w tej chwili w miejscowości Dobre na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Udajemy się dzisiaj na nocleg do Huty Mińskiej. Właśnie będziemy przechodzić przez Mińsk. My będziemy przechodzić przez Mińsk Mazowiecki. Więc poruszamy się takimi troszeczkę bocznymi drogami.

0: No jeśli, nie wiem, już by jakieś bardzo skrajne sytuacje, to byśmy reagowali na bieżąco, ale no zależy, gdzie nas zastanie. Na noclegu łatwiej się schronić, natomiast w trakcie drogi, no to ewentualnie założą płaszcze przeciwdeszczowe, wyłączymy sprzęt nagłośnieniowy, żeby nie jakoś tam nie narażać się na jakieś wyładowania atmosferyczne i idziemy. No Pan Bóg jakoś czuwa, żeby pielgrzymom też się nic nie stało, o to się też modlę i ja jako organizator, ale też i pielgrzymi. No bezpieczeństwo przede wszystkim, no bo musimy w taki sposób właśnie pielgrzymować i zapewnić właśnie pielgrzymom taki rodzaj przemarszu, żeby było po prostu bezpiecznie.
1: Czy jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem?
0: Dokładnie tak.
1: Jest to już 42. pierwsza pielgrzymka łomżyńska, a ksiądz który raz jedzie?
0: Ja już po raz 17, jeśli dobrze liczę, bo już nie jestem do końca pewien, czy to 17, czy 18, czy 16, ale chyba w tym kierunku, więc też już swoje przechodziłem. Teraz już jako kierownik już mniej chodzę, po prostu bardziej już taką reprezentacyjną funkcję. No i decyzje ostateczne to gdzieś ja podejmuję, więc to też wymaga jakiegoś takiego bardziej dyspozycyjności, przemieszczania się, więc po prostu samochodem podróżuje, no ale ktoś musi właśnie tą rolę pełnić, żeby też pielgrzymi mogli bezpiecznie pielgrzymować.
1: To przy tym, że ksiądz no, odpowiada za całą grupę, tutaj musi koordynować tym wszystkim, to jest czas na to, żeby gdzieś duchowo jeszcze przeżyć całą tą pielgrzymkę, czy nie?
0: Przede wszystkim to jest po to właśnie, więc oczywiście pielgrzymi idąc w grupie no mają bardzo dużo czasu na modlitwę, na ciszę, na adorację, nawet na postojach w kościołach, gdzie się zatrzymujemy, zawsze w ciągu dnia gdzieś jest przynajmniej te pół godziny adoracji w ciszy czy wspólnej, więc to przede wszystkim są właśnie konferencje, modlitwy, różaniec. To wszystko właśnie sprzyja modlitwie, temu duchowemu przeżyciu pielgrzymki, bo tak naprawdę ona ma tylko wówczas sens, gdy jest w taki sposób przeżywana i to jest istotą pielgrzymowania i wiemy z tych intencji, które pielgrzymi piszą podczas różańca, jaki wielki po prostu zakres próśb, podziękowań, w jakich intencjach pielgrzymują pielgrzymi, więc to jest, widać, że towarzyszy im ta duchowa forma i przede wszystkim idą prosić, dziękować, błagać w tych intencjach właśnie, które gdzieś są bliskie dla ich sercu.
1: Ksiądz powiedział, że no, uczestniczy ksiądz w pielgrzymce 16, 17 albo 18 raz i czy za każdym razem ksiądz tak samo mocno przeżywa duchowo tę pielgrzymkę?
0: Szczerze, ja nie przeżywam pielgrzymki pod tym kątem. Jak chodziłem w grupie, to tak. Natomiast jako organizator to jest to taki, no, odpowiedzialność, która ciąży na organizatorze i ja już troszeczkę inaczej pielgrzymkę staram się, żeby po prostu no jak naj takie warunki stworzyć, żeby pielgrzymom było jak najlepiej. I to jest taka moja troska. Natomiast już sprawami duchowymi zajmują się kapłani idący w grupie i oni już za to odpowiadają bezpośrednio. Są przygotowane i konferencje wcześniej już przez kapłanów i ten cały program dnia, lektura duchowa, śpiew, to wszystko jest już jakby w grupie. Natomiast ja już po prostu cieszę się, kiedy wszystko bezpiecznie dzień po dniu mija.
1: A widzi ksiądz wiele nowych twarzy? Czy są to jednak ludzie, którzy w większości co roku biorą udział w pielgrzymce?
0: Są i ci, którzy już wiele, wiele razy są rekordziści, którzy już po 30 parę, nawet niektórzy są od pierwszej pielgrzymki naszej łomżyńskiej na wszystkich pielgrzymkach. Natomiast myślę, że około 30-35% pielgrzymów wędruje po raz pierwszy.
1: A jeżeli chodzi o frekwencję z roku na rok, ona jest, utrzymuje się już od jakiegoś czasu, czy różnie?
0: Minimalnie się podnosi. W tej chwili myślę, bo nie robiliśmy jeszcze szczegółowych statystyk, bo się dopisują cały czas pielgrzymi, dołączają do nas. Jest myślę, że około 300-350 pielgrzymów w tej chwili. I patrząc przez doświadczenie lat ubiegłych, ta liczba tak systematycznie im bliżej Częstochowy wzrasta. Więc myślę, że będzie nas około 400, tak jak w poprzednim roku.
1: No dobrze, proszę księdza, no to życzę wszystkiego dobrego tam, żeby

0: za bardzo was nie zalało, żebyście tam za bardzo nie zmokli, bo zapowiadają burzę. Życzę wszystkiego dobrego. No i żeby ten plan był realizowany przez całą grupę.
1: Dziękuję serdecznie i życzę również dobrego dnia wszystkim radiosłuchaczom.
0: Ksiądz Wiesław Łowski, kierownik 42. pierwszej pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę, prosto ze szlaku, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, szczęść Boże.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On z budowy trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez. Bez pośpiechu

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła i padła mu do nóg, prosząc: Panie, pomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona rzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
2: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Bardzo piękne słowa Jezusa, które wyrażają pochwałę wielkiej wiary kobiety kananejskiej. Ta wiara prowadziła ją do tego, by zaufać Jezusowi, by przyjść do Niego, prosząc o łaskę zdrowia dla córki. Wiara jej została dostrzeżona przez Chrystusa, który mówi o tym, że spełnia się to, czego pragnie. Niech się stanie, jak chcesz. Kiedy wsłuchujemy się w ów opis, takiego nam przekazuje święty Mateusz, chciał się postawić pytanie o naszą wiarę. Nawet więcej, trzeba byśmy takie właśnie pytanie postawili. Czy potrafimy stanąć z wiarą przed Panem? Nie tylko wtedy, kiedy chcemy Go o coś prosić. Wiara nasza powinna się wyrażać w każdej modlitwie, w każdym spotkaniu z Bogiem. Ona powinna się wyrażać także w modlitwie dziękczynnej. Z wiarą w sercu bowiem dziękujemy Bogu za wszelką nam dobroć okazaną. W modlitwie uwielbienia także winniśmy okazywać naszą wiarę. Oddajemy hołd Bogu, Stwórcy i Panu. Wiarę wyrażamy, powinniśmy wyrazić również w naszej modlitwie przebłagalnej, kiedy z wiarą w sercu chcemy Bogu powiedzieć: żałujemy za to, że naszymi grzechami obraziliśmy kochającego nas Boga. O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Tak mówi Jezus do kobiety kananejskiej. A co by nam powiedział, gdybyśmy przed Nim stanęli na widok naszej wiary? Spróbujmy się nad tym zastanowić.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest środa, 5 sierpnia. Anna Czytowska, dzień dobry. Zaczynamy kolejny wakacyjny poranek rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A dziś, poza tym, że bardzo gorąco będzie i przed tym Państwa ostrzegamy, będzie też coś o dobrym filmie, będzie o polityce i będą też informacje dla rolników. Naszym pierwszym gościem około 7.35 będzie reżyser Marcin Kwaśny, który filmem Odzyskany debiutuje jako reżyser filmu pełnometrażowego. O polityce rozmawiam z Arturem Dziamborem z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a za 5 minut zajrzymy do gazet. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Bobola i Radia Palotti FM. Ruszamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Czas na przegląd prasy, a zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Prawo i Sprawiedliwość zaskarża edukację zdrowotną. Minister edukacji Barbara Nowacka, mimo sprzeciwu rodziców, którzy w ubiegłym roku masowo wypisywali dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej, jak czytamy, postanowiła odpowiedzieć przymusem i od września przedmiot ten będzie obowiązkowy. Przemysław Czarnek wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości składają w tej sprawie wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Niemiecki polityk obraża Polaków. Fabian Kwebel z Alternatywy dla Niemiec kpił z kwestii reparacji wojennych oraz w niewybredny sposób obrażał Polaków. Niemieckiemu politykowi nie spodobała się akcja jednego z liderów Konfederacji, czyli Sławomira Mentzena po prostu, który 1 sierpnia przed bramą brandenburską w Berlinie uczcił pamięć Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Odwołanie Trzaskowskiego może się udać. O tym także czytamy w dzisiejszym wydaniu Codziennej. Po rozpoczęciu zbiórki podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy, emocje przeniosły się do internetu. Z analizy jednego z ośrodków analitycznych wynika, że 58% przeanalizowanych komentarzy opowiada się za odwołaniem prezydenta Warszawy, 42% jest temu przeciwnych. Aby referendum mogło się odbyć, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy głosów. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. Państwo kosztuje już 53 tysiące na osobę. Na emerytury i renty wydajemy więcej niż łącznie na ochronę zdrowia, edukację i naukę, alarmuje FOR w raporcie, do którego dotarła Rzeczpospolita. Niemal 2 biliony złotych sięgnęły w 2025 roku wydatki publiczne w Polsce. To 55 tysięcy w przeliczeniu na mieszkańca, aż o ponad 5 tysięcy więcej w porównaniu z 2024 roku. To wyniki raportu Rachunek od Państwa wydatki publiczne w 2025 roku. Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało ten raport, a Rzeczpospolita opisuje go jako pierwsza. W tych ponad 53 tysiącach złotych największa pozycja to emerytury i renty. W ubiegłym roku wydatki na ten cel wyniosły prawie 14 tysięcy złotych na osobę, a ze wszystkimi świadczeniami emerytalnymi, czyli 13 i 14 emeryturą, także prawie 15 tysięcy złotych. Na zdrowie państwo przeznacza ponad 6 tysięcy złotych na mieszkańca, na bezpieczeństwo i sprawiedliwość około 6 tysięcy. Kolejne duże pozycje to pomoc społeczna, edukacja i nauce. A w praktyce oznacza to, że na szeroko rozumiane transfery społeczne, emerytury, renty i pomoc społeczną trafia ponad 1/3 wydatków publicznych. Najmocniej zwiększyły się jednak wydatki na obsługę długu publicznego aż o 23% rok do roku i na administrację publiczną o 20%. Wyraźnie urosły nakłady na bezpieczeństwo i sprawiedliwość, a także na emerytury i renty. W dziale prawo zakaz prowadzenia jeden po drugim już tłumaczy, o co chodzi. Przez to, że sądowe zakazy prowadzenia pojazdów biegną równolegle, kierowca często realnie odczuwa konsekwencje tylko najdłuższego z nich, a czas na zmianę. Aż 36 tysięcy kierowców ma więcej niż jeden sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obecne przepisy powodują, że wielokrotnie zakazy wcale nie zwiększają dolegliwości wobec sprawcy. Dlaczego? Ponieważ obowiązują od uprawomocnienia się orzeczenia. W rezultacie, jeśli na przykład wobec kierowcy sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na rok, inny na 2 lata, a jeszcze inny na 3, które uprawomocnią się mniej więcej w podobnym czasie, to realnie wykonywany będzie jeden, tylko ten najdłuższy. Orzeł z rządu na sztandary. Rząd chce, aby tak zwany orzeł Morawieckiego z 2022 roku używany był dotąd oficjalnie i wbrew ustawie przez administrację rządową stał się oficjalnym godłem Polski. Ministerstwo Kultury powróciło do prac nad nową ustawą o znakach państwowych. Jak ustaliła Rzeczpospolita, resort chce pójść na skróty. Zamiast projektować godło od nowa, zamierza oficjalnie podnieść tak zwanego orła Morawieckiego do rangi herbu państwa. Orzeł według rozporządzenia z 2022 roku zyskał m.in. całe złote nogi i inne pióra, symetry skrzydła i zmienioną koronę. Specjaliści określają ten pomysł mianem prowizorki i oczekują rzetelnego opracowania od podstaw. Czytamy w Rzeczpospolitej jeszcze jeden tekst z dzisiejszego wydania tej gazety. Wszyscy czekają na Chiny, mają szansę na zakończenie wojny na warunkach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Kolejne fale bombardowań nie zmiękczyły Teheranu, który głosi, że odwołując zapowiadane kolejne uderzenie, Trump został zmuszony do upokarzającego odwrotu. Obecna konfrontacja dotyczy niemal wyłącznie żeglugi przez cieśninę Ormus, jednak amerykańsko-irańskie memorandum zawarło cały katalog spraw do negocjacji. Nie wiadomo jednak, czy rozmowy zostały zostaną wznowione. Można się już w tym naprawdę pogubić. Trump twierdzi, że tak się stanie najdalej w środę, ale Teheran tego nie potwierdza. Co dalej z tym konfliktem? O tym czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej i szybko przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Tarcza Wschód bez tajemnic. Postęp budowy Tarczy Wschód wzdłuż granic z Rosją i Białorusią można obserwować za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu satelitarnego firmy Google. A widać tam rzędy jeży przeciwpancernych, a także rowy przeciwczołgowe. Przeciwnik, który widzi nasycenie terenu środkami obrony, nie będzie planował ataku. Mając skuteczną Tarczę Wschód, zmniejszamy prawdopodobieństwo ataku na Polskę, tak przekonuje generał Bogusław Pacek. Inaczej do jawności zbrojeń podeszli jednak Rosjanie, którzy w tym roku zaczęli usuwać ze swojego serwisu satelitarne zdjęcia obiektów wojskowych, szczególnie tych, które mają być przebudowywane. Wcześniej także nasze MON prosiło amerykańskiego giganta, aby nie udostępniał w swoich serwisach zdjęć obiektów w trakcie modernizacji. Co zatem zobaczy przeciwnik? Na razie kilka kilometrów umocnień, chociaż armia zapewnia, że do końca roku przygotuje zabezpieczenia już na 200 kilometrach granicy. Potężni też mają swoje granice. Lekcja dwóch wojen, o tym pisze Robert Bogdański. Największe mocarstwa świata coraz częściej zderzają się z własnymi ograniczeniami. USA, Izrael i Rosja przekonują, że przewaga militarna nie gwarantuje szybkiego zwycięstwa, a Chiny uważnie wyciągają z tych doświadczeń wnioski. Być może najskuteczniejszym hamulcem eskalacji okazuje się dziś nie dyplomacja, ale właśnie ów opór materii. Przechodzimy do spraw polskich. PiS goni Brauna, Koalicja Obywatelska goni PiS, a wyborcy wolą oryginał. Przez lata Prawo i Sprawiedliwość mogło traktować prawą stronę sceny politycznej jak własne podwórko. Czasem ktoś rozstawiał tam namiot, czasem urządzał awantury, ale nikt nie był w stanie trwale zakwestionować dominacji Jarosława Kaczyńskiego. Dziś na tym podwórku stoją Konfederacja oraz Grzegorz Braun i wcale nie wyglądają na przechodniów. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Na koniec jeszcze generał Polko, który mówi: mamy sprzęt, ale nie mamy systemu. Rakieta nie będzie czekać na zgodę. Polska potrafi wykryć rakietę i poderwać samoloty. Brakuje jednak sprawnej wymiany informacji między obroną powietrzną a strukturami MSWiA. Wszyscy mówią o wojnie hybrydowej, a kiedy przychodzi do konkretnych działań, nagle słyszymy, że jesteśmy w czasie pokoju. Nie jesteśmy. Tak mówi dziennikowi Gazety Prawnej generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. I tu dziś w Przeglądzie Prasy stawiamy kropkę.
0: Prasowy poranek.

Czy można odbudować relację zniszczoną przez lata bólu, rozczarowań i nieobecności? Czy miłość jest w stanie przetrwać i nawet największe rany odzyskane? To film poruszający i pełna emocji opowieść o rodzinie, przebaczeniu i nadziei, które potrafi się odrodzić w najbardziej beznadziejnych okolicznościach. To historia o utraconym dzieciństwie, o tęsknocie za bliskością i walce o drugą szansę, zanim będzie za późno. I to jest debiut pełnometrażowy Marcina Kwaśnego, którego pewnie Państwo znają jako aktora, a teraz jest także już pełnometrażowym reżyserem. I właśnie z Marcinem Kwaśnym porozmawiam o filmie Odzyskane, który w kinach będzie można oglądać od 14 sierpnia.

0: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.
1: A naszym gościem jest aktor i reżyser Marcin Kwaśny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Bardziej aktor czy reżyser, bo już od 14 sierpnia w kinach będziemy mogli oglądać film Odzyskana, a to jest pana pełnometrażowy debiut reżyserski, więc bardziej aktor czy reżyser?
2: Bardziej aktor, to jest mój wyuczony zawód, a reżyserem zostałem, nie powiem z przypadku, bo nie ma przypadków, ale bardziej chyba z powołania.
1: Zanim Odzyskany, to był krótkometrażowy film Spowiedź, świetnie przyjęty przez ludzi.
2: Tak, możecie Państwo go zobaczyć na YouTubie, trwa 15 minut i ma tam ponad 300 tysięcy wyświetleń i same dobre komentarze. I to nie jest dlatego, że usuwam te złe, tylko po prostu rzeczywiście oddźwięk, odbiór tego filmu był bardzo, bardzo pozytywny. A film Odzyskany, który Państwo zobaczycie w kinach od 14 sierpnia, jest kontynuacją tego krótkiego metrażu.
1: A Odzyskany to jest film o uzależnieniu czy o czymś znacznie więcej?
2: Uzależnienie jest tylko jakby tłem, natomiast najważniejsza kwestia to jest chyba kwestia relacji ojca i syna, kwestia przebaczenia, odbudowy tych relacji i myślę, że to jest jakby najważniejsze w filmie.
1: Bardzo doświadcza pan bohatera swojego filmu.
2: No tak, no Bóg też kocha, Bóg też doświadcza tych, których kocha, sam jestem na to najlepszym przykładem i tak sobie pomyślałem, że właśnie ta wiara bohatera sprawdza się właśnie w tych trudach, które musi dzielić, bo to bez Boga byśmy polegli, a Bóg nie daje większych ciężarów niż sami potrafimy unieść.
1: Ale to nie jest takie moralizowanie, którego przede wszystkim chyba młodzi ludzie bardzo nie lubią.
2: To nie jest moralizowanie, nie. Ja jestem daleki od moralizowania, bo wiem właśnie, że to może na młodzież podziałać jak płachta na byka. Ten film nie daje recept, on raczej stawia pytania i jakby jest taką próbą znalezienia odpowiedzi, ale to widz sam sobie musi odpowiedzieć na to właśnie, czy warto przebaczyć, czy warto dawać drugą szansę, czy warto relacje odbudowywać, czy nie. Mogę mówić o sobie, że przebaczenie jest uwalniające dla samego siebie, że człowiek po prostu przebaczając innemu człowiekowi, uwalnia się z tych wszystkich złości, z tej nienawiści, z tych złych emocji i tak naprawdę kiedy trzyma tę urazę, to robi skrzywdę sobie, więc też o tym poniekąd jest ten film.
1: 2 nawet do 3 milionów Polaków nadużywa alkoholu. Jeśli dodamy do tego rodziny osób uzależnionych, no to mamy miliony ludzi dotkniętych alkoholem w naszym kraju i chyba prawie każdy z nas zna kogoś cierpiącego z powodu alkoholu. To ten alkohol jest początkiem zła w rodzinie pana bohatera?
2: Tak, ten alkohol wyniszcza na pewno. To jest choroba emocji, choroba duszy i jakby nieumiejętność radzenia sobie z tymi emocjami, także, ale jakby oddzielam dwie sprawy, sprawę uzależnienia i sprawę miłości do syna, no bo tak de facto, no nikt nam nie każe być toksycznymi osobami, prawda? Można im wybaczyć, ale niekoniecznie być. Tutaj ten Janek, główny bohater, jakby próbuje zrozumieć tego ojca, próbuje jakby dać mu tą drugą szansę i gdzieś te relacje odbudować. Natomiast no, siła nałogu jest niszcząca, prawda? I de facto no, smutna konstatacja jest taka, że jeżeli alkoholik nie chce sobie pomóc, to nikt mu dookoła nie pomoże, tak naprawdę. Więc czasami niestety tych ludzi uzależnionych trzeba zostawić samymi sobie, to jest, żeby dotknęli tego dna, od którego mogą się odbić, żeby sami po prostu się otrzeźwieli.
1: A Odzyskany to jest jeden z tych filmów, ciężkich filmów, który nas widzów przeora, czy może daje pan widzowi w trakcie odetchnąć emocjonalnie?
2: Ja nie chcę, żeby ten film, znaczy inaczej, myślę, że dotknie na pewno wielu serc, bo mam taki feedback od ludzi, którzy ten film na pokazach przedpremierowych widzieli. Natomiast nie chcę, żeby widz wyszedł zdołowany. Ten film daje nadzieję. Ten film pokazuje, że jest szansa na to, żeby się od tego dna odbić i żeby znaleźć te nadzieje na to, żeby się budzić następnego dnia, prawda, z poczuciem sensu. Więc myślę, że każdy wyjdzie z widzów zbudowany po tym filmie.
1: Jest Bóg w tej historii?
2: Jest. No nie wyobrażam sobie. Tak naprawdę to dla mnie to jest Boży film, dlatego że ja jestem tylko narzędziem nie mówię tego tutaj jakoś górnolotnie, tylko mnie Pan Bóg przeorał, przeczołgał przy realizacji tego filmu. Ten film po ludzku nie miał prawa powstać, bo były takie wielkie trudności i przeszkody. No ale może te przeszkody, trudności były po to, że ten film ma przynieść jakieś owoce.
1: Czytałam sporo recenzji na temat tego filmu i oczywiście Bóg jest w nim ważny, ale nie jest to film z taką etykietką kino chrześcijańskie, więc jeśli ktoś z naszych słuchaczy może boi się takich filmów z taką etykietką, to na Odzyskanego śmiało może iść, przynajmniej zdaniem recenzentów.
2: Tak, no ja też zrobiłem ten film z myślą nie taką, żeby utwierdzić tych wierzących w wierze, pewnie się utwierdzą po obejrzeniu, ale żeby tych błądzących, tych szukających, tych, którzy jeszcze są daleko od Boga, od Kościoła, od wiary, żeby im pokazać, że to wcale nie jest takie straszne wezwać Pana Boga, że to jest wcale takie straszne, żeby spróbować się do Niego zwrócić, bo to jest tak naprawdę, no, jedyny ratunek. Ja sam doświadczyłem tej Bożej łaski 13 lat temu i szczęśliwie żyję 13 lat w trzeźwości. Widzę, że no wiele terapii próbowałem, które mi nie pomogło, a no jednak najlepszym terapeutą jest Jezus i on daje po prostu poczucie sensu, wyzwolenia, nie wiem, poczucie tego, że człowiek jest kochany, nawet jeżeli nie był kochany w dzieciństwie przez swoich rodziców, to tę wyrwę, tę szczelinę może miłość Boża wypełnić. I tylko ona.
1: Życie w trzeźwości to jest przede wszystkim wolność?
2: Tak, to jest to, że człowiek zaczyna stanowić o sobie, nie jest marionetką tych swoich słabości, tylko zaczyna, że tak powiem, mówiąc językiem młodzieżowym, brać to życie na klatę i być za nie odpowiedzialny. Także no ja nie wyobrażam sobie, że byłbym dobrym ojcem, jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci, gdybym sięgał po alkohol. No, gdzieś to, więc jest takie chińskie powiedzenie, że mistrz przychodzi wtedy, kiedy uczeń jest gotowy, więc do mnie wszystko przyszło, co dobre, w momencie, kiedy byłem na to gotowy, no, kiedy powiedziałem Bogu tak, kiedy zacząłem z nim mieć jakąś relację i to wszystko się, dzięki niemu wszystko się układa. Oczywiście nikt nie powiedział, że będzie od razu łatwiej, natomiast łatwiej jest na pewno z wiarą pokonywać te przeszkody, te trudności.
1: A wracając do filmu, bardzo dobrych aktorów zaprosił Pan do współpracy przy tym filmie.
2: Tak, i tu też jestem Bogu za to wdzięczny, że dał mi aktorów, którzy z którymi miałem bardzo dobre porozumienie, aktorów, którzy wyznają podobne wartości jak ja. I w związku z tym też ta praca była dużo łatwiejsza. A no, Andrzej Mastalerz czy Filip Gurłacz to są aktorzy, nie boję się tego użyć słowa, totalni, bo proszę sobie wyobrazić, była sytuacja, kiedy kręciliśmy scenę, kiedy syn uczy ojca pływać. I to był listopad i woda miała 10 stopni. Ja jestem morsem, więc ja mogłem wejść do tej wody. Oni nie, a weszli. I udawali tak, jakby było lato, więc no, to było duże poświęcenie z ich strony. Jestem im bardzo za to wdzięczny.
1: Dodam jeszcze, że równie dobrego kompozytora zaprosił Pan do stworzenia tej muzyki.
2: W zasadzie Robert Jansson po obejrzeniu filmu, takiego surowego materiału, stwierdził, że on chce napisać do tego filmu muzykę, napisał ją w 3 tygodnie i jest przepiękna. I ja nawet znając ten film, kiedy zobaczyłem go z muzyką, to mnie samego parę scen wzruszyło, a których wcześniej nie wzruszało, więc to chyba świadczy o sile tej muzyki.
1: Bo muzyka w filmie to nie tylko piosenka promująca film, muzyka jest bardzo ważna w filmie.
2: Zgadzam się, tak. I Robert Jansson, człowiek, który jest szalenie skromny, pomimo wielkiego dorobku, pomimo tego, że jako jedyny z kompozytorów pracował z Evangelisem, no, stworzył muzykę taką, która powoduje, że ten film się wznosi na inny poziom trochę. No i jest naprawdę tak, jakby dodaje wiatru w żagle i rzeczywiście ten film może może Państwa wzruszyć nie jeden raz, także proszę przygotować chusteczki.
1: I już na koniec, czy jeśli ktoś z naszych słuchaczy trochę boi się oglądać takie filmy o cierpieniu, o dramatach rodzinnych, to nie powinien skreślać Odzyskanego, bo to jest film przede wszystkim o tym, że dla Boga nie ma beznadziejnych spraw, to jest film o nadziei i o przebaczeniu?
2: Dziękuję. Pani nazwała dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć, więc tak, nie ma się czego bać, bo no, życie jest, cierpienie jest wpisane w życie i to jest normalne, ale ten film nie epatuje bólem i cierpieniem dla samego bólu i cierpienia, nie jest, nie pokazuje człowieka jako tylko, nie wiem, w jednym wymiarze, tylko też te dobre aspekty, bo tam są sceny też zabawne. Doszły mnie słuchy, że ludzie też w kilku momentach po prostu się serdecznie śmiali, więc chyba to dobrze, bo życie nie jest tylko czarno-białe.
1: Od 14 sierpnia film Odzyskany wędruje, trafia do polskich kin, a reżyser tego filmu, Marcin Kwaśny, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
3: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

0: Kończy się pierwsza godzina środowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Ja wrócę do Państwa punktualnie o godzinie 8-9, a w drugiej części naszego spotkania będzie m.in. komentarz polityczny ze strony byłego posła polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego Artura Dziambora. Ostrzegamy Państwa przed wysokimi temperaturami dziś w naszym kraju, nawet do 38 stopni, w województwie podlaskim i mazowieckim nawet do 35 stopni. Teraz trochę muzyki, a ja wracam do Państwa o 8:09.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
2: Po reklamie.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Wracamy do rozmów w środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, jest 5 sierpnia, 8:09 minęła w te wakacje. W polityce dzieje się naprawdę dużo, nie ma sezonu ogórkowego, już za rok wybory parlamentarne i o tych politycznych przegrupowaniach porozmawiamy już za 5 minut z Arturem Dziamborem z Polskiego Stronnictwa Ludowego, byłym posłem Konfederacji. A na koniec przyjrzymy się finansom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wiceprezesem agencji Tomaszem Nawrockim. Wszystkie porankowe rozmowy są do odsłuchania na naszej stronie 7:09.pl, a także na naszym kanale na platformie YouTube. Anna Czytawska, dzień dobry. Zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś były poseł reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe Artur Dziambor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: A więc stało się, Morawieckczycy opuścili Prawo i Sprawiedliwość, chociaż formalnie chyba jeszcze nie, ale mają swój klub parlamentarny, mają stowarzyszenie, partia ma powstać do 15 października. Ja jestem bardzo ciekawa pana opinii na temat przyszłości tej formacji.
2: Ja trzymam kciuki za to, żeby nowy PiS ze starym PiSem się pozabijał, ponieważ uważam, że Prawo i Sprawiedliwość była partią, która niszczyła Polskę przez 8 lat i szczerze im życzę zejścia ze sceny, tak jak kiedyś zeszła ze sceny AWS 25 lat temu. Natomiast rzeczywiście dzisiaj widać, że fala, popularność Mateusza Morawieckiego może pozwolić na pewną zmianę pokoleniową, bo to pokolenie, które wybierało stare Prawo i Sprawiedliwość, może faktycznie zmienić zdanie, bo dla nich dzisiaj jest dosyć duży problem. Oni mają swojego ulubionego premiera w kontrze do swojego ulubionego prezesa. I myślę, że ulubiony premier ma tutaj bardzo dużo kart do wyrwania.
1: A nie jeden wieszczył że... już po koniec PiSu. Pan
2: tak,
1: doskonale
2: tak,
1: o tym wie. A na przykład Karol...
2: Książka nawet taka była.
1: Karol Karski na przykład twierdzi, że PiS uwolniony od Mateusza Morawieckiego niczym spławik wyskoczy do góry w sondażach i nawet 36% wieszczy. Tak. Traktuje pan to jako żart. Ale czy rzeczywiście to jest zmierzch Prawa i Sprawiedliwości,
2: tak,
1: czy nie?
2: Nie, to znaczy tak, słyszałem tę wypowiedź pana Karskiego, to mówię, przypomniało mi się moja taka wczesna młodość, bo to przecież rozpad Unii Wolności, wyrzucenie Donalda Tuska, to ja miałem wtedy 18 lat. To pojęcia o tym nie miałem, ale oglądałem tak z uśmiechem na twarzy, że panowie naprawdę się cieszą z czegoś takiego. No i potem oczywiście wyszło na to, że było tego Tuska nie wyrzucać. Było tego Morawieckiego również nie wyrzucać, nie denerwować, tylko zapewnić jego ludziom odpowiednie miejsca, no bo przecież wiemy doskonale, że to nie jest tak, że się tam panowie pokłócili teraz nagle. Wiemy doskonale, że tam atmosfera wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości była grobowa od bardzo dawna, od wielu lat, tylko po prostu no, trzymało ich bardzo wysokie poparcie, trzymała ich wspólna władza. Teraz ta wspólna władza odpływa, ponieważ oni patrzą na słupki wyborcze. Dzisiejszych tam 160 czy 180 posłów Prawa i Sprawiedliwości, oni doskonale wiedzą, że w następnym rozdaniu będzie o 50-60 mniej, a teraz po tym rozdaniu, w którym Mateusz Morawiecki wyrwał swoją ekipę, no to już na pewno, tak? Także tam jest masa ludzi, którzy chodzą z wyrokami śmierci i już powinni w tym momencie sobie zacząć układać życie zawodowe poza parlamentem, bo po prostu no, metoda Donta ich potraktuje odpowiednio. Także to oni się pokłócili o miejsca na listach, oni się pokłócili o to, kto będzie miał wpływ na układanie list. Po prostu frakcja Mateusza Morawieckiego miała najsłabsze karty przy stole do rozdawania tych miejsc na listach, co oznaczałoby dla tych wszystkich polityków polityczną śmierć. I oni się z tym nie chcieli pogodzić. Lepiej jest mieć jedynkę na liście, która bierze tam 7, może 10%, aniżeli czwórkę, piątkę na liście, która bierze 20%, bo wtedy to jest gwarancja nie wejścia do Sejmu.
1: Wierzy pan w te 7-10%? Bo ja wiem, że nie wierzy pan w sondaże, które dają PSL-owi mniej niż 5%. No ale je przywołam, tak, bo one tyle dają PSL-owi to ostatnie. Ale Prawo i Sprawiedliwość poniżej 20%, a Rozwój Plus około 7%. Czy te 7% to jest na początek dobry wynik, dobre notowanie, nie, czy złe, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości przypominają inne partie, które nam się pojawiały, miały po 14-15.
2: Tak, to jest bardzo słaby wynik na start, bo ja przypomnę, że nie wiem, nawet po drugiej stronie Nowoczesna startowała chyba tam z 10% wynikiem, jak tylko ogłoszono, że w ogóle powstaje coś takiego. Także nie, sondaże sondażami. Ja bardziej mam na myśli atmosferę i bardziej mam na myśli to, co wyborca zobaczył, ponieważ Mateusz Morawiecki jakby został uśpiony po wyborach, politycznie przyciszony zupełnie i został jakby pobudzony do życia ponownie przez, żeby było ciekawiej, Sławomira Mentzena. I właściwie sukces Mateusza Morawieckiego dzisiejszy, jeżeli możemy mówić o tym w kategoriach sukcesu, popularności premiera, który odchodził jako premier, który bardzo dużo zrobił złego, no, został wywołany przez to, że Sławomir Mentzen postanowił go zaprosić na jedną ze swoich imprez i został tam przez niego merytorycznie rozjechany. I to jest tak naprawdę no, początek sukcesu. I teraz tylko pytanie, co oni dalej z tym zrobią, bo proszę zauważyć, że ta ekipa Morawieckiego To nie jest tak, że to są same supergwiazdy Prawa i Sprawiedliwości, które sobie odeszły stamtąd i teraz zupełnie wyjałowiony został PiS ze wszystkiego. Tam jest zaledwie kilka takich naprawdę znanych, dosyć dobrze ogranych medialnie nazwisk, a cała reszta to są posłowie mocno anonimowi. I ci mocno anonimowi posłowie, oni byli anonimowi na liście PiSu i teraz tak samo będą anonimowi na listach Mateusza Morawieckiego. Kłótnie między dwoma frakcjami są oczywiście bardzo ciekawe. One nas wszystkich emocjonują, bo my czekamy na te takie smaczki, na takie mięso, które nam sprzedają i zaczynają zresztą wypływać różne rzeczy, kto dla kogo co tam ma. Natomiast w wyborach będzie się liczyć jednak to, kto przyciąga dziesiątki tysięcy głosów. Ja mam takie wrażenie, że, bo zapytała się pani, czy to jest śmierć PiSu. Nie, to nie jest śmierć PiSu, ale to jest też śmierć PiSu, który walczy o 30% na przykład, czy nawet 20 za chwilkę pewnie będzie, bo konfederacje obie zdążyły już PiS skutecznie rozszarpać. Więc możemy mieć taką bardzo ciekawą sytuację, kiedy metoda Donta zrobi taką krzywdę wszystkim wyborom, że wreszcie może politycy zaczną myśleć o tym, żeby wymyślić jakiś inny sposób wybierania reprezentantów. Ponieważ w sytuacji, którą mamy dzisiaj w sondażach, no to ta metoda Donta będzie premiowała wielkie ugrupowanie Koalicję Obywatelską bardzo, a bardzo będzie dotykała te wszystkie ugrupowania, które zejdą poniżej 15%, a taki luz czeka chyba wszystkie te ugrupowania, które nazywają się prawicowymi dzisiaj.
1: No i pytanie jeszcze, jak zachowają się na przykład samorządowcy, którzy znają nastroje w regionach. Ja myślę, że oni na razie czekają na wrzesień, październik, bo to będzie pewnie seria różnych sondaży. Teraz są też wakacje, więc się większość gdzieś tam porozjeżdżała po kraju i po świecie. Więc pytanie, jak zachowają się na przykład samorządowcy? Bo ja rozmawiałam z niektórymi, którzy sprzyjają po cichu Mateuszowi Morawieckiemu, ale jeszcze czekają, co się wydarzy.
2: Wszyscy czekają, to jest oczywiste. Ta nowa partia jak powstaje, to w ogóle jest takie właśnie, że zobaczymy co będzie, jak będziecie mieli tam 10%, to zadzwonimy, tak i tak dalej.
1: Bo ktoś musi ogarnąć te struktury, to jest też przecież bardzo ważne.
2: No jak pani spojrzy na mapę, gdzie Mateusz Morawiecki wyrwał swoich ludzi, to tam jest krucho, bo tam połowa Polski jest właściwie białą plamą, tak? I to jest kłopot dla nich, bo oni wyszli grupowo, po dwóch, po trzech posłów na przykład z jednego okręgu się znajdą.
1: Z Dolnego Śląska na przykład, tak. Tam tak, jest więc, taka silna reprezentacja dosyć.
2: No to oni mają kłopot, bo tam tylko jeden wejdzie, nie? Że przy 10%. W ogóle, jak patrzymy na metodę Donta...
1: A w województwie podlaskim, które głosuje na Prawo i Sprawiedliwość tradycyjnie, nie ma żadnego na przykład.
2: Tak.
1: Więc to
2: tak,
1: będzie ciekawe.
2: No właśnie.
1: A to jest też region zagospodarowany przez Jacka Sasina, więc ja akurat czekam, co tutaj w tym województwie tam się wydarzy.
2: No, na moim pomocy Morzu z kolei w Gdyni mamy Marcina Horałę, czyli prawą rękę Mateusza Morawieckiego, właściwie drugiego po Bogu, a w Gdańsku nie mamy nikogo.
1: Piotr Miller by się obraził na pana za tego drugiego po Bogu pewnie.
2: Ja myślę, że Piotr Miller by się nie obraził, ponieważ Piotr Miller jest w Europarlamencie. Jest oczywistością, że politykę robi się tutaj, a tam bardziej robi się, nie wiem, zabezpieczenie finansowe, aniżeli politykę taką prawdziwą. Więc to. Natomiast no, mają niełatwo na pewno, ale mają też rozwojowo to też dzięki temu. Tak? To znaczy, jeżeli będą im rosły sondaże, to oni będą mieli większą siłę przyciągania swoich dawnych kolegów, z którymi jeszcze chcieliby współpracować, ale ci koledzy się bali na przykład do nich przyłączyć. Zobaczymy. To jest bardzo ciekawe, ale mówię, najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że jeżeli panowie się przed wyborami nie dogadają, no bo oczywiście takie głosy były, że Mateusz Morawiecki w ten sposób podbija swoją wartość i na

0: rozumiesz, dziwne by było, gdyby sobie rękę później podawali. Więc no, to jest. A to Ogrotesco, Solpol był jeszcze parę lat temu taką ekipą, z którą sam PiS nie chciał za bardzo rozmawiać, którą po prostu musiał tolerować. Dzisiaj Solpol ma zupełnie inne notowanie u Jarosława Kaczyńskiego.
1: No właśnie, z czego to wynika?
0: Nie wiem, może dlatego, że po prostu okazali się bardzo wierni mimo wszystko i, no i Jarosław Kaczyński widzi ich popularność internetową, a potrzebuje młodego pokolenia. No bo rzeczywistość jest taka, że to pokolenie Jarosława Kaczyńskiego, no po pierwsze medialnie już nie jest tak zgrabne, po drugie internetowo jest właściwie na poziomie zerowym, a ekipa Solpolu, no to jest ekipa, która internet sobie opanowała na poziomie mistrzowskim, jeżeli chodzi o dotarcia. Oczywiście
1: uprawiają tam... Jeśli chodzi o dotarcie do ludzi, do tych, do których dociera też Konfederacja. Ja nie wiem, czy tak. Dla wyborców potencjalnych Konfederacji tacy politycy są wiarygodni, jak, nie wiem, Patryk Jaki czy inni z Solidarnej Polski.
0: No ale to generalnie wyborcy Konfederacji to jest grupa bliżej niezdiagnozowana, bo ta Konfederacja, która odeszła, czy, ten elektorat, który odszedł od PiSu do Konfederacji, tej Grzegorza Brauna, no to jest ten najtwardszy elektorat, który widział brak wykonania pewnych projektów, pewnych kroków, które Grzegorz Braun im obiecuje. Tego nie wyrwą, bo nie za bardzo mają jak to wyrywać. Natomiast elektorat Konfederacji tej drugiej, tej Mentzenowo-Bosakowej, no to tam połowa tego elektoratu to jest elektorat ruchomy, który przyszedł do nich od Szymona Hołowni.
1: Albo to jest elektorat, który jeszcze może za rok nie pamiętać rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo był zbyt młody na to.
0: No i tutaj wkracza Mateusz Morawiecki, który nagle w internecie stał się cool. Bardzo ciekawa rozgrywka. Z punktu widzenia politologicznego, dziennikarskiego, to w lepszych czasach nie mogliśmy sobie wyobrazić żyć, żeby to robić tego analizy. Natomiast z punktu widzenia metody Donta, no to ja wiem, jak metoda Donta krzywdzi, ponieważ no, akurat mi się udało wyjątkowo w 2019 prześliznąć przez tę metodę Donta, ale no, to tak tylko jednym zdaniem, bo powiem, o co chodzi. PiS w 2019 miał 8 milionów głosów i za 8 milionów głosów miał 235 posłów. Konfederacja, w której wtedy byłem, miała 1 200 000 głosów i za ten 1 200 000 miał 11 posłów. Takie są dysproporcje, które tworzy metoda Donta. To jest strasznie nieuczciwa metoda wybierania reprezentantów.
1: Wszyscy narzekają na tę metodę, ale nikt...
0: Bo zwycięzca nie chce jej zmieniać.
1: No właśnie, otóż to.
0: Bo zwycięzca jest beneficjentem tej metody i wadliwości tej metody, natomiast zwycięzca właśnie powinien mieć jaja wreszcie kiedyś któryś i powiedzieć, że ta metoda po prostu oszukuje wyborców, ponieważ oszukuje de facto wyborców. Ona jest dobra tylko w Warszawie. Warszawa jest jedynym okręgiem, w którym metoda Donta w miarę działa. Każdy okręg mniejszy jest już pokrzywdzony przez metodę Donta.
1: Pana dobry znajomy Paweł Kukiz ma dołączyć do Rozwoju Plus.
0: Pasuje. No tam dobry znajomy.
1: Pasuje tam?
0: No, znamy się, tak, owszem. No.
1: Natomiast, czy Paweł Kukiz będzie pasował do środowiska Mateusza Morawieckiego?
0: Ja nie wiem, czy Paweł Kukiz gdziekolwiek pasuje. No, wszedł w pewnym momencie w klub parlamentarny PiSu, nie mając wyjścia, startując z PiSu, tak? I w tym PiSie powinien już jakby być wierny temu, co mu się wydarzyło już później, no bo musiał się też z rzeczywistością spotkać i ta rzeczywistość sprawiła, że nie można było kontynuować działalności politycznej jako Kukiz 15. Nie wiem, tak szczerze mówiąc nie wiem, nie wyobrażam sobie, ponieważ grupa Mateusza Morawieckiego to nie są tacy buntownicy, co będą krzyczeć, że wszystko źle. Chociaż oczywiście dzisiaj wiarygodność Pawła Kukiza i mówienie o tym, że coś tam jest źle, jest dużo mniej warte niż było wtedy, kiedy on faktycznie był przeciwko wszystkiemu.
1: No właśnie, czy on jest dzisiaj jakąś wartością dodaną dla jakiegoś projektu politycznego?
0: No właśnie nie za bardzo, jeżeli mówimy tylko o tej jego buntowniczości, bo on już nie jest żadnym buntownikiem. On jest po prostu członkiem klubu, nie jest członkiem partii, ale jest członkiem klubu, który szykuje się do rządzenia, a rządził wcześniej i głosował grzecznie razem z tym klubem. I no... Ma swoje merytoryczne oczywiście umiejętności przekazywania różnych rzeczy, natomiast poległ, jeżeli chodzi o realizację jakichkolwiek swoich pomysłów. Więc on wizerunkowo moim zdaniem nie pasuje do Mateusza Morawieckiego, no ale to już Mateusz Morawiecki będzie musiał sobie sam zdecydować, czy chce mieć na pokładzie takiego buntownika. Wie pani, no, Donald Tusk też w pewnym momencie stwierdził, że da Kołodziejczakowi jedynkę. To też jakoś tak nie pasował lider Agrounii do Platformy Obywatelskiej. Nie?
1: No i gdzie dziś jest?
0: No dzisiaj jest już na politycznej, szykuje się na polityczną emeryturę, no ale chyba mu to szykowanie się na polityczną emeryturę dobrze robi, bo tak widzę jego działalność internetową, to przeżywa na pewno takie swoje, ja to też miałem, ja miałem dokładnie to samo, co on ma teraz przez ostatnie miesiące mojego politycznego życia, już tak wiedziałem doskonale, że to już jest koniec i

0: I że nic pan nie musi.
1: Tak, tak, dokładnie. Znaczy, no wiadomo, no, gdzieś tam w pewnym momencie przychodzi ta realizacja. Do mnie co prawda na ostatnią chwilę rękę wyciągnął Kosiniak-Kamysz, za co jestem mu dozgonnie wdzięczny i dlatego działam dalej w PSL-u. Natomiast był ten moment, kiedy ja już się pogodziłem z tym, że ta piękna przygoda się kończy i widzę po Kołodziejczaku chyba to, że on właśnie jest człowiekiem spełnionym, to znaczy udało mu się w życiu zostać posłem. To jest, jakby nie było, wielkie marzenie każdego z nas, który kiedykolwiek dotknął jakiejkolwiek działalności politycznej, także troszkę z uśmiechem pod nosem oglądam nagrania kolejne Kołodziejczaka, z którego się w internecie wszyscy tam zaczynają naigrywać, że on teraz taki tutaj jest właśnie uśmiechnięty od ucha do ucha. Ale ja go rozumiem. Ja naprawdę go rozumiem, ponieważ przeżył przegodę życia.
0: Zapytam jeszcze pana o Konfederację, ponieważ Ewa Zajączkowska-Hernik stworzyła ruch biało-czerwoni. Czy pana zdaniem ona ma ambicje na bycie taką trzecią liderką Konfederacji, zastępując Grzegorza Brauna, i czy w ogóle ma na to szansę?
1: Czy jej nie dadzą być trzecią liderką, to od razu pani mówię. Strukturalnie jest to niemożliwe. Ewa Zajączkowska została skutecznie wypchnięta z ekipy Sławomira Mentzena, podobnie jak my wszyscy wcześniej. Natomiast to, że Ruch Narodowy ją przywitał, jest dla mnie ruchem trudnym do odczytania. Podejrzewam, że chodziło o to, żeby nie dać jej przejść do Grzegorza Brauna. Nie będzie żadną trzecią liderką. Oni tam się kotłują w tym momencie strasznie. I
0: a czy znajdzie się w ogóle na listach Konfederacji? Ja z panią poseł rozmawiałam kilka tygodni temu, chyba trzy, i ona sama mówi, że nie wie. I się uśmiechnęła na to pytanie.
1: To ja pani powiem.
0: Nie zaklina rzeczywistości, że tak będę.
1: Nie znajdzie się. Dlatego, że oni wiedzą, że ona jest niebezpieczną kandydatką, ponieważ potrafiła z dwójki przeskoczyć jedynkę. To znaczy, że jest kandydatką, która zawsze wygra, gdziekolwiek się ją wpuści. A to by oznaczało, że albo Ruch Narodowy, albo Mentzen musieliby zrezygnować ze swoich władz w danym okręgu. A tego nie chcą zrobić. I nie zrobią tego. Ponieważ Ruch Narodowy i Sławomir Mentzen podzielili sobie w Konfederacji Polskę na pół. I każdy, kto wchodzi z zewnątrz, oznacza, że ktoś z ich ludzi zostanie poświęcony. A tam już od roku jest ekipa, która się szykuje na bycie posłami za chwilkę. Więc pytanie.
0: To co będzie z Ewą Zajączkowską?
1: Moim zdaniem ona przejdzie na koniec albo do Brauna, albo do PiSu.
0: Do PiSu, jeżeli będzie chciała w ogóle startować. Do tego PiSu Jarosława Kaczyńskiego.
1: No, bardziej niż do Morawieckiego, ale najbardziej jednak pasuje do Grzegorza Brauna. Ja generalnie uważam, że ona powinna startować z listy Grzegorza Brauna, bo ona jest przekazowo braunistką. Ona po prostu powinna się tam znaleźć od samego początku i być jedną z liderek tego ruchu, no bo Grzegorz Braun jest Grzegorzem Braunem, ale nie ma numeru dwa.
0: Pytanie, czy Brauna też nie ma chętnych już na posłowanie? Nie, czy no, tak chętnie ją wpuszczą?
1: Jak mają 10%, to już w tym momencie liderzy wszystkich okręgów szykują się do bycia posłami. Tak, to w ten sposób działa po prostu, tak? Więc, ale Grzegorz Braun potrzebuje siły, która będzie pozwalała jemu odbijać pewne wpadki, ponieważ już jakieś wpadki są, tak, pod kątem kandydatów. Już mamy jakieś niesnaski lokalne, gdzie Grzegorz Braun przyjechał, powiedział, że jego tutaj liderem listy będzie ktoś tam. Okazało się, że ten ktoś jest nieakceptowany przez całą ekipę Grzegorza Brauna i już są nagrania w internecie, że oni się na to nie godzą, zostali zdradzeni tutaj przez swojego lidera i tak dalej. Takich sytuacji będzie jeszcze 10 przed wyborami, ponieważ jeżeli Grzegorz Braun jest tym, który palcem wskazuje, kto ma być jego posłem, no to wiadomo, że aktyw partyjny nie będzie zadowolony z tych decyzji, tak co najmniej w połowie, jeżeli nie więcej. Tak? I to sprawia, że on będzie potrzebował takich ludzi jak Ewa, a Ewa będzie potrzebowała listy, z której będzie mogła wystartować i się dostać.
0: I już na koniec, bo jutro minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jak pan ocenia ten rok? To Karol Nawrocki okazał się zawodnikiem wagi ciężkiej?
1: Na pewno okazał się zawodnikiem wagi ciężkiej, jeżeli chodzi o walkę o władzę na prawicy, bo dzisiaj ludność uznaje go za lidera prawicy, natomiast okazał się niestety złym prezydentem, tak? Prezydentem, który przeszkadza w rządzeniu, a to nie jest jego rola. To znaczy nie jest jego rolą bycie królem, a on myśli, że królem jest. I de facto dzisiaj mamy sytuację, w której administracyjną władzę pełni rząd, który jest w kontrze do prezydenta, a prezydent nie pozwala temu rządowi realizować jakichkolwiek projektów, które są niezgodne z główną partią opozycyjną.
0: Ale może to jest też wygodne dla Donalda Tuska zrzucić wiele na prezydenta. Nie uda się, związki partnerskie, jakieś takie trudne projekty przeforsować tego, bo prezydent.
1: Nie no, pewnie, tylko widzimy w sondażach dzięki temu jakieś wzrosty, widzimy rosnącą popularność prezydenta, widzimy spadającą popularność rządu, ponieważ ten rząd nie dowozi. Na koniec to nie jest tak, że to jest walka publicystyczna, kto ma tutaj rząd dusz czy coś takiego, tylko wyborca taki niezainteresowany polityką, a większość wyborców jest niezainteresowana polityką, stwierdzi, że ten rząd dla nich nic nie zrobił na przykład. A dlaczego nie zrobił? No dlatego, że prezydent zablokował, ale to ich nie obchodzi. To są technikalia. Te technikalia ich kompletnie nie obchodzą. Dzisiaj prezydent jest hamulcowym i to bycie hamulcowym jest powodem, dlaczego ja stwierdzam, że to nie jest dobry prezydent. Po prostu, bo to nie jest prezydent Polski, tylko prezydent PiSu i on realizuje program PiSu idealnie, to znaczy nie pozwala rządowi zrealizować żadnego punktu programowego, żadnej obietnicy wyborczej, która nie była w programie Prawo i Sprawiedliwość.
0: Czyli pana zdaniem Karol Nawrocki jest pisowskim prezydentem?
1: Oczywiście, ponieważ nie jest prezydentem jakiejkolwiek innej frakcji, która jest, i on w ogóle nie dyskutuje o rzeczach, które Prawo i Sprawiedliwości się nie podobają. Tak? To jest tak, że Andrzej Duda na przykład, na którego tak wszyscy narzekali, był prezydentem, który tak czasem coś tam zauważył, już takiego skrajnego, co się kompletnie nie godziło z jego też postawą, z jego ideami i tak dalej. Natomiast generalnie większość puszczał, ponieważ stwierdzał, że no nie jest jego rolą bycie właśnie tym, który dokonuje takiego rządowego sabotażu. Tymczasem no, Karol Nawrocki niestety no, już jest rekordzistą, jeżeli chodzi o weta. Za rok pobije ten rekord dwukrotnie albo trzykrotnie pewnie. I właściwie, no mówię, mamy sytuację, w której rząd rządzi tylko tym, czym chce Jarosław Kaczyński. To nie jest wygodna sytuacja. To jest sytuacja właściwie ubezwłasnowolnienia częściowego przynajmniej.
0: Też warto zauważyć, że to Prawo i Sprawiedliwość chce się bardziej przyklejać do prezydenta, który jest popularny, niż odwrotnie. Też.
1: No teraz tak.
0: Tak, ciekawe.
1: No ale wcześniej to jednak Jarosław Kaczyński zgodził się na to, żeby ten człowiek został prezydentem.
0: Tak, jasne, jasne.
1: Więc też może sobie podziękować, nie? Jeżeli widzą, że ja trochę nie wierzę w ten skręt prezydenta w stronę Konfederacji, to absolutnie nie. To się tak po prostu wydaje, dlatego że widać to na słupkach wyborczych. Ale akurat jeżeli chodzi o podległość Prawu i Sprawiedliwości, no to Karol Nawrocki chyba po prostu no jest świadomy, że Jarosław Kaczyński ma 77 lat, a on 30 lat mniej.
0: Nie? I będzie chciał zawalczyć o liderowanie prawicy, Karol Nawrocki?
1: No, albo będzie chciał zawalczyć na bycie dyktatorem tej prawicy. To liderowanie to jest tak, jakby widzimy tutaj prezesa partii. No prezydent prezesem partii nie zostanie, ale może być kingmakerem, tak, dla każdego, kto zostanie przez niego wskazany palcem. I tutaj ważne jest to, że trzeba zauważyć, że właśnie on wziął sobie bardzo dużą ekipę przecież ludzi z Prawa i Sprawiedliwości do kancelarii i jego człowiek jest, jakby już dzisiaj się szepta, że on będzie premierem, tak, pan Bogucki. Więc no, szykujemy się na to, że prezydent, który ma właśnie takie poparcie wśród ludzi, czyli taki poziom zaufania i taką siłę, której może właściwie zablokować wszystkie działania rządu, no chyba, że ten rząd będzie po jego myśli i jego człowiek będzie premierem. No to znaczy, że będziemy mieli pełną władzę w Pałacu Prezydenckim, a wcześniej mieliśmy pełną władzę na ulicy Nowogrodzkiej.
0: I to znaczy, że przed nami bardzo ciekawy rok, jeśli chodzi o komentowanie polityki i to na przestrzeni chyba każdej partii politycznej. Były poseł reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe Artur Dziambor był gościem poranka 7.09. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
2: 7.09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Z panem Tomaszem Nawrockim, zastępcą prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli największej rolniczej agencji płatniczej, porozmawiamy dziś o finansach. Wyjaśnimy, skąd pochodzą pieniądze trafiające na konta rolników, które instytucje kontrolują wydatkowanie środków. Poruszymy również bardzo ważny temat cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Na początek powiedzmy bardzo ogólnie, skąd Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma pieniądze?
2: To bardzo dobre pytanie, dlatego że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zasilana głównie z dwóch źródeł. To jedno źródło to jest budżet unijny, a drugie źródło to jest budżet krajowy, czyli budżet państwa. I co ciekawe, w ramach budżetu unijnego tutaj realizowane są płatności za pośrednictwem takich trzech głównych funduszy. To jest Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury.
1: Większość budżetu agencji to środki z budżetu państwa czy środki europejskie?
2: Pani redaktor, jeśli chodzi o strukturę, zdecydowanie dominuje budżet unijny. W ubiegłym roku dla przykładu agencja zrealizowała płatności bez środków z KPO na kwotę 33 miliardów złotych, z tego 80% to były środki pochodzące z budżetu unijnego, ale trzeba pamiętać o tym, że komponent budżetu państwa jest bardzo istotny, bo po pierwsze są tutaj środki z budżetu państwa na pomoc krajową, ale także na finansowanie działalności agencji, czyli funkcjonowanie agencji, i środki z budżetu państwa też pochodzą na komponent do finansowania do środków unijnych, bo pomoc unijna jest tak zorganizowana, że około tak przeciętnie 80% są to środki unijne, które trafiają do rolników, a 20% to jest 20-30% w zależności też od działania środki pochodzące z budżetu państwa.
1: Jesteście największą rolniczą agencją płatniczą.
2: Tak, to prawda, bo skala działalności agencji jest bardzo duża i jest kilka powodów, dla których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznawana jest za największą agencję płatniczą w Unii Europejskiej. Po pierwsze, ze względu na liczbę obsługiwanych beneficjentów. Agencja rocznie obsługuje około 1 270 000 rolników. Po drugie, mamy jedną z największych powierzchni użytków rolnych spośród krajów unijnych, a to przekłada się również na setki tysięcy obsługiwanych beneficjentów i wniosków o wsparcie. Tu może jako przykład mówiący o tym, jakie ogromne mamy możliwości, też powiem kolokwialnie przerobowe, niech świadczy fakt, że na przykład zdarzają się dni w kampanii płatniczej, gdzie realizujemy około 80 000 przelewów w ramach jednego filara, ponieważ są dwa filary, to mamy nawet dni, gdzie realizujemy około 160 000 przelewów, a są dni, w których kwoty, które trafiają na konta rolników, przekraczają 1 000 000 000 zł. Chciałbym również dodać, że w ubiegłym roku na przykład agencja zrealizowała czy obsłużyła 4 miliony wniosków złożonych przez beneficjentów, a od początku działalności agencja przekazała na konta rolników, ale nie tylko konta rolników, bo również przedsiębiorstwa, które działają w sektorze rolnym, ponad 0,5 biliona złotych, dokładnie 546 miliardów złotych.
1: Które sektory rolnictwa są w największym stopniu dotowane ze środków wpływających do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
2: No tutaj przede wszystkim te pieniądze trafiają na rozwój produkcji zwierzęcej. Chodzi tutaj o wsparcie produkcji bydła i trzody chlewnej, na rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, ale także na gospodarstwa młodych rolników, czy na restrukturyzację i modernizację małych gospodarstw. Ale ważne jest też, i trzeba o tym pamiętać, że agencja też realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury działania w zakresie rozwoju akwakultury, i to śródlądowej, ale także zrównoważonego rybołówstwa i infrastruktury portowej.
1: Co obejmują plany finansowe tworzone przez agencję?
2: Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi załącznik do ustawy budżetowej, czyli do takiego głównego dokumentu, który uchwalany jest pod koniec każdego roku, i obejmuje dotacje, odpisy amortyzacyjne, czyli mówiąc krótko, obejmuje przychody i koszty, ale także dochody i wydatki, które dotyczą pomocy finansowej na rzecz rolnictwa oraz środki na funkcjonowanie, w tym wydatki centrali, oddziałów i biur. Zaznaczę, że mamy 16 oddziałów regionalnych, 314 biur powiatowych, no i jedną centralę.
1: Kto kontroluje wykonanie planów finansowych?
2: Kontroluje realizację planu finansowego najważniejsze organy w kraju, a mianowicie Sejm, Senat, ale także Rada Ministrów, czyli mówiąc w skrócie rząd, ministrowie finansów i gospodarki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, a także inni ministrowie w zależności od zakresu zadań agencji. Kontroluje nas także na koniec każdego roku Najwyższa Izba Kontroli.
1: Zarządzanie tak dużymi środkami finansowymi wymaga szczególnych zabezpieczeń. Mam na myśli rosnące zagrożenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
2: Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, tutaj agencja jest dosyć mocno zabezpieczona. Tak nam się wydaje, dzięki Bogu do tej pory nie było żadnych jakichś większych perturbacji związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych. W agencji wykorzystywane są tak zwane zabezpieczenia aktywne i zabezpieczenia pasywne. Jeśli chodzi o te zabezpieczenia aktywne, to mamy tak zwane zabezpieczenia antywirusowe, natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia pasywne, to są odpowiednie szyfrowane zasoby. Stosujemy także szereg procedur, które mają wpływać na wyeliminowanie zagrożeń towarzyszących poszczególnym etapom obsługi płatności. Chodzi tu o ochronę systemów informatycznych, które wykorzystywane są do współpracy między innymi z bankami. I to zarówno z bankiem centralnym, jak i z innymi bankami, z którymi agencja współpracuje.
1: Z którymi instytucjami finansowymi współpracujecie w zakresie wykonywania planów finansowych?
2: Tak jak wspomniałem, tutaj naszymi partnerami w realizacji planu finansowego są przede wszystkim banki, ale nie tylko, bo po pierwsze mamy tutaj bardzo szeroką współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie środków krajowych i programów unijnych, z Narodowym Bankiem Polskim, to jest w zakresie programów europejskich. Są też z nami we współpracy i dzięki nim realizowane są płatności przez banki komercyjne i banki komercyjne, a szczególnie spółdzielcze, tu odgrywają bardzo dużą rolę w realizacji tak zwanej pomocy krajowej, koncentrującej się na udzielanych kredytach preferencyjnych. No i na koniec przy realizacji chociażby KPO, tutaj agencja współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju.
1: Jak wygląda finansowanie oddziałów regionalnych i biur powiatowych? One mają oddzielne plany finansowe?
2: Nie, jest jeden plan finansowy przygotowany dla agencji. Podstawą gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jeden plan roczny, natomiast na podstawie tego planu i ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prezes ustala limity wydatków oddziałów regionalnych w zakresie finansowania kosztów działalności bieżącej, ale także tych kosztów związanych z realizacją inwestycji i przy tym wszystkim uwzględniana jest konieczność zapewnienia realizacji tych wszystkich zadań.
1: To wszystko nie udałoby się bez systemów i bez ludzi. Czy chciałby pan prezes skorzystać z okazji i powiedzieć parę słów na ten temat?
2: Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, że systemy informatyczne wspierają funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, no i systemom tu nie ma co dziękować. Dobrze, że są, że funkcjonują i jesteśmy zadowoleni, jak nie szwankują. Natomiast jeśli chodzi o podstawowy trzon prawidłowego funkcjonowania agencji, no to są ludzie. Chciałbym tutaj podkreślić jednak wkład osób, które są zaangażowane w realizację tych zadań związanych z płatnościami na konta rolnictwa. To tempo prac jest bardzo wysokie. Mam nadzieję, że rolnicy to zauważyli i wszystkim tym, którzy wpływają na realizację zadań w tak szybkim tempie, szczególnie osobom z działu finansowego, księgowego, a także z zarządzania należnościami, chciałbym tutaj, korzystając z okazji, serdecznie podziękować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Tomasz Nawrocki. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
9: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Poranna kawa, ale już może być mrożona. 26 stopni na termometrach. Jest godzina 9. Minuta po 9. Środa, 5 sierpnia. Bartek Święciński dołącza do mnie.
2: Dołączam do Ani i do Państwa. Dzień dobry.
1: Kawa mrożona.
2: Kawa mrożona.
1: Widziałam, że pijesz coś kolorowego, jakieś tam elektrolity pewnie wjeżdżają.
2: Tak, drodzy Państwo, bo ja tak się wymądrzam i przypominam Państwu dość często o tym, żeby pić wodę, a sam tej wody ostatnio nie piłem, jak było gorąco i przez 3 dni miałem bóle głowy, przez to, że właśnie bardzo mało wody wypiłem.
1: A wiesz, że ja piję dużo wody i też mnie głowa boli, chyba jest to związane
2: to
1: z tymi frontami. Ale z tymi frontami jest związane z pogodą, tak, z tymi różnymi frontami przechodzącymi, wysokimi temperaturami.
2: Teraz jest okej, bo zacząłem, no nie wiem, tylko kwestia wody czy nie, ale piątek, sobota, niedziela to miałem bóle migrenowe. A mam bóle migrenowe wtedy, jak piję mało wody. I postanowiłem wypić jej więcej, nawet na siłę, i wezmę jakieś elektrolity sobie wypiję, żeby już głowa mnie nie bolała. Na razie jest okej, ale zobaczymy, jak będzie. W ogóle, a propos mrożonej kawy, to wydaje mi się, że w Polsce mało popularna jest taka mrożona kawa, a powinna być coraz częściej.
1: Mało popularna, bo...
2: Bo nie było takiej potrzeby. A weź wypij gorącą kawę w momencie, kiedy jest 34 stopnie na zewnątrz.
1: Gorącą kawę zazwyczaj albo w klimatyzowanych kawiarniach, albo też pijemy ją wcześniej rano, około godziny 6-7, żeby się obudzić, a wtedy jeszcze te temperatury chyba takie wysokie.
2: No ale właśnie, może w sklepach powinno być więcej mrożonej kawy.
1: Ja nie wiem, nawet nie szukałam, może...
2: Może jest to pomysł na biznes.
1: Proszę bardzo, proszę bardzo.
2: Bo tak to zostają energetyki ewentualnie.
1: Oj nie,
2: energetyków
1: nie
2: pijemy.
1: Im mówimy zdecydowane
2: ja
1: nie.
2: Ja też miałem problem z energetykami, piłem codziennie i postanowiłem ograniczyć to.
1: Niszczą zdrowie.
2: I jest okej. Okay. No... Tak,
1: może i dodają energii, ale zdrowie niszczą, więc i mówimy zdecydowanie nie, a jeśli chodzi o młodych ludzi, to już nie razy 3, a nawet razy 4.
2: No to już w ogóle, tak.
1: Ale
2: nie pijcie tego świństwa.
1: Tak, mówimy rozmową o 9.30, rozmową z naszymi gośćmi dnia i ty ją, Bartek, dziś poprowadzisz.
2: Dokładnie, 9.30 gościem dnia będzie dyrektor Mosiru Bernadeta Krynicka. Będziemy rozmawiać o tym, co ciekawego w Mosirze, jakie zajęcia są organizowane, bo wiemy, że wakacje to ten czas takich półkolonii.
1: Ale to chyba też czas taki jeszcze bardziej wytężonej pracy, bo zazwyczaj wakacje dla różnych instytucji, urzędów są takim czasem odpoczynku, trochę na półgwizdka się pracuje, ale chyba nie w Mosirze.
2: Patrząc na Mosir, to wydaje mi się, że tam nie ma dzisiaj okresu ogórkowego tak naprawdę. Tam są momenty takie, że tam co weekend coś Mosir organizuje, więc tam
1: w
2: naprawdę...
1: W końcu sport i rekreacja tym się zajmują, więc
2: no
1: wakacje,
2: tak,
1: kiedy
2: to,
1: jak nie w wakacje.
2: Dokładnie, ale to widać, że to przynosi efekty, bo pokazują mi się na Facebooku zdjęcia z tych niedzielnych albo sobotnich zajęć, już nie pamiętam, dotyczących jogi, tego stretchingu takiego porannego, to tam naprawdę jest dużo ludzi.
1: Okazuje się, że jeśli dajemy mieszkańcom miasta ofertę, nie my, tylko raczej te instytucje miejskie, to mieszkańcy, my z nich korzystamy.
2: Właśnie i te zajęcia poranne, to jest chyba o 9:00 to startuje, jest tam naprawdę dużo ludzi, są te potencjówki, tam też jest dużo ludzi, więc to naprawdę nie są już tylko zajęcia i wydarzenia organizowane dla nikogo, bo trzeba coś zrobić, tylko naprawdę dla ludzi, którzy z tego korzystają, więc też o to będę pytał. Też będę pytał o to, czy Mosir już zaciera ręce i czeka na te przedłużenie bulwarów od mostu do mostu, bo tam też wydaje mi się, że jest potencjał na to, by było tam serce takiego rozrywkowego życia.
1: Byłam zaskoczona.
2: W Łomży.
1: Mówiłam ci o tym przed wejściem na antenę. Na antenę postanowiłam odwiedzić bulwary. Już dawno tam nie byłam. Przejść się na taki spacer popołudniowy, niedzielny, i byłam zaskoczona, jak wiele ludzi tam właśnie sobie spacerowało. Kiedyś, kilka lat temu, to pojedyncze osoby. Może ktoś tam spacerował, a teraz to plac zabaw był cały wypełniony dziećmi i tych spacerowiczów było naprawdę mnóstwo, wszystkie ławeczki były pozajmowane, więc okazuje się, że to jest miejsce bardzo popularne wśród mieszkańców Łomży. No dobrze, nie przedłużamy, bo o 9.30
2: tak.
1: Ty będziesz o tym rozmawiał ze swoim gościem i już Państwa na tę rozmowę zapraszamy.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

Aby szybko przed rozmową z gościem dnia robimy konkurs do wygrania, jest książka Samoloty od początków do dzisiaj. To jest bogato ilustrowana książka dla dzieci od wydawnictwa Jedność, do poczytania w podróży jak najbardziej, a także w jakieś może wakacyjne popołudnia na pikniku, na hamaku, czy może w basenie, nie, bo zostanie zamoczona, ale jak najbardziej na wakacje polecamy małym czytelnikom. Jeśli ktoś chce ją wygrać, proszę dzwonić do studia Radia Nadzieja 512 123 502 lub 512 123 503.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj termometry mają pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. Pani lubi takie upały, czy jednak
2: uwielbiam.
1: To już jest za gorąco?
2: Po prostu trzeba się cieszyć, że mamy lato.
1: Czyli nie przeszkadza to pani?
2: Mi to nie przeszkadza. To jest tylko, trzeba się stosownie ubrać do pogody, nie jest, zaplanować dzień.
1: Nie jest pani z tych osób, które narzekają, jak jest za gorąco i narzekają, jak jest za zimno?
2: Ja jestem z tych osób, które w ogóle nie narzekają. Aha, bo okay. Słowa mają moc, panie redaktorze. Jak ktoś narzeka, tak ma.
1: Czyli co, dobry ubiór i pewnie jakaś woda by się przydała.
2: Nawadnianie, korzystanie właśnie z tej pogody i pory dnia. Zapraszam teraz do portu, można sobie korzystać. Nie ma takiego upału, więc można sobie podzielić ten dzień i wykorzystać go, a w domu sobie przy klimatyzacji na przykład przygotować obiad i posprzątać.
1: No to taka pogoda sprzyja tym wszystkim wydarzeniom, które MOSiR organizuje, bo tak, wasze social media ruszyły MOSiR-u i widać naprawdę bardzo dużo ludzi na tych waszych wydarzeniach. To może zacznijmy od tego, co się odbywa Dobra Przystań, tak?
2: Przystań Dobrostan.
1: Przystań Dobrostan. Byłem bardzo blisko. I tam no faktycznie, pogoda dopisuje, to jest około 50 osób zawsze, co zajęcia, co
2: więc
1: tydzień.
2: Więc tak, były dni, nawet niedzielę, gdzie było po 54 osoby, tak jest zwykle ponad 40. I nie było niedzieli, w której się nie odbyły te zajęcia, więc pogoda nam dopisuje. Zainteresowanie jest, ludzie są bardzo zadowoleni z tych zajęć. No i złożyli wniosek, żeby jeszcze we wrześniu były zajęcia. Więc myślimy nad tym. Wiemy już, że jest takie zapotrzebowanie i naprawdę to jest potrzebne. A w ogóle chcieliby, żeby cały rok coś było.
1: To może w jakiejś sali.
2: Więc myślę, że będziemy mieć, jeżeli ruszy rolkowisko, lodowisko, to będziemy mieć krytą salę i dużą powierzchnię, więc na pewno coś wymyślimy i będzie się działo.
1: Ja widziałem, że pani sama bierze udział w tych zajęciach.
2: Oczywiście. Ostatniej niedzieli nie byłam, to była jedyna niedziela, dlatego że organizowaliśmy i odbywał się tego dnia od 10 turniej, charytatywny turniej piłki nożnej. No i musiałam tam swoje siły stworzyć.
1: No to jeżeli chodzi o ten charytatywny turniej piłki nożnej, no to jest to kolejny turniej organizowany na stadionie miejskim w Łomży i okazuje się, że ten stadion jest wykorzystywany coraz częściej, już nie tylko do meczów ŁKS-u Łomża.
2: Tak, bardzo dużo różnego typu zawodów lekkoatletycznych się u nas odbywa. W tym roku nawet obóz sportowy był lekkoatletyczny i dzieci przyjechały z trenerami z Warszawy i byli bardzo zadowoleni. I u nich na stronie widzieliśmy właśnie takie podziwianie naszego stadionu, naszych warunków, więc stadion jest wyremontowany, ta część lekkoatletyczna jest już gotowa, mamy certyfikat PESLA, że możemy organizować różnego typu zawody. I myślę, że to ogromne znaczenie ma, więc i pokazujemy, że stadion można wykorzystać nie tylko do piłki nożnej, czy do lekkoatletyki, ale też nawet do zorganizowania różnego typu zawodów. Przecież był gala
1: District.
2: No właśnie, więc wiemy, o co chodzi, nie?
1: Tak. Czyli gala sportów walki, no to czekać tylko na koncert jeszcze.
2: Właśnie myślę, czekam, kiedy będzie koncert, ale panie redaktorze, jak pan pozwoli, to chciałabym podziękować przy okazji, że jestem tutaj w radio, wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację charytatywnego turnieju piłki nożnej w niedzielę. Graliśmy dla Uli, Wiktorii i Michaliny. Koszulka Lewandowskiego poszła za 20 tysięcy, grało 11 drużyn, każda drużyna wpłacała 5 tysięcy, więc te pieniążki wszystkie idą od razu podzielone na konta tych dziewczynek, bo każda z nich ma swoje konto, więc tutaj chylę czoła przed Adrianem Mleczkiem, bo to on był głównym organizatorem, a ja współorganizatorem z nim. Bardzo dużo firm było zaangażowanych, kół gospodyń wiejskich, więc bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I hurtownie, i piekarnie, i masarnie, więc wszystkim bardzo dziękuję. Dużo tych osób tutaj jest, nie chcę wymieniać, bo szkoda czasu antenowego.
1: Dokładnie.
2: Ale warto robić takie rzeczy i powiem państwu, że naprawdę ludzie są dobrzy. Jak się robi dobre rzeczy, to jest bardzo dużo chętnych do współorganizacji, do pomocy, do wsparcia. Żadne koło gospodyń wiejskich nie odmówiło pomocy. Piekły ciasta, babki, kiełbasy były robione, więc warto robić, angażować, bo ludzie tego chcą i naprawdę nie jest tak źle. Nie ma co narzekać.
1: To jeżeli chodzi też o tych ludzi, no to to, że ten stadion jest coraz częściej wykorzystywany na różne sposoby, to też świadczy o tym, że dzisiaj mieszkańcy Łomży są ludźmi, którzy są kreatywni, którzy chcą organizować różnego rodzaju eventy dla mieszkańców, że przychodzą z tymi swoimi pomysłami i proszą na przykład o udostępnienie obiektu.
2: Myślę, że w dużej mierze to też wynika z tego, że my wiele rzeczy organizujemy. Te nasze eventy i imprezy są, no, odnoszą sukcesy i każdy, kto z nami chce współpracować, wie, że warto i my jesteśmy pomocni, pomagamy i po prostu poszła chyba taka fama, jak to powiem kolokwialnie, że warto i można i jesteśmy otwarci do różnych inicjatyw i mamy dużo chętnych osób i dużo jest pomysłów i naprawdę, słuchajcie państwo, my się dopiero rozkręcamy i zobaczycie, jeszcze bardziej będzie to wszystko tętniło życiem.
1: Czy nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie do pani i pani go zbyje i ja tam zbędzie?
2: Nie, jestem bardzo otwarta.
1: Po co
2: poza tym
1: robić?
2: Poza tym jestem kreatywna. I mam pomysły też, i więc jeżeli, już troszeczkę na tym świecie żyję i zarządzałam różnymi firmami, więc znam się na organizacji i czuję, po prostu czuję klimat.
1: To jeżeli chodzi też o półkolonie, wakacje, czas półkolonii, frekwencja dopisuje na tych wszystkich zajęciach
2: organizowanych? Oczywiście, frekwencja jest, mamy po 3 grupy, więc ponad 40 dzieciaków jest. Jest bardzo fajna atmosfera, dzieci są szczęśliwe, my jesteśmy też szczęśliwi. Nie ma nudy, jest non-stop zajęcie, że wiem od rodziców, że nawet te dzieci, które nie były w stanie się zmęczyć, to wracają do domu. I już nie wychodzą, po prostu muszą odpocząć, więc my przykładamy naprawdę ogromną taką uwagę do tego, żeby to było zrobione naprawdę perfekcyjnie. Ja osobiście jeżdżę po tych różnych miejscach, gdzie dzieci mają zajęcia i sama obserwuję i po prostu, jeżeli coś mam, jakieś uwagi, to zgłaszam i jeszcze po prostu to dokręcamy, żeby było jeszcze lepiej.
1: Czyli była taka luka miejsca do zagospodarowania, jeżeli chodzi o ten czas dla dzieci, młodzieży w Łomży, wakacje?
2: No, ja uważam, że rola MOSiR-u w ogóle w statucie, to my mamy wszystko, i turystyka, i rekreacja, i sport, więc tego brakowało i w tym roku, kiedy przyszłam do pracy 1 czerwca, postanowiłam, już ekipa moja wiedziała, że w przyszłym roku są półkolonie i były zimowe i naprawdę to jest potrzebne, więc i można mieć do nas zaufanie, bo dzieci są zaopiekowane i ten czas na maksa wykorzystany pod wieloma względami.
1: No tak jak ja to mówię, że nie leżą w domu, nie gniją przy komputerach i telefonach, tylko mogą ten czas w taki kreatywny sposób wykorzystać.
2: Tak, przede wszystkim to jest kontakt z naturą, z przyrodą. Nam wszystkim to jest potrzebne. Wysiłek fizyczny, ruch nam wszystkim jest potrzebny, bo to sprawia, że jesteśmy zdrowi, że mamy dużo energii właśnie i chcemy właśnie wyciągać ludzi z domów.
1: I chyba zawsze ten kontakt z drugim człowiekiem dodaje energii, w grupie jest zawsze raźniej.
2: Tak, nawiązywanie relacji, przyjaźni, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Zachęcamy rodziców, bo mamy jeszcze 4 turnus i jeszcze tam są miejsca. Zaobserwujcie nasz fanpage. Wszystko jest na fanpage'u i na stronie MOSiR, więc i możecie oglądać z każdego dnia, jak wyglądają te półkolonie i zobaczycie, że warto wysłać swoje pociechy.
1: A jeżeli chodzi o tą waszą ofertę wodną w porcie, na bulwarach, to czy ludzie korzystają z tych kajaków, desek, rowerków wodnych?
2: Znaczy największy boom w tym roku to jest na łodzie elektryczne. Więc jest w weekendy mamy takie oblężenie, że po prostu no, ludzie muszą czekać, ale też i deski SUP, i rowerki, i kajaki, to wszystko się kręci. I zachęcam wszystkich Łomżan i nie tylko, i okolice, żebyście państwo zajrzeli do naszego portu, wypłynęli, bo macie ofertę bardzo bogatą i zobaczyli, jak wygląda nasza narew. Jest cudowna, piękna i to jest taki reset, naprawdę zachęcam. Można każdego dnia, nawet na to godzinę wyskoczyć, mamy bliziutko, i poobserwować z przyrodą, poobserwować ptaki, ważki, i nawet no, można zobaczyć, jak się budują bulwary, drugi etap. Zachęcam. To naprawdę nam poprawia nastrój. Dodaje, zwiększa się produkcja endorfin. To wszystko jest tak potrzebne.
1: Czyli pani mówi, że zainteresowanie jest takie, że są kolejki nawet.
2: Tak. W weekend, na przykład na niedzielę, to już tą, która była, to były 3 osoby do pracy, bo chcemy, żeby to było sprawnie. I przy takim dużym ruchu, no to potrzebujemy też, no chciałabym, żeby ta obsługa też była profesjonalna.
1: Pani, rozmawialiśmy przed anteną na ten temat i pani mówi, że już będziecie testować pewne rozwiązanie, aby jeszcze gdzieś tam to wszystko usprawnić.
2: Tak, dzisiaj właśnie w trakcie jest montowana fotowoltaika na pierwszej łodzi i tu bardzo dziękuję firmie Elektro Adamco, która robi to testowo. Jeżeli nam się sprawdzi, to nasze łodzie elektryczne będą niezawodne, bo wiadomo, że akumulator, energia się wyczerpuje, trzeba to naładować, a chcemy, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tych naszych łodzi, żeby nam było prościej, żeby pracownicy mieli łatwiej, więc taka łódź z panelem fotowoltaicznym będzie poruszała się w nieskończoność, więc dziś właśnie jest taki bardzo ważny dzień dla Mosfiru, dla portu. I zobaczycie państwo łódkę z panelem fotowoltaicznym.
1: Czyli jak to się sprawdzi, to każda łódź będzie miała takie panele?
2: Tak, taki jest plan. Wtedy to jest tak. Po pierwsze to podejście ekologiczne, prawda? Wykorzystamy energię słoneczną. Po drugie, no, zaoszczędzimy na energii, bo to energię, za energię musimy płacić. Zaoszczędzimy czas pracy pracowników, bo muszę przełączać, bo mamy po 2 komplety akumulatorów, więc będzie to wszystko jeszcze sprawniej się kręciło. I no, myślę, że klienci będą zadowoleni.
1: To trzeba zapytać na pewno, ile to wszystko będzie kosztować.
2: Nic nie jest droższe od pieniędzy, panie redaktorze. To jest... Wszystko się opłaci.
1: Wszystko się opłaci?
2: Znaczy, my mamy takie podejście, ja przede wszystkim, że no, kalkuluję to. Więc to jest, jak długofalowo patrzymy na to, to wszystko się opłaca.
1: A to koszty będą jakie? Już jakiś kosztorys macie?
2: Znaczy, tak wstępnie to jest gdzieś 2400 netto. Za łódź.
1: Za jedną łódź. A łódź łodzi jest?
2: A mamy, no zostanie nam 8 łodzi.
1: 8 łodzi.
2: Do zamontowania. Nie musimy wszystkich robić w tym roku, więc popatrzymy na ile możemy i najlepiej zrobiła. Ja to bym zrobiła wszystkie od razu, prawda? Bo to jednak energia też jest droga. Przy wsparciu fotowoltaiki, przy tym panelu, jeszcze na ładowanym akumulatorze, bo dopóki jest słońce, to energia jest słoneczna, więc myślę, że to jest warto. A poza tym jest komfort dla ludzi, że nie ma ryzyka, że ta łódź się zatrzyma. Każdy dostaje pagaja ze sobą na łódź, bo wiadomo, że to nie ma nieskończoności w tej energii no z akumulatora.
1: I tych kolejek wtedy nie ma, tak? Bo rozumiem, że w pewnym momencie to łódź trzeba naładować i ludzie czekają.
2: No trzeba, tak, są momenty, że trzeba naładować, chociaż mamy tam swoją całą technologię opracowaną, jak zrobić, żeby było jak najdłużej dla tej łódki, no ale no trzeba. I trzeba po prostu, my musimy te mniejsze akumulatory, jeżeli one się zużyją, już energia, to wyjmujemy i one się ładują. No to też jest dodatkowa praca. Trzeba to wyjąć, podpiąć do ładowania i wtedy na tych dużych łódź pływa. Ale no cały czas, przecież mamy XXI wiek i trzeba szukać takich rozwiązań i powiem państwu, że to właśnie szef firmy Elektro Adamco nam podsunął taki pomysł, no bo on montuje takie rzeczy na łodziach, także na różnego typu takich pływających urządzeniach.
1: To jak ten pomysł się sprawdzi, to już w tym jeszcze w sierpniu?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Będziemy to robić sukcesywnie.
1: To jeżeli ktoś z naszych słuchaczy został zainteresowany i chciałby na przykład w weekend się wybrać na taki rejs po naszej Narwi, to są jakieś zapisy, rezerwacje
2: nie mamy,
1: wcześniej?
2: Nie robimy zapisów, ale ja zachęcam też państwa w ciągu tygodnia, po południu, z rana, w sobotę, bo największy boom jest w niedzielę. Ale jeżeli Państwo chcecie swobodnie, bez kolejek sobie skorzystać i popływać, poobserwować, pobytować i dotknąć tej przyrody, to zachęcam w każdy jeden dzień, bo port jest otwarty od 9 do 21, także, a w czwartki to mamy w ogóle do 23. W porcie cała rodzina może mieć czym się zająć, bo mamy kokardy, mamy auta elektryczne, mamy park dmuchańców. Przy upałach włączamy też kurtyny wodne. Poza tym są otwarte strefy aktywności fizycznej i place zabaw dla dzieci, więc naprawdę można tam aktywnie i miło spędzić czas.
1: No to zostając jeszcze właśnie przy bulwarach, no to poszerzyliście parkiet dla wszystkich uczestników tych potańcówek czwartkowych.
2: Tak, bo tak jak pan wspomniał wcześniej, że ta pogoda, no to czasami jest gorąco, więc zrobiliśmy tak. Po pierwsze, wykorzystaliśmy taką przestrzeń i położyliśmy kostkę w szczycie kapitanatu. Dzięki temu mamy większą powierzchnię do tańca, mamy siedzisko dodatkowo i jest cień tam, więc jeżeli zaczynamy dyskoteki o 17, jest wtedy gorąco, to tam mamy cień i na początku tam się wszyscy bawią, bo tam na początku jest mniej ludzi. Ale my powiększyliśmy ten parkiet i myśleliśmy, że zyskamy sobie parkingu, ale no, nasze dyskoteki mają takie powodzenie, że jednak parking musi też być zagrodzony do tańców, bo bardzo dużo ludzi mamy i ja się bardzo cieszę, bo jest naprawdę bardzo dobra energia na bulwarach, a szczególnie na dyskotekach. Przyjeżdżają ludzie z całej okolicy do nas, także Łomża słynie. Więc warto wybrać się i potańczyć. Jutro będzie grał DJ Dąbrowski, Łomża, więc bardzo lubiany przez wszystkich, więc zachęcam jak ktoś jeszcze nie był, żeby przyszedł i zobaczył, jak to można się pobawić, a przy okazji można też skorzystać z sprzętu naszego portowego.
1: To biorąc pod uwagę to, jak wykorzystujecie te obecne bulwary, to czy już Mosir zaciera ręce, spoglądając tak coraz śmielej na ten drugi etap bulwarów, kiedy te bulwary będą od mostu do mostu?
2: Znaczy, czy my zacieramy ręce? No na pewno oferta się rozszerzy i więcej będzie obowiązków, więcej może ludzi skorzysta. To wygląda imponująco, to co się teraz dzieje. Będzie plaża piękna, więc to też fajnie. No ja czekam jeszcze na trzeci etap, więc razem w bulwary będą miały 2,5 kilometra, więc myślę, że to oferta ogromna dla Łomżan, ale też myślę, że wiele ludzi z okolicy będzie przyjeżdżało, bo do nas, do portu nawet przyjeżdżają ludzie z Białegostoku i korzystają z naszej infrastruktury, więc warto inwestować, więc to, co dla oferta dla ludzi naszych, ale nie tylko.
1: To tak jak rozmawialiśmy z Anią po godzinie 9 na naszej antenie, że faktycznie coraz więcej ludzi przychodzi na te bulwary, że trochę zostało odczarowane.
2: No myślę, że tak. Taki miałam plan, żeby one odczarowane były i żeby te zajęcia różne, dyskoteki czy przystań dobrostan, żeby to pokazać i zachęcić ludzi w ogóle do odwiedzenia. No problem jest ogromny z parkowaniem, bo jest mnóstwo aut i no nie ma parkingu. No parking będzie, jak będzie ta druga część bulwaru wybudowana, więc no jest w czwartki, w weekendy mnóstwo samochodów. Więc no widać, że to wszystko tętni, więc i ludzie parkują na starym rynku i cała Rybaki i nawet Muszla, więc tutaj trzeba sobie, no ale przecież to tylko spacerek, więc to też dla zdrowia, można sobie nawet przejść. Schodkami ze starego rynku jest naprawdę blisko.
1: Organizujecie wydarzenia na bulwarach w parku Jana Pawła II, czy jest jeszcze jakieś miejsce, które chcielibyście zagospodarować?
2: Znaczy organizujemy na Orliku przy Katyńskiej. Teraz 23 sierpnia odbędzie się pierwszy taki u nas turniej piłki nożnej dziewcząt. 23 od 9. Do udziału zapraszamy zespoły w dwóch kategoriach wiekowych. 2015 i młodsze i 2017 i młodsze. I w każdej grupie może zagrać od 5 do 8 zespołów. Mecze rozgrywają się w formule 5 plus 1. Każda drużyna może mieć nie więcej niż 12 zawodniczek, więc na pewno to będzie doskonała rywalizacja sportowa i taki czas do spędzenia aktywnie czasu. I to są środki pozyskane, bo składaliśmy wniosek poprzez Urząd Miasta do Ministerstwa Aktywny Orlik. I z tego tytułu mamy 5 imprez, więc było już na sportowo dyskoteka, będzie teraz i jeszcze będą inne zajęcia, więc nie zdradzam na razie.
1: Ale czy jest jeszcze takie miejsce, które może jest niezagospodarowane trochę należałoby odkryć to miejsce, nad którym myślicie, czy nie ma takiego miejsca?
2: Znaczy, myślę, że tak, w dalszym ciągu stadion, bo na stadionie naprawdę wiele rzeczy można organizować i jest taki plan, że coś tam się odbędzie w październiku, ale nie będę zgrany.
1: Pani się uśmiecha tak tylko delikatnie, tajemniczo.
2: Tak, nie na razie, ale ja zawsze mówię swojemu zespołowi, że dążymy do doskonałości i przy współpracy z fundacjami, ze stowarzyszeniami naprawdę można to pięknie rozkręcać. Więc te nasze obszary, gdzie może się dużo dziać, to jest Orlik, to jest park letni, zabaw i tutaj te boiska do koszykówki. No, park Jana Pawła II, bo tutaj jest naprawdę można, tam przecież organizujemy najwięcej różnych eventów i tam będzie 30 sierpnia zakończenie wakacji, więc też będzie duża impreza dla całych rodzin. No i nad tym się skupiamy, prawda?
1: No właśnie, czyli rozumiem, ta impreza na zakończenie wakacji, skoro już pani o tym powiedziała, tak jak zawsze, impreza w podobnym...
2: Tak jak było rozpoczęcie wakacji, będzie wyścig gokardów, drugi wyścig gokardów. Chciałabym, to dotyczy września, ale 12 września będzie odbywał się 10 PKO bieg charytatywny, więc można u nas na stronie Mosiru znaleźć i już się zapisywać. I tak to wygląda, więc...
1: To jeszcze kilka miesięcy temu pytałem panią o zadoszone korty tenisowe. W Łomży tam miała być jakaś inicjatywa, miała być jakaś zbiórka podpisów i czy coś się w tym temacie dzieje?
2: Znaczy, na pewno trwają rozmowy u pana prezydenta i ostatni był taki pomysł i myślę, że on będzie do realizacji, to budowa takich kortów zadaszonych na Urliku przy Katyńskiej, w miejscu, gdzie jest boisko do piłki plażowej, bo boiska do piłki plażowej powstaną nad Narwią, w drugiej części bulwarów, więc tam w momencie, kiedy już będą te boiska, będziemy tam organizowali turnieje piłki plażowej. I myślę, że to jest dobre miejsce, ponieważ miasto jest duże i te nasze korty przy stadionie, które są, one są w samoobsłudze, one są naprawdę nieźle wykorzystywane, ale można jeszcze, zachęcam, bo można przez aplikację rezerwować terminy. A taka dodatkowa inwestycja na pewno też pomoże, żeby ten sport mógł się rozwijać. Więc i wykorzystane będzie to boisko, bo myślę, że nam brakuje, co prawda brakuje nam jeszcze takich orlików do grania w piłkę nożną. Mam nadzieję, że może.
1: Takich zadaszonych. Zadaszonych. Taki balon by się przydał, żeby w zimę można było grać.
2: No, zadaszonych. Tylko nie wiem, czy balon to jest dobre rozwiązanie.
1: Albo są...
2: Bo to jest kosztochłonne bardzo.
1: Są jeszcze opcje takich hal. Takich mini hal, takich nie wiadomo jakich, tylko taki jest Orlik i on jest w takiej budowie jak hala.
2: Znaczy, myślę, że takie rozwiązanie, które jest pobudował w gminie Łomża
1: coś tego typu,
2: w Podgórzu,
1: ale żeby to był Orlik.
2: Nie, w Podgórzu, w Wygodzie chyba, czy w Podgórzu.
1: W gminie Łomża w każdym
2: gminie
1: razie.
2: Łomża, a może jest w Podgórzu. Taka hala powstała i myślę, że niedrogo, więc można. I ja myślę, że jeżeli popracujemy nad tym jeszcze i pomyślimy, to jest miejsce, żeby taki orlik powstał.
1: W którym miejscu?
2: Mamy za hangarem przy ulicy Zjazd naprawdę sporą działkę.
1: No, mój projekt był złożony, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, żeby tam powstało boisko, no ale okazało się, że nie można.
2: Ale panie redaktorze, trzeba wierzyć. Wiara czyni cuda i myślę, że jeżeli, bo chcieliśmy tam, przecież rozmawialiśmy na ten temat, że tam było boisko trawiaste dla młodych, to będziemy pracować dalej nad tym, panie redaktorze. Albo boisko trawiaste, albo kryte krety Orlik do gry w piłkę. Zimą.
1: Broni nie składamy.
2: Nie składamy. Nie można się poddawać.
1: Nie można się poddawać.
2: Ja wierzę, że to się uda.
1: To jeszcze na koniec chciałam gratulacje złożyć, bo dostała pani medal za niezłomne budowanie historii klubu ŁKS Łomża, więc moje gratulacje.
2: Dziękuję, panie redaktorze. Co prawda nie czuję się aż taka zasłużona, więc byłam zaskoczona tym medalem, bo szczerze mówię, no ja jak już bym miała dostać medal, to chcę się czuć tak w pełni zasłużona. No, jestem no, wdzięczna i cieszę się bardzo, ale wolę takie medale dostawać, gdzie naprawdę jestem zasłużona.
1: Czy jeszcze pani tutaj swoich zasług nie czuje specjalnie?
2: Nie. Panie redaktorze, no taka prawda, no pracuję w tej firmie trzeci rok, się zaczął od czerwca, więc trudno powiedzieć, że jestem, można mnie porównać do innych osób, które dostały te medale. No nie chcę się porównywać, na pewno jestem na samym końcu, jeżeli chodzi o zasługi, aczkolwiek no staram się jak mogę, żeby nie przeszkadzać, pomagać i dbamy o ten obiekt, żeby ŁKS mógł z niego korzystać.
1: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę.
0: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: 3 promila alkoholu miał mężczyzna, którego zatrzymali kolnejscy policjanci. To już 5. dzień łomżyńskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Sprawdzimy, jak radzą sobie pątnicy. Polscy siatkarze po wygranej Lidze Narodów w Chinach wrócili już do kraju. Mimo surowych kar i sądowych zakazów wciąż nie brakuje osób, które decydują się wsiąść za kierownicę po alkoholu. Tym razem niebezpieczną jazdę przerwał policjant będący na urlopie. Do zdarzenia doszło na trasie między Borkowem a Kolnem. Dyżurny kolnejskiej policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy Volkswagena, który jechał całą szerokością jezdni. O szczegółach mówi sierżant Ewa Zabłocka z kolnejskiej policji.
2: Dyżurny kolnejskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kierowca Volkswagena jadący pomiędzy Borkowem a Kolnem zajechał drogę zgłaszającą i omal nie doprowadził do wjechania jej pojazdu do rowu. Interweniujący w tej sprawie policjanci zostali na miejscu 3 pojazdy, w tym opisywanego Volkswagena. Zgłaszająca oraz obecny na miejscu funkcjonariusz Komendy Głównej Policji, który jechał w stronę Kolna, relacjonowali, że kierowca Volkswagena nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy, wyprzedzał pomimo podwójnej linii ciągłej i zbliżał się niebezpiecznie do innych pojazdów, próbując zepchnąć je z drogi.
1: Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec gminy Kolno. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie.
2: Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec gminy Kolno. Badanie alkomatem w jego przypadku wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna ma 2 bezterminowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. 45-latek przewoził również 2 pasażerów, właściciela pojazdu i kolegę. Obaj mężczyźni również znajdowali się pod silnym działaniem alkoholu.
1: Mężczyzna został zatrzymany i usłyszy zarzuty. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowych zakazów grozi mu kara do 5 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Z każdym krokiem są coraz bliżej celu. To już 5. dzień pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Upalna pogoda i wysoka temperatura nie pomagają, ale pątnicy zarówno starsi, jak i młodsi się nie poddają.
4: Jestem Wiktor i idę dlatego, że kocham Boga i modlę się za rodzinę. Idę z mamą i bratem, wierzę, że dojdę i wszystko będzie dobrze.
5: No, jak się idzie? Bardzo dobrze, no. Nawet nie myślałam, że tak będzie dobrze. No, miałem jeden upadek, brat widział, nie? Ale pomodliłem się natchnieniem. Mario, trzeż tutaj, koń będzie mojej pielgrzymki. Na drugi dzień wstaję, w ogóle nie czuję bólu. No, ciężko jest wszystkim, ale nie. Na pewno wiem, że dojdę do Częstochowy. Chwała Tobie, Panie.
1: O poranku pątnicy wyruszyli z Huty Mińskiej, aby dotrzeć na nocleg do Piotrowic. Dzisiejsza trasa to ponad 31 kilometrów.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Od dziś wchodzą w życie zmiany, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. To konsekwencja afery dotyczącej lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił w rok 1 600 000 zł.
6: Dzięki możliwości przypisania wynagrodzeń do jednej osoby będzie można analizować łączne dochody osiągane w różnych miejscach pracy i z różnych form zatrudnienia. Mówi Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
7: To pozwoli nam łączyć te same osoby, które pracują w różnych podmiotach, badać aspekt wieloetatowości lekarzy, czy też migracji pomiędzy różnymi podmiotami.
6: Szpitale i przychodnie, które nie będą przekazywać danych o wynagrodzeniach medyków, będą musiały liczyć się z sankcjami finansowymi, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
8: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym.
6: Pierwsze dane zebrane na nowych zasadach będą znane dopiero w październiku.
1: O szczegółach mówiła Joanna Stankiewicz. Polscy siatkarze wylądowali na warszawskim lotnisku Chopina. Reprezentacja wraca do kraju po wygraniu w Chinach Ligi Narodów. W hali przylotów na sportowców czekała grupa kibiców, z którymi rozmawiał Arkadiusz Augustyniak.
9: To jest rewelacyjna sprawa, że oni wygrali mistrzostwo. Jeszcze takie przygody z tym powrotem mieli, także no, wypadało być.
10: Widzę, że pani też się cieszy. Jest pani przygotowana, jest piłka, jest koszulka.
11: Wszystko jest.
12: Fenomenalnie grali, bardzo mi się podobała ich gra. No naprawdę kolejny medal i się bardzo cieszę.
13: Tak, tak. Bardzo się cieszymy z tych wszystkich medali, które zdobyli.
11: Na autograf i na zdjęcia.
10: Na czyj autograf najbardziej pani liczy?
11: Tomka Fornala.
14: Przyjechałam z córką, 200 kilometrów. Rozumie pan, desperacja.
15: Sto lat liczy
1: Najbardziej wartościowy zawodnik turnieju Tomasz Fornal podkreślał, że jest wyjątkowo dumny z tego sukcesu.
15: Kiedy wiemy, że nie zawsze wszystko szło z gładko i jak z płatka, tak jak to miało miejsce rok temu, kiedy tak naprawdę Włochów rozbiliśmy w finale, to gdzieś to zwycięstwo po takiej większej walce dużo fajniej smakuje. Nikt, bo nam służy, nie ma się co oszukiwać. Ja, można powiedzieć, miałem ten swój pierwszy kadrowy wyjazd w 2019 roku do tego samego hotelu, w którym byliśmy w tym roku i w zeszłym. Fanem jedzenia nie jestem chińskiego, ale no hale i raczej sukcesy będę dobrze wspominał.
1: Teraz siatkarze będą mieli kilka dni odpoczynku, a już wkrótce zaczną się przygotowywać do wrześniowych Mistrzostw Europy. To był zaszczyt oglądać ten turniej. Dziękujemy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A przed nami kolejny bardzo gorący dzień i to najbardziej gorący z całego tego upalnego tygodnia. 28 stopni na termometrach już teraz, temperatura maksymalna. Dziś od 34 do 35 stopni obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed bardzo wysokimi temperaturami. W nocy też dużo na termometrach, bo 21, jutro ma być burzowo. Temperatura maksymalna osiągnie 31 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
16: Zapraszamy na reklamy.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
17: Lepsze Mazowsze?
18: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
17: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
18: czekają na Twój głos.
17: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
18: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
17: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
18: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
16: Po reklamie.

0: Upał będzie nam dziś bardzo mocno doskwierał w niektórych regionach kraju. Możliwe jest nawet 40 stopni, u nas około 35. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że dobrym sposobem na przetrwanie w czasie upałów jest zaciemnianie pomieszczeń, aby nie wpadało do nich światło słoneczne.
1: Gdybyście Państwo zobaczyli moje pomieszczenie pracy, to ono jest praktycznie zaciemnione. Ja mam przede wszystkim rolety, które powodują, że nie wpuszczamy światła w ogóle prawie do pomieszczenia. To jest dosłownie uchylone kilka centymetrów rolety od dołu i to powoduje już w naturalny sposób, że pomieszczenie się mniej nagrzewa.
0: A więc nie otwieramy okien, bo to nie będzie wpadało świeże, czyste powietrze, tylko to bardzo nagrzane i ciężkie. A seniorzy są najbardziej narażeni na upały. Dr Paweł Grzesiowski zwraca uwagę, że osoby starsze czują mniejszą potrzebę napicia się wody. Główny inspektor sanitarny podkreśla, że w trakcie upałów metabolizm w organizmie przyspiesza, dlatego ważne jest, aby się nawadniać.
1: Serce bije szybciej, oddychamy szybciej, tkanki nasze, żeby się wychłodzić, potrzebują więcej energii, a do tego potrzebują wody. I wiele osób w ogóle nie odnotowuje czegoś takiego jak, nie wiem, suchość w ustach, czy chrypka, czy brak śliny. W ogóle tego nie zauważa, bo to się rozciąga na cały dzień i to się dzieje dyskretnie. W związku z tym pierwszym sygnałem dla wielu osób może być to, że rzadziej chodzą do toalety.
0: A więc przypominajmy, zwłaszcza osobom starszym, o piciu wody, podkreśla dr Grzesiowski. Jeszcze jutro w Centrum Polski termometry mogą pokazać 35 stopni. Już u nas nieco chłodniej, 31, a w piątek ochłodzenie obejmie cały kraj.

0: Upały znów nad Polską, dziś na termometrach nawet 35 stopni. Pytaliśmy mieszkańców naszego regionu, czy wysokie temperatury to dla nich powód do radości, czy może bardziej do narzekania. Posłuchajmy.
1: Może być, to jest zima, jest i lato, prawda? Przy małych dzieciach to trzeba się chować, bo jeszcze dwójka chłopców jest. To trzeba uważać też, poza ciepło jest czapka i dużo wody.
2: No to mamy lato i należy się cieszyć tymi upałami.
3: Kiedyś przejdzie, będzie dobrze. Trzeba się przyzwyczaić. No, chować się od słońca, w cieniu, przede wszystkim. Unikać słońca.
2: Dla mnie niespecjalnie. Lubię ciepło. Bardzo lubię. Jeszcze dla mnie za chłodno.
4: Bym chciała, żeby było bez deszczu, bo jeszcze zboże na polu zostało, ale tak ogólnie to dobrze jest, jak jest ciepło.
0: Jeszcze za chłodno, 35 stopni dziś będzie. Teraz jeszcze 30 stopni na termometrach nie mamy, ale już 28, tak. Obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed bardzo wysokimi temperaturami. Jeszcze gorąco, powyżej 30 będzie jutro, a od piątku już chłodniej, w piątek 24 stopnie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Prace są już na takim zaawansowanym etapie, że nie można z tego odejść, tak mówił na naszej antenie dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży Marek Olbryś o tężni solankowej, która powstaje w parku Jana Pawła II. Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężni wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśnie i zanieczyszczenia. W Łomży o jej stan sanitarny ma dbać MPGKiM. Dochowamy wszelkich starań w tym zakresie, mówił na naszej antenie Marek Olbryś.
1: Należy teraz konsekwentnie starać się, żeby ten stan sanitarny tego urządzenia był należyty i to na pewno idzie przez człowieka zrobić, tak? Są do tego służby, są minerały, są preparaty takie, które by to zwalczać. Tu jest wniosek z budżetu obywatelskiego, musimy to zrealizować. Kwestia, tak jak mówię, dobrego podejścia do użytkowania. Jeżeli to się nie sprawdzi, no to nie tylko będzie to porażka, że tak powiem, władz miasta, ale nas wszystkich, bo...
0: Marek Olbryś zwraca uwagę, że przed realizacją tego zadania należało dokładnie sprawdzić, czy nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla zdrowia.
1: Trzeba było skonsultować, zmonitorować, jak to działa, zapytać się innych samorządowców w innych miastach, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to będzie opłacalne. Przede wszystkim, czy będzie służyło zdrowiu mieszkańców, bo to jest ważne. Jeżeli budowla powstania będzie, w jaki sposób ta bakteria się rozszerzała, nie daj Boże, przejdzie na ludzi, no to coś jest nie tak, nie? Z tym trzeba po prostu to zwalczać i reagować.
0: Tężnia w parku Jana Pawła II powinna być ukończona w październiku tego roku, a powstaje ona w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Really good. Oh boy. Yes. It is not that funny. That's not.

0: Od czasu pałów pamiętajmy także o zwierzętach, zwłaszcza o stałym dostępie do wody i zacienionym miejscu do odpoczynku. W przeciwnym razie grozi im udar cieplny. Najważniejsze jest systematyczne nawadnianie. Domowe psy i koty i te, które przebywają w schroniskach, powinny mieć wody pod dostatkiem. Tłumaczy Maryla Rybińska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która też prowadzi schronisko.
1: Dbamy przede wszystkim o to, żeby miały wodę, cień. Wychodzą również na spacery, ale w godzinach rannych, kiedy jest jeszcze w miarę chłodno. Baseny, tak jak co roku ustawiamy, je napełniamy wodą, bo wiele z naszych zwierząt korzysta z tych basenów.
0: Podczas upałów niewskazane są długie spacery i nadmierna aktywność, mówi lekarz weterynarii Paweł Janota.
2: Przede wszystkim należy ograniczyć spacery. Spacer tylko właściwie na siusiu, na sprawy fizjologiczne i z powrotem do domu. W domu jakieś zacienione, przewiewne miejsce. Jeżeli pies jest na podwórku, również mu trzeba zapewnić miejsce, które nie jest eksponowane na słońce.
0: Mówił weterynarz. Musimy przetrwać wszyscy te wysokie temperatury. Jeszcze 2 dni, dziś i jutro, w piątek już będzie wyraźnie chłodniej. A to jest Radio Nadzieja i 5 sierpnia. Za kwadrans 11.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Ronan Keating na antenie Radia Nadzieja. Już tylko 8 minut brakuje do godziny 11. O 11 punktualnie zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości, a także na prognozę pogody. Znów bardzo gorącą.

0: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Upały dają się we znaki, wysokie temperatury sprawiają wiele problemów i od tego zaczynamy godzinę 11. Województwo podlaskie zakupi 2 nowoczesne pociągi hybrydowe. W łomżyńskim MDK-u trwa remont, o czym powiemy na koniec. Chłodniej już było. Meteorolodzy ostrzegają, że dziś upał będzie jeszcze bardziej doskwierał, a wysokie temperatury sprawiają wiele problemów.
2: Panowie, żar leje się z nieba.
3: Taka spiekota w mieście to piekło.
4: To nie lada hydrozagadka, bo ze względu na upał nawet elektrownie Połaniec i Kozienice mają problem i ograniczyły pracę, mówi dziennikarz Jakub Wiech.
5: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do elektrowni, do biegów chłodniczych, tych elektrowni nie mogą pełnić swojego zadania.
4: W takich warunkach nie trudno o pożar, przypomina starszy kapitan Marcin Bajur ze Straży Pożarnej, szczególnie podczas prac polowych na wsi.
6: Podczas żniw każdego roku dochodzi do licznych pożarów zbóż, ściernisk, kombajnów zbożowych.
4: Dziś jednak nie będzie lepiej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Jeszcze cieplej, temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38. 8,39.
4: Ochłodzenie w całej Polsce prognozowane jest za 2 dni, byle do piątku.
1: Informacje zebrał Mariusz Pieśniewski.
8: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To będą pierwsze takie pociągi w regionie. Województwo podlaskie zakupi 2 pierwsze hybrydowe składy kolejowe, które będą obsługiwać regionalne połączenia. Umowa została podpisana z firmą Newag. To historyczna inwestycja, która przede wszystkim poprawi komfort podróżowania mieszkańców, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
9: Podpisujemy umowę historyczną, na pierwsze w historii naszego województwa zespoły hybrydowe, czyli te, które mają i napęd elektryczny, i napęd spalinowy, co pozwala, że taki zespół będzie mógł jeździć w miejscach, gdzie też ta sieć trakcyjna, sieć elektryczna kończy się. To, co właśnie umożliwia ten właśnie napęd hybrydowy na 2 takie zespoły. Cała wartość to jest prawie 118 milionów złotych, 80 milionów pochodzi z naszego programu Fundusze Europejskie. Ta umowa ma pewną opcję, że będzie mogła zostać zwiększona o kolejne 4 zespoły trakcyjne.
1: Jak podkreśla Józef Michalik, wiceprezes zarządu Newag SA, nowe pojazdy łączą zalety pociągów elektrycznych i spalinowych, dzięki czemu sprawdzą się na różnych liniach kolejowych.
10: Są to pojazdy na dzień dzisiejszy w tym zamówieniu podstawowym trójczłonowe o pojemności 138 pasażerów na miejscach siedzących, 158 dodatkowo na miejscach stojących, dwunapędowe. Te pojazdy mogą być eksploatowane w trakcji elektrycznej, wtedy kiedy jest napięcie zasilające dostarczane przez pantograf do pojazdów, ale mogą również być eksploatowane w trakcji spalinowej. 4 silniki spalinowe, które fizycznie są zabudowane w tym pojeździe, umożliwiają eksploatację w trakcji spalinowej tych pojazdów z prędkością 120 km. W wersji elektrycznej również 4 silniki, ale elektryczne, umożliwiają eksploatację tych pojazdów z prędkością 160 km na godzinę.
1: Całe zamówienie opiewa na niemal 118 milionów złotych. Obowiązkowa edukacja zdrowotna do kosza, apelują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat tej partii na premiera, były minister edukacji Przemysław Czarnek, zapowiedział wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązkowe nauczanie tego przedmiotu. Rząd ruchem partii Jarosława Kaczyńskiego zaskoczony nie jest.
11: Posłowie PiS uważają, że edukacja zdrowotna na równi z małżeństwem stawia związki nieformalne. Zdaniem Przemysława Czarnka o edukacji w tym zakresie powinni decydować rodzice, a nie minister edukacji.
12: Zapewniającym rodzicom, a nie pani Nowackiej, pani Lubnauer, kierownictwo edukacji dzisiejszej, tylko rodzicom wszystkim prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem.
11: Takim krokiem rzecznik rządu Adam Szłapka nie jest zaskoczony.
13: W gruncie rzeczy nie dziwię się, że pan minister Czarnek kwestionuje edukację jako taką. Edukacja zdrowotna jest elementem edukacji i tego, żeby wyposażyć nasze dzieci w bardzo rzetelną wiedzę.
11: PiS krytykuje też wprowadzenie zmiany rozporządzeniem. Zdaniem polityków tej partii powinno to być zapisane w ustawie. Wtedy jednak plany rządu mógłby zablokować prezydent. Od września edukacja zdrowotna, która zastąpiła w ubiegłym roku szkolnym wychowanie do życia w rodzinie, stanie się przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym.
1: Tematem zajęła się Sylwia Białek.
8: Najnowsze informacje z regionu.
1: Czas wakacji to nie tylko okres odpoczynku i letnich wydarzeń, ale także intensywnych remontów. Tak jest w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży, gdzie trwa modernizacja klubu Pop Art. Rozpoczęła się całkowita wymiana podłogi, która służyła od lat 80. W jej miejsce pojawi się nowy, wytrzymały parkiet, dostosowany do organizacji koncertów, spektakli, a także tanecznych wydarzeń, mówi Radiu Nadzieja Krzysztof Zemło, dyrektor MDK DŚD w Łomży.
14: W słynnym klubie, w którym grała cała czołówka polskiej sceny muzycznej, odbywały się tańce różne i ta podłoga już była po prostu powybrzuszana i była pościerana. Jesteśmy w trakcie remontu, wymiany tej podłogi, żeby ta przestrzeń była z jednej strony przyjazna, ale to jest jedyna przestrzeń, która jest u nas dostępna dla odbiorców niepełnosprawnych. Także jest to dla nas bardzo ważny remont, bardzo się cieszymy, że go robimy.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont zakończy się jesienią. I tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. O godzinie 13:00 najważniejsze informacje przedstawi już Bartek Święciński.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie już 29 stopni, to jeszcze nie jest temperatura maksymalna. Osiągnie ona 34 stopnie, obowiązuje ostrzeżenie przed bardzo wysokimi temperaturami w naszym regionie. Noc też ciepła, tropikalna noc, bo 21 stopni. Jutro jeszcze 31, bądźmy przygotowani na burze z piorunami, na opady deszczu, a od piątku już wrócą przyjemne letnie temperatury, około 24 stopni w piątek i w weekend do 23.
8: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
15: Zapraszamy na reklamy.
16: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze. Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
15: Po reklamie.

0: Mimo surowych kar i sądowych zakazów wciąż nie brakuje osób, które decydują się wsiąść za kierownicę po alkoholu. Tym razem niebezpieczną jazdę przerwał policjant będący na urlopie. Do zdarzenia doszło na trasie między Borkowem a Kolnem. Dyżurny kolneńskiej policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy Volkswagena, który jechał całą szerokością jezdni i stwarzał zagrożenie dla innych użytkowników ruchu i uczestników ruchu. O szczegółach mówi młodszy aspirant Ewa Zabłocka z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
1: Dyżurny kolneńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kierowca Volkswagena jadący pomiędzy Borkowem a Kolnem zajechał drogę zgłaszającą i omal nie doprowadził do wjechania jej pojazdu do rowu. Interweniujący w tej sprawie policjanci zostali na miejscu trzy pojazdy, w tym opisywanego Volkswagena. Zgłaszająca oraz obecny na miejscu funkcjonariusz Komendy Głównej Policji, który jechał w stronę Kolna, relacjonowali, że kierowca Volkswagena nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy, wyprzedzał pomimo podwójnej linii ciągłej i zbliżał się niebezpiecznie do innych pojazdów, próbując zepchnąć je z drogi.
0: Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec gminy Kolno. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie.
1: Po sprawdzeniu w policyjnych systemach dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna ma 2 bezterminowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. 45-latek przewoził również 2 pasażerów, właściciela pojazdu i kolegę. Obaj mężczyźni również znajdowali się pod silnym działaniem alkoholu.
0: 45-latek został zatrzymany i usłyszy zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowych zakazów. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. A to jest Radio Nadzieja w upalną środę. Jest 5 sierpnia i 12 minut po godzinie 11. Dziś bardzo gorąco, więc zaciemniamy pomieszczenia, zamykamy okna, wychodzimy na spacer dopiero bardzo późnym popołudniem, jeśli nie wieczorem, i oczywiście pijemy bardzo dużo wody.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

fala upałów przetacza się przez Europę, także przez bardzo popularną wśród Polaków Chorwację. Tam kulminacja fali upałów. Państwowy Instytut Meteorologiczny wydał czerwony alert dla całego kraju. Najwyższy stopień ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami według synoptyków. Dziś po południu w większości regionów będzie nawet do 40 stopni. Najwięcej i najgoręcej będzie w głębi kraju. Natomiast na wybrzeżu wysokim temperaturom będzie towarzyszyło bardzo ciepłe morze. Woda w Adriatyku osiąga temperaturę 27 do 29 stopni, a niektóre nizinne rzeki nagrzały się do niespotykanych dotąd wartości. W Dunaju zanotowano 42 stopnie. Meteorolodzy zapowiadają, że jutro ma być jeszcze gorąco o 1 lub nawet 2 stopnie. Od piątku głównie w głębi kraju ma być niewielkie ochłodzenie do 35 stopni. Eksperci ostrzegają, że przedłużająca się susza staje się coraz większym problemem dla rolnictwa, zaopatrzenia w wodę pitną i energetyki. Lekarze apelują o unikanie przebywania na słońcu między 10 a 17, ograniczenie wysiłku fizycznego, a także regularne nawadnianie organizmu. I te porady oczywiście stosujemy także dziś w naszym regionie i w całym naszym kraju.

W Ostrówkach na Ukrainie kończą się prace ekshumacyjne Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. W ciągu miesiąca archeolodzy wydobyli z ziemi szczątki 55 osób. Dziś kości umieszczone w pojedynczych trumnach zostaną złożone w jednej z okolicznych świątyń, gdzie będą czekały na pochówek. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 30 sierpnia. Proces przygotowywania szczątków do pogrzebu jest długi. Najpierw wprowadzono prace poszukiwawcze. Po zlokalizowaniu dołów śmierci ekshumowano ofiary zbrodni. Każdą znalezioną kość trzeba było oczyścić, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie szczątki zostały opisane, pobrano z nich materiał genetyczny i złożono w trumnach, gdzie będą czekały na ceremonię pogrzebową. W miejscach, w których wydobyto szczątki, usypano symboliczne mogiły i ustawiono krzyże.

35 minut po 11. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w środowe, jeszcze przed południe. Już za 8 minut profesor Jerzy Bralczyk, audycja Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Piotr prosi mnie o zajęcie stanowiska w sprawie słów przejętych z języka angielskiego. Urzędnicy w telewizji mówią learningu. Na reklamach widzę nazwy proporcja powiewającego na wietrze jako windery. Learning, czy e-learning nawet, jeśli mowa jest o nauczaniu drogą elektroniczną, to słowa, które już weszły do polszczyzny. Sam learning chyba nie jest potrzebny, bo może być to po prostu nauczanie, ale jeżeli dodamy tę literkę e, wskazującą na elektroniczność, to już łatwiej nam powiedzieć learning niż e-nauczanie i nauczanie. No chyba nie. I to już się przyjęło, czy to się nam podoba, czy nie. Wydaje się też w języku już zadomowione. O winderach, przyznam szczerze, nie słyszałem. Pewnie to ma związek z wiatrem. One powiewają na wietrze. Proporce tak właśnie na wietrze wiały, ale proporce może się komuś bardziej z militariami kojarzyć. Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie, jak pisze w tłumaczeniu słowa o pułku Igora Julian Tuwim, genialne to tłumaczenie. I tam te proporce występują wojennie i w wielu innych pewnie kontekstach także. Może ktoś chciał uniknąć tego. Mamy już banery. Nawet trudno je zastąpić polskim słowem. Pojawiły się windery jako pewne formy reklamy, jak sądzę. Nawet gdybym wyraził swój stosunek negatywny do tego, to pewnie bym nie zastopował. Windery tłumaczone jako wietrzniki byłoby chyba niewłaściwe. Proporce może by zbyt się, jak powiedziałem, już kojarzyły wojskowo. Może te windery się przyjmą. Powiem tak, przyjmą się one, ale mnie się to nie bardzo podoba.
0: Słowo o słowie. Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie. To znaczy dalej, dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam, to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność. Czuwam, to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje.

oto jestem. Stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć,

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: każdym krokiem są coraz bliżej celu. To jest już piąty dzień pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Upalna pogoda i wysokie temperatury nie pomagają, ale pątnicy, zarówno ci starsi, jak też młodsi, oczywiście się nie poddają.
1: Jestem Wiktor i idę dlatego, że kocham Boga i modlę się za rodzinę. Idę z mamą i bratem, wierzę, że dojdę i wszystko będzie dobrze.
2: No, jak się idzie? Bardzo dobrze, no. Nawet nie myślałam, że tak będzie dobrze. No, miałem jeden upadek, brat widział, nie? Ale pomodliłem się, wytchnąłem. Mario, trzyż tutaj, koń będzie mojej pielgrzymki. Na drugi dzień wstaję, w ogóle nie czuję bólu. No, ciężko jest wszystkim, ale nie. Na pewno wiem, że dojdę do Częstochowy. Chwała Tobie, Panie.
0: A o poranku pątnicy wyruszyli z Huty Mińskiej, aby dotrzeć na nocleg do Piotrowic. Dzisiejsza trasa naszych pielgrzymów to ponad 31 kilometrów. Jest środa, 5 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Maria, Kasjan i Wenanty. Słońce wstało 5 minut przed godziną 5, a zajdzie o godzinie 20:19. Dzień trwa 15 godzin 24 minuty i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 34 minuty.

0: Wakacje to okres nie tylko odpoczynku i letnich wydarzeń, ale też intensywnych remontów. Tak jest w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży, gdzie trwa modernizacja klubu Pop Art. Rozpoczęła się całkowita wymiana podłogi, która służyła od lat 80. W miejsce pojawi się nowy, wytrzymały parkiet, dostosowany do organizacji koncertów, spektakli i tanecznych wydarzeń, mówi Krzysztof Zemło, dyrektor MDK DŚT w Łomży.
1: W słynnym klubie, w którym grała cała czołówka polskiej sceny muzycznej, odbywały się tańce różne i ta podłoga już była po prostu powybrzuszana i była pościerana. Jesteśmy w trakcie remontu, wymiany tej podłogi, żeby ta przestrzeń była

0: mimo niespodziewanych problemów z przesiadką w Pekinie i dobowego opóźnienia zwycięzcy Ligi Narodów są już w Warszawie. Reprezentacja Polski w siatkówce wylądowała dziś na lotnisku Chopina po wywalczeniu złotego medalu. Wyczekiwanie na samolot z Azji wywołało sporo zamieszania, ale jak się okazuje, miało też swoje pozytywne strony, mówi libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak.
1: Pogoda, po prostu rzeczy, które były od nas niezależne, niestety nie pozwoliły na to, żeby być w Polsce na czas. Ci, co mogli, byli w Polsce trochę wcześniej, ci, co nie mogli, musieli zostać w Pekinie, ale zobaczyliśmy trochę świata, trochę spędziliśmy czasu na miejscu w stolicy Chin. Jeszcze bardziej tą grupę zaciśniliśmy więzy. Jesteśmy dzisiaj już w kraju. Myślę, że okej, no jeden dzień później, ale przez to, że ze złotem na szyi, to nadal smakuje świetnie.
0: Zacieśnione w podróży więzi i świetna atmosfera przełożyły się bezpośrednio na postawę na parkiecie. Wygrana w turnieju finałowym była efektem wyjątkowo szerokiej kadry, w której każdy gracz był gotowy do wejścia. Przyjmujący Kamil Semeniuk podkreśla, że kluczem do sukcesu było schowanie własnego ego dla dobra drużyny.
2: Są w naszej reprezentacji fantastyczni zawodnicy, przede wszystkim też na pozycji przyjmujących. Także trzeba gdzieś tam swoją godność i pychę schować do kieszeni, zacisnąć zęby i przystosować się do gdzieś tam sytuacji, jaka panuje. I dla mnie nie ma naprawdę problemu. Jeżeli mam wchodzić i grać i przyczyniać się do zwycięstw, to niech tak będzie dalej.
0: Po powrocie do kraju siatkarze mają zaledwie chwilę na oddech. Już we wtorek rano podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczynają w Zakopanem zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy.

0: Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie, Leon XIV pozdrowił Polaków, którzy przybyli na środową audiencję. Tym razem odbyła się ona nie na placu, ale w Bazylice Świętego Piotra. Ze względu na wysoką temperaturę w Rzymie papież podkreślił, że pielgrzymom zmierzającym na Jasną Górę towarzyszą duchowo wierni w parafiach.
1: Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
2: Vi benedico tutti.
0: Mówił papież Leon XIV. W audiencji uczestniczyli m.in. pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie. Nasi pielgrzymi z pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę są oczywiście w drodze. Te relacje mogą Państwo śledzić także na radiowym Facebooku Radio Nadzieja, do czego gorąco zachęcamy. Na naszej stronie radionadzieja.pl także się łączymy z księżmi, z pielgrzymami i opowiadamy, co u nich dobrego. Już za 17 minut 13.

0: My album, you know. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 13:40.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
1: Po reklamie.

0: na zegarach 13, czas na wiadomości, przedstawi je Bartek Święciński.
1: Znamy wyniki audytu przeprowadzonego w Szpitalu Południowym w Warszawie. Łomża już w przyszłym tygodniu będzie miała swojego patrona. Dziś spotkanie przedstawicieli rządu w sprawie cen paliw. Lekarz, który przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie, płacenie podwójnie za takie same obowiązki i nieuzasadnione podwyżki. To wyniki audytu przeprowadzonego w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zlecono go po doniesieniach portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w placówce. O efektach kontroli poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
2: Audyt przeprowadzono we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie, ale skala zaniedbań w Szpitalu Południowym była największa. Chodzi o Dawida Kacprzyka, lekarza w trakcie specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u w tej placówce i jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że sprawowana przez Dawida Kacprzyka funkcja nie istniała formalnie.
3: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści.
2: W związku z kontrolą władze miasta ustaliły kilkadziesiąt zaleceń dla Szpitala Południowego.
3: Koniec umów bez zasad, każda funkcja musi być w dokumentach, każda umowa ma mieć górny limit finansowy, każda podwyżka pisemne uzasadnienie.
2: Audyt będzie dostępny na stronach miasta od piątku.
1: Postępowanie dotyczące Szpitala Południowego prowadzi prokuratura. Sprawę bada też Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Święty Wawrzyniec już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale także historii miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jak mówi prezydent Mariusz Krzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
5: Inicjatywa obywatelska. Grupa mieszkańców założyła komitet. Spotkała się w ratuszu ze mną, z przewodniczącym Rady Miejskiej, z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
1: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego o godzinie 12. Później odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Hali Kultury.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Dziś spotkanie przedstawicieli rządu w sprawie cen paliw. Premier Donald Tusk powiedział, że wielowymiarowy kryzys energetyczny wymaga nieustannego monitorowania, analizowania tego, co może się stać.
6: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział tym razem 48 godzin. Dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormuz będzie odblokowana. Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu.
1: Osłonowy program ma ceny paliwa niżej, wygaszono z końcem czerwca. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży testuje dziś nowe rozwiązanie. Na jednej z łodzi elektrycznych zamontowana została fotowoltaika. Jeżeli ten pomysł się sprawdzi, to pojawi się ona na pozostałych łodziach. Dzięki temu usprawnimy ich funkcjonowanie i będą one niezawodne, mówi dyrektor Mosiru Bernadeta Krynicka.
7: Bo wiadomo, że akumulator, energia się wyczerpuje, trzeba to naładować. Taka łódź z panelem fotowoltaicznym będzie poruszała się w nieskończoność, więc dziś właśnie jest taki bardzo ważny dzień dla Mosiru, dla portu i zobaczycie Państwo łódkę z panelem fotowoltaicznym.
1: Czyli jak to się sprawdzi, to każda łódź będzie miała takie panele?
7: Tak, taki jest plan. Wtedy to jest tak, po pierwsze to podejście ekologiczne, po drugie no zaoszczędzimy na energii, bo to energię, za energię musimy płacić, zaoszczędzimy czas pracy pracowników, więc będzie to wszystko jeszcze sprawniej się kręciło.
1: Koszt montażu fotowoltaiki na jedną łódź to blisko 2,5 tysiąca złotych. Cała rozmowa z Bernadetą Krynicką jest na naszym portalu radionadzieja.pl.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie już 33 stopnie. Prawie temperatura maksymalna, która ma dziś wynieść od 34 lokalnie do 35. A więc obowiązuje ostrzeżenie i przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, ale także pojawiło się nowe ostrzeżenie przed silnymi burzami z piorunami. W nocy 21 stopni. Jutro maksymalnie do 31. Ma być też burzowo.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W takim razie będziemy się chłodzić w Bieszczadach, a 13.15 nasza wakacyjna audycja o Bieszczadach. Inaczej bądźcie Państwo z nami.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: Do skojarzeń, takich potocznych skojarzeń z Bieszczadami należy architektura drewniana, sakralna, dokładnie to, co duża część turystów nazywa w taki bardzo swobodny sposób cerkiewkami. No ja chyba już na łamach naszej audycji mówiłem o tym, że nie lubię tego określenia cerkiewka, że jak ktoś tak zdrabnia, to od razu taką sztuczność w tym terminie czuję i taki apel mam do Państwa. Za każdym razem, jak będziecie chcieli powiedzieć kościółek albo cerkiewka, to pomyślcie sobie, jak źle brzmi słowo meczecik albo synagoszka. Bo to jednak pewien szacunek do miejsca kultu, do zabytku, do tutaj jakiejś perły architektury. Wydaje mi się, że należy się, więc nie kościółkujmy, nie cerkiewkujmy, ale kiedy mówimy o Bieszczadach, to rzeczywiście tych drewnianych, dawnych w większości cerkwi jest sporo, bo do II wojny światowej większość mieszkańców było wyznania grecko-katolickiego. To też częściej można było w krajobrazie dawnej wsi bieszczadzkiej zobaczyć cerkiew niż kościół. Do naszych czasów jednak prawie 70% tych często bardzo zabytkowych cerkwi zostało zniszczonych. No tutaj lata 40. to bardzo trudny czas w Bieszczadach, ale i później te miejsca kultu były niszczone, a przynajmniej władze czasem nie pozwalały na ich ratowanie. Zresztą tutaj taki głośny przypadek z 80. roku z Rajskiego, gdzie jak mieszkańcy zwrócili się do władz o przekazanie im dawnej cerkwi z przeznaczeniem na kościół, to wojsko w ramach ćwiczeń tę cerkiew wysadziło. Także jeszcze 40 kilka lat temu niszczono te zabytkowe cerkwie w Bieszczadach. Ale oczywiście, choć było też troszkę i do tej pory jest zachowanych, murowanych dawnych cerkwi, to jakoś tak jest, że zainteresowanie ludzi i największy taki emocjonalny stosunek ludzie w opowieściach mają do tych drewnianych świątyń, do tych drewnianych cerkwi, no tak czasem zdrabnianych, jak to na początku powiedziałem. No i tutaj zarówno obiekty sakralne, jak i świeckie, zarówno kościoły, jak i cerkwie z terenu całego województwa zostały najciekawsze obiekty z tychże wpisane na trasy szlaku architektury drewnianej. Tutaj idea, żeby najciekawsze takie obiekty drewniane, zabytkowe wpisać w jeden szlak, jakoś tutaj też wspólną taką identyfikację za pomocą tablic informacyjnych, za pomocą drogowskazów, wspólną akcję promocyjną. Ideę tego szlaku rzucono w 2000 roku, czyli już ponad 25 lat temu. Tutaj początkowo mówiono o województwie podkarpackim i małopolskim, później także do tego projektu szlaków architektury drewnianej dołączyły województwo śląskie i świętokrzyskie. No tutaj w sumie przeszło 400 obiektów znalazło się na szlakach architektury drewnianej, z czego 130 w naszym województwie. No i z czego oczywiście wiele interesujących obiektów na terenie Bieszczadów. I tutaj też mówiąc o całym szlaku architektury drewnianej w województwie podkarpackim, możemy mówić o 9 trasach, których 3 w większym lub mniejszym stopniu dotyczą szeroko pojętych Bieszczadów. No najbardziej oczywiście trasa numer 3 Ustrzycko-Leska, ale też nie można pominąć trasy numer 4 Sanocko-Dukielskiej. Tam właśnie znajdują się cerkwie z Komańczy i okolic. No i jeszcze trzeba wspomnieć trasę Sanocko-Dynowską, bo dla osób, które od Rzeszowa Doliną Sanu chcą się udawać w Bieszczady, to tam też naprawdę piękne, sakralne obiekty drewniane do dziś się zachowały. I tutaj, jeżeli chodzi o sam ten potencjał tkwiący w tych pięknych świątyniach, zwłaszcza architektury cerkiewnej, to również dostrzegane jest to po drugiej stronie granicy i w ostatnich latach do tych szlaków podkarpackich dołączyło także wytyczenie tras po najciekawszych obiektach po stronie ukraińskiej w obwodach lwowskim, zakarpackim i iwano-frankiwskim. Tutaj, kiedy jedziemy w Bieszczady, wiadomo, nie wszystkie z tych zachowanych dawnych, drewnianych cerkwi są wpisane na szlak architektury drewnianej, ale trzeba wspomnieć, że na szlaku architektury drewnianej znajdują się również dwie najcenniejsze bieszczadzkie cerkwie, czyli te świątynie, które w 2013 roku zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To był wtedy taki duży wpis polsko-ukraiński, ale z terenu Bieszczadów wówczas dwa obiekty zostały na tę prestiżową listę wstawione i pierwszy obiekt to oczywiście dawna cerkiew, a obecnie kościół w miejscowości Smolnik nad Sanem. Smolnik to jedna z dwóch miejscowości o tej nazwie, także łatwo się pomylić, bo w Smolniku nad Sanem, ja zawsze mówię moim Smolniku, bo jest w gminie Lutowiska, gdzie jestem zameldowany, zresztą w Smolniku nad Sanem, w tej dawnej cerkwie, obecnie kościele chrzczony był mój synek, także ja mam duży sentyment do tej świątyni, także tutaj owa cerkiew, mówiąc o pierwotnym przeznaczeniu, wzniesiona w 1791 roku, jest reprezentującą ten archaiczny styl budownictwa, nazywany często stylem bojkowskim. Czyli tak w takiej formie została ta świątynia wybudowana, jak dawni mieszkańcy Bieszczadów niemal wszystkie swoje dawne świątynie budowali. I większość z tych świątyń, czy to zniszczonych w tych latach 40., ale też wcześniej zastąpionych nowymi, bo tak to było zarówno z zabytkowymi kościołami, jak i z zabytkowymi cerkwiami w wieku XIX, kiedy nie było jeszcze świadomości ochrony zabytków. Często było tak, że jak budowano nową, czasem drewnianą, czasem murowaną świątynię, to przeżytek był wtedy burzony, a w lepszym przypadku sprzedawany innej wsi i zdemontowaną świątynię potem wywożono gdzieś dalej i stawiano na nowo. Ale w Smolniku tak się nie stało i ta dawna cerkiew, a obecnie kościół w tej pięknej miejscowości był dumą swojej społeczności przez bardzo długi czas. No i jest nim do dziś, bo tutaj po II wojnie światowej, kiedy te tereny powróciły w granice państwa polskiego w 1951 roku i Smolnik również, to początkowo świątynia nie była traktowana tak, jak powinna. Nie był to obiekt sakralny, bo przez lata był tam magazyn, między innymi siano tam trzymano. I dopiero w 1974 roku świątynia została przywrócona do kultu już jako kościół filialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ramach parafii rzymskokatolickiej z Lutowisk. To też takie charakterystyczne, że te dawne cerkwie, które przetrwały do naszych czasów, bardzo często zostały uratowane tylko dlatego, że miejscowe społeczności rzymskokatolickie zainteresowały się nimi i po często bardzo długich i niełatwych staraniach uzyskały zgodę władz na przejęcie dawnych cerkwi na kościoły, co się oczywiście wiązało potem z dużym trudem remontu, bo te świątynie nieremontowane, pozbawione opieki ze strony władz, wykorzystywane w zupełnie inny niż powinny sposób, po prostu niszczały, a wiele z nich nie przetrwało do naszego czasu. To, co wspominałem o tych około 70% tych dawnych cerkwi zniszczonych. Tutaj ta piękna drewniana świątynia w stylu bojkowskim ze Smolnika zachwyca z zewnątrz tą swoją archaiczną architekturą. Wewnątrz, co prawda, nie zachowało się oryginalne wyposażenie, ale wnętrze świątyni nawiązuje do tej tradycji cerkiewnej, bo tam troszkę ikon można zobaczyć. Też są elementy, które przetrwały pierwotnej polichromii tego malowania ścian, co podkreśla również bardzo cenny charakter tego pochodzącego z XVIII wieku zabytku. Ale tutaj sprawy nie są łatwe z zabytkami. Wiadomo, że drewniane świątynie, jak wszystkie drewniane budynki, nie lubią ognia, ale w Smolniku mieliśmy do czynienia z dosyć nietypowym atakiem na ten zabytek, na tę świątynię, bo kiedyś jedna niedźwiedzica próbowała wejść na dach cerkwi, obecnie kościoła w Smolniku. To było już pewnie ze 20 lat temu, jak to rójka pszczela zrobiła sobie gniazdo w jednej z wież świątyni i niedźwiedzicy, której pachniało tam miodem, zachciało się tam wejść. Także były ślady przez dłuższy czas zdrapanego obicia ścian świątyni i ślady pazurów niedźwiedzich. Także tam niektórzy żartowali, że to by trzeba było zostawić jako atrakcję dla turystów. Zresztą tam też w ramach atrakcji kiedyś, chyba to był poniedziałek wielkanocny, były trzy niedźwiedzie widziane pod świątynią. To się ludzie śmiali, że chciały zdążyć

oczywiście ikonostasem i to właśnie bardzo dobrze możemy w Smolniku nad Sanem zobaczyć. Także jako cerkiew nosiła wezwanie świętego Michała Archanioła, a jako kościół świątynia w Smolniku nosi wezwanie w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Ale wspomniałem przedtem, że na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zostały wpisane dwie bieszczadzkie dawne cerkwie. Tutaj trzeba wspomnieć też o miejscowości Turzańsk i również noszącej wezwanie świętego Michała Archanioła cerkwi w tej miejscowości. Tutaj sama cerkiew wybudowana w początkach, w pierwszych latach XIX wieku. Obecnie jest pod opieką społeczności prawosławnej, ale jako grecko-katolicka służyła przez ponad 100 lat, aż do czasu przesiedleń. Później przez krótki okres była kościołem rzymskokatolickim, a od 1963 roku została przejęta przez społeczność prawosławną. I tutaj jak pojadą Państwo w okolice Komańczy, warto odbić od trasy wiodącej z Zagórza przez Rzepeć do tej znanej bieszczadzkiej miejscowości i właśnie udać się do Turzańska. To jest właśnie tak jak w Smolniku mamy przykład tego stylu nazywanego bojkowskim, czyli od nazwy tych bieszczadzkich górali, to w Turzańsku mamy cerkiew charakterystyczną dla wschodniej Łemkowszczyzny. I czasem mówi się, że Turzańsk, Rzepeć i Komańcza to są cerkwie wschodnio-łemkowskie albo osławickie. Tutaj takie barokowe zwieńczenia są, barokowe hełmy są na poszczególnych częściach, ale no, z niczym się tych świątyń nie da pomylić. Od razu jak na pierwszy rzut oka ktoś, kto choć troszkę zna region, to będzie wiedział, że chodzi o okolice Komańczy i w Turzańsku taka cerkiew nieco jeszcze rozbudowana, ale w tym stylu wschodnio-łemkowskim jest do zobaczenia. No i tam w Turzańsku możemy zobaczyć oryginalny ikonostas, oryginalne polichromie. Także świątynia niezwykle piękna, wspaniale w ostatnich latach wyremontowana, godna polecenia, a nie jest tak często odwiedzana, bo jednak te 3 kilometry od głównej trasy trzeba odbić i to turystów zniechęca. A kiedy będziecie w Turzańsku, to zachęcam też do tego, żeby udać się na Suliłę. To jest no, zalesiona teraz w większości góra, ale tam właśnie jak zostawimy samochód w górnej części Turzańska, udamy się drogą leśną na szczyt Suliły i potem łąkami będziemy sobie schodzili do cerkwi. To też tą dolinę wsi Turzańsk możemy zobaczyć. No i oczywiście troszeczkę zadumać się nad historią już tej zachodniej części naszego regionu, który to wschodnią Łemkowszczyzną jest nazywany. Oczywiście tych cerkwi, które są na szlaku architektury drewnianej, które są godne polecenia, jest znacznie więcej. No tutaj problemem jednak jest to, że często turyści narzekają, że nie można wejść do środka i rzeczywiście nawet te obiekty ze szlaku architektury drewnianej, no często po prostu możemy podziwiać tylko z zewnątrz. Dlatego też warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że Smolnik nad Sanem, o którym mówiłem przed chwilą, no tutaj dzięki panu Adamowi, lokalnemu parafianinowi, leśnikowi, pszczelarzowi, jest udostępniany turystom. Pan Adam sporo czasu społecznie nam spędza i udostępnia świątynię, opiekując się kluczem. Zresztą tam też parafia i ksiądz proboszcz Lutowisk dbają o to, że nawet pod nieobecność pana Adama czasem też otwarta świątynia jest i w sezonie turystycznym Smolnik od środka można zobaczyć. W Turzańsku tam na drzwiach jest telefon, można sobie wcześniej umówić, żeby pan, który opiekuje się kluczami, przyjechał. Tylko też apeluję do państwa, że właśnie jak się uda wejść do środka, to żeby do takiej skarbony zawsze coś zostawić, bo zabytek to z jednej strony duma dla społeczności, ale to są też koszty i warto o tym pamiętać i nieładnie jest na przykład brać cegiełkę, nie składając ofiary, jak to czasem w Smolniku sam widziałem wśród turystów, którzy ze mną tam przyjeżdżali. Zresztą zawsze zwracałem uwagę, że cegiełka to jest za wykupienie choćby symbolicznego jakiegoś tam datku, złożenie na rzecz utrzymania świątyni. No tutaj w okolicach Komańczy często też otwarta jest cerkiew w Szczawnem, też z zachowanym ikonostasem, zachowanymi malowidłami. Tam pani Ania z lokalnej prawosławnej społeczności sporo czasu poświęca, więc tam ta położona przy głównej drodze cerkiew jest chętnie odwiedzana przez turystów, ale też takich przykładów świątyń ze szlaku architektury drewnianej, które zachwycają swoją architekturą, swoim wyposażeniem, jest wiele i też warto wspomnieć, że nie wszystkie drewniane cerkwie

0: zostały wpisane na szlak architektury drewnianej, a niektóre bardzo ładne. Dla mnie osobiście taką nie znajdującą się na szlaku architektury drewnianej, ale piękną świątynią jest dawna cerkiew, obecnie kościół w miejscowości Leszczowate. Jak kiedyś się Państwu uda zbłądzić tam w okolice Ustrzyk Dolnych, to ta niezbyt wiekowa, bo mająca zaledwie 100 lat cerkiew z 1922 roku ma, chociaż obecnie od lat jest kościołem, zachowany ikonostas, zachowane oryginalne malowidła, naprawdę piękna świątynia. Zresztą to piękno zaklęte w drewnie, jak to niektórzy mówią, czyli te świątynie, oczywiście nie tylko dawne cerkwie, bo też trzeba wspomnieć, że na szlaku architektury drewnianej znajduje się kościół w średniej wsi, czyli najstarsza drewniana świątynia w Bieszczadach. Także zachęcam do podróżowania szlakiem architektury drewnianej, a także swoimi własnymi, samodzielnie wytyczonymi szlakami samochodowymi po naszym regionie.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

0: A dziś apogeum upałów, co pewnie wszyscy czujemy. Termometry w naszym kraju, szczególnie na południu, mogą wskazać 40 stopni, w regionie u nas 35 stopni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji radzi, aby w takie dni chronić domy przed nagrzaniem poprzez zamykanie okien i zasłanianie żaluzji czy też rolet. A więc pytamy, w jaki sposób przygotowaliśmy mieszkania na największe upały.
1: Trzeba zasłonić okna, zamknąć je szczelnie, a wietrzyć tylko w nocy albo nad ranem.
2: No ja niestety, dla mnie szczęśliwy jestem jednym z niewielu szczęśliwców, którzy mają klimatyzację w domu.
3: A jak ktoś nie ma?
4: No to są wiatraki, są te klimatyzacje takie przenośne, także można sobie jakoś poradzić.
5: W domu mam chłód. Nie mam klimatyzacji, ale drzewa.
3: Czyli cień.
5: Cień. Drzewa robią robotę i to bardzo dobrą.
0: Ministerstwo zaleca także unikanie skrajnych temperatur. Przy wychodzeniu z klimatyzowanych pomieszczeń należy zachować ostrożność i nie wychodzić na otwarte słońce, aby uniknąć szoku termicznego. Dziś i jutro prognozowane są największe upały w naszym kraju, a ochłodzenie przyjdzie w piątek. To jest Radio Nadzieja w środę, 5 sierpnia, za 18 minut, godzina 14.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
6: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13.54, już za 5 po minutę. Najnowsze wydanie wiadomości. Anna Czytowska, dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Gramy Twoją muzykę.

0: Minęła 14, to czas na wiadomości. Bartosz Święciński.
1: To było potrzebne nie tylko dla funkcjonowania jednego szpitala, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych o audycie w Szpitalu Południowym. Resort cyfryzacji zachęca do zastrzegania numeru PESEL, usprawnienie systemu i poprawa jakości wody. To cel trwającej modernizacji stacji i uzdatnianie wody w miejskiej ciepłowni w Łomży. Audyty takie jak w warszawskich szpitalach powinno się robić częściej. Tak uważa prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Lekarz podkreślał, że jego zdaniem zbadanie nieprawidłowości m.in. w Szpitalu Południowym było potrzebnym krokiem.
2: Odbieram to jako rzecz właściwą, przede wszystkim właściwą nie tylko dla funkcjonowania jednego szpitala, Szpitala Południowego, ale też jako wzór dla szpitali warszawskich i nie tylko warszawskich, samorządowych, i oby tak się stało. Odbieram to także jako rzecz spóźnioną, co tu dużo mówić, bo tego rodzaju audyty i tego rodzaju sytuacje powinny mieć miejsce zdecydowanie częściej, także audyty wewnętrzne.
1: Od piątku na stronach Warszawskiego Urzędu Miasta będą dostępne wyniki audytów przeprowadzonych. Prezydent Warszawy zapewnił, że znajdą się tam wszystkie dane, jakie tylko można upublicznić. Rafał Trzaskowski poinformował o głównych nieprawidłowościach, jakie wykazał audyt w szpitalu. To m.in. absurdalna deklarowana długość dyżurów, nawet 110 godzin, pobieranie wynagrodzenia za sprawowanie nieistniejącej funkcji koordynatora SOR-u, czy nieprawidłowe rozliczanie pracy lekarzy.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ponad 8 milionów użytkowników mObywatela zastrzegło już numer PESEL. Resort cyfryzacji zachęca wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do podjęcia takiej decyzji. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że zastrzeżenie numeru PESEL to gwarancja własnego bezpieczeństwa, chociażby w okresie wakacyjnym.
4: Zastrzeżenie numeru PESEL to gwarancja, że nie zostaniesz okradziony albo narażony na niebezpieczeństwa takie jak na przykład podpisanie nielegalnego aktu notarialnego albo wyłudzenie pieniędzy z twojego konta.
1: Wicepremier podkreślił, że cały proces jest bardzo szybki.
4: Założenie dzisiaj mObywatela trwa bardzo krótko, bo to jest kilka minut, a zastrzeżenie numeru PESEL w mObywatelu trwa od 3 do 5 sekund. Prosta czynność. Bardzo łatwa usługa. Wchodzisz, klikasz, masz bezpieczeństwo.
1: Zastrzec numer PESEL można także bezpośrednio w urzędzie. Szef resortu cyfryzacji zaznaczył jednak, że cały proces może wydłużyć się jednak nawet o godzinę.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Trwa modernizacja stacji uzdatniania wody w ciepłowni miejskiej w Łomży. Inwestycja prowadzona jest etapami. Obecnie rozpoczął się trzeci etap prac, obejmujący montaż nowoczesnych urządzeń technologicznych. Remont ma zapewnić bezawaryjną pracę stacji na kolejne lata, podkreśla prezes MPS Radosław Żygarski.
5: Uzdatnianiem wody sieciowej, czyli tej wody, która krąży w rurach 80 km ponad rur, mamy w mieście, które zasilają w ciepło węzły cieplne. I to jest bardzo ważny element działania tego systemu, ponieważ jakość tej wody musi być odpowiednia po to, żeby i rury, i te urządzenia, które są zasilane w ciepło, najdłużej mogły funkcjonować bez żadnej awarii.
1: Jak mówi Adam Podbielski, główny technolog ciepłowni miejskiej, modernizacja stacji przełoży się nie tylko na sprawniejszą pracę całego systemu, ale również poprawę jakości wody trafiającej do sieci.
6: Ma przede wszystkim przynieść dwie rzeczy. Ma podnieść jakość, czyli poprawić jakość wody do sieci, ale również też ma zapewnić nam większe bezpieczeństwo w układach tutaj awaryjnych, gdy tej wody potrzebujemy zdecydowanie więcej. W tym celu powstały dwa zbiorniki po 75 metrów. One zapewnią nam bezpieczeństwo pracy układu i podniosą jakość podawania wody do sieci. W gruncie rzeczy odbiorcy będą mieli bardziej stabilne warunki zasilania.
1: Całkowity koszt remontu to 2,5 miliona złotych. Już za miesiąc uczniowie wrócą do szkolnych ławek. W tym czasie m.in. w Łomży trwają prace w szkołach mające na celu podniesienie komfortu uczniów. M.in. w szkole podstawowej nr 7 remontowanych jest część sal, a także zmieni się korytarz, mówi wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
7: Który już uczniowie szkoły nr 7 oraz rodzice, myślę, że dobrze orientują się, że ten korytarz był trochę niebezpieczny, więc nastąpi wymiana podłogi na tym korytarzu i myślę, że teraz już będzie zupełnie zupełnie inna sytuacja. Na pewno będzie to sytuacja komfortowa dla uczniów i rodziców też tej szkoły. W szkole podstawowej numer 4 również będzie odmalowanie sal, w szkole podstawowej numer 9. Myślę, że tak naprawdę każda ze szkół mniejszy, większy zakres prac remontowych czeka.
1: Zastępca prezydenta podkreśla, że cieszy się z tego, iż z roku na rok szkoły pięknieją i spełniają wymogi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
7: Dobrze wiemy, że jakby od razu tutaj wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale co roku naprawdę coraz więcej sal jest remontowanych i w tej chwili myślę, że już niewiele zostanie zaleceń, które aktualnie posiadamy, więc z tego naprawdę bardzo się cieszę.
1: W tym roku początek roku wypada we wtorek, 1 września.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia pełne słońce nad regionem i 34 kreski powyżej zera, wiatr niewyczuwalny, więc wręcz bezwiecznie, a na barometrach 1012-1013 hektopaskali, w nocy 27 stopni mają pokazać termometry w regionie, w jutrzejszy czwartkowy poranek 23-22 stopnie. Jutro, jeśli chodzi o kolejne godziny czwartkowego dnia, no to ma być maksymalnie 33 stopnie, więc ten stopień 2 niżej niż dziś. Poza tym nieco chmur na niebie spodziewajmy się jutro, no i też troszeczkę orzeźwienia da wiejący z zachodu lekki wiatr.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A póki co mamy środę, słuchają Państwo Radia Nadzieja, Hubert Chojnowski, witam serdecznie, bardzo się cieszę z Państwa obecności.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
8: Po reklamie.

0: Kasia Kowalska, Sanach, spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja, 14.11, mamy środę teraz o pewnej rocznicy, 82 lata temu rozpoczęła się rzeź Woli, brutalna masakra ludności cywilnej dokonana przez Niemców na warszawskiej Woli w dniach od 5 do 7 sierpnia 1944 roku. Niemieckie oddziały zamordowały od 40 do 60 tysięcy cywilów, w tym rannych, kobiety oraz dzieci. Rzeź Woli stanowiła bezpośrednią realizację rozkazów Adolfa Hitlera i Heinricha Himmlera, wydanych po wybuchu Powstania Warszawskiego, nakazujących zburzenie Warszawy i wymordowanie jej mieszkańców. Niemcy oraz ich sojusznicy mordowali ludzi w domach, na podwórkach, w fabrykach i szpitalach. Masakrze towarzyszyły liczne gwałty i podpalenia. Rzeź Woli uznawana jest za jedną z największych masakr ludności cywilnej w Europie w trakcie II wojny światowej. Dowodzący niemieckimi siłami w trakcie rzezi Woli SS-Gruppenführer Heinz Reinefarth nigdy nie poniósł odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Po wojnie piastował nawet urząd burmistrza jednego z niemieckich miast. Ze względu na umorzenie przez zachodnio niemiecką prokuraturę śledztwa przeciwko Reinefarthowi w 1967 roku w Polsce zorganizowano zaoczny proces zbrodniarza. W dniu rozpoczęcia rzezi Woli przez Warszawę dziś planowane jest przejście corocznego Marszu Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego. Wydarzenie zacznie się o 19 na skwerze, przy skwerze pamięci na ulicy, dokładnie na rogu ulicy Leszno i Alei Solidarności, skąd uczestnicy marszu przejdą do Parku Powstańców. Warszawa, na antenie Radia Nadzieja. Zagrajmy w hołdzie powstańcom warszawskim właśnie Bartas Szymoniak. Wiatr, tak ten utwór jest zatytułowany.
1: Wiatr bluzga, jak krew się sączy, na oczy ciemności płachta.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych reaguje na trwające w Polsce upały, proponuje swoim klientom, aby ci zamiast wychodzić z domu, skonsultowali się z ekspertem ZUS online. Rzeczniczka Śląskiego Oddziału Beata Kopczyńska tłumaczy, że wiele spraw załatwimy poprzez umówienie tak zwanej e-wizyty.
1: Wystarczy smartfon lub komputer z kamerą z dostępem do internetu i chwila wolnego czasu. E-wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to duże ułatwienie dla klientów, którzy swoje sprawy w ZUS mogą załatwić bez wychodzenia z domu. Podczas rozmowy online można m.in. skonsultować się z doradcą emerytalnym, z doradcą płatnika składek, czy też z doradcą do spraw ulg i umorzeń, ale też można potwierdzić swój profil w e-ZUS.
0: Beata Kopczyńska podkreśla, że z e-wizyty, można skorzystać z każdego miejsca na ziemi. Rozmowę online można zarezerwować na dwa sposoby.
1: Poprzez stronę internetową zus.pl/e-wizyta lub przez aplikację mObywatel, wchodząc w zakładkę usługi i wybierając kafelek e-wizyta w ZUS. Następnie należy wybrać temat rozmowy, wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby swojej firmy i wybrać dogodny dzień i godzinę spotkania.
0: W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z umówionej wizyty. Wystarczy kliknąć w link, który otrzymamy w wiadomości telefonicznej. Gips, Igo, Formany, ostatni dzień lata, 22 minuty po 14, to jest środa z Radiem Nadzieja.

0: Street of Dreams. To jest Radio Nadzieja w środę upalną. Środę 28 minut po godzinie 14. No właśnie, sytuacja jest stabilna i pod stałą kontrolą. Prądu nie zabraknie, zapewnia spółka Enea, do której należą elektrownie Połaniec i Kozienice. Obie ograniczyły wczoraj pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. Dziś zgłaszają nieco ograniczone możliwości produkcyjne. Justyna Piszczatowska z greennews.pl powiedziała, że sytuacja ta to nic nowego.
1: Ze względu na kolejną falę upałów, woda w rzekach jest przede wszystkim cieplejsza niż zazwyczaj. Po drugie, stan wody w rzekach osiąga bardzo niskie poziomy. W związku z tym możliwości pobierania wody do chłodzenia bloków w elektrowniach są siłą rzeczy ograniczone. Czy to oznacza zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego? Nie, dlatego że operator systemu, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podjęły środki zaradcze.
0: Chodzi o środki zaradcze zarówno krótko, jak i bardziej strukturalne, krótkoterminowe, jak i bardziej strukturalne. Posłuchajmy.
1: Oprócz tych ograniczeń w dostawie mocy, o których wspomniałam, jednocześnie przeorganizowano remonty w całej polskiej energetyce, w związku z czym planowe naprawy w elektrowniach przesuwane są na część roku o mniejszych poziomach zapotrzebowania. Jednocześnie PSE sięgnęły po wezwanie na rynku mocy, czyli pilnowane są elektrownie, które dostają wynagrodzenie za to, żeby na wezwanie dostarczać moc do systemu.
0: Podkreśliła, że oprócz tego egzamin zdaje fotowoltaika, która pracuje bardzo mocno.

0: Ira, parę chwil, 37 minut po godzinie 14. Mimo surowych kar i sądowych zakazów wciąż nie brakuje osób, które decydują się wsiąść za kierownicę po alkoholu. Tym razem niebezpieczną jazdę przerwał policjant będący na urlopie. Do zdarzenia doszło na trasie między Borkowem a Kolnem. Dyżurny kolneńskiej policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy Volkswagena, który jechał całą szerokością jezdni i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. O szczegółach młodszy aspirant Ewa Zabłocka z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
1: Dyżurny kolneńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kierowca Volkswagena jadący pomiędzy Borkowem a Kolnem zajechał drogę zgłaszający i omal nie doprowadził do wjechania jej pojazdu do rowu. Interweniujący w tej sprawie policjanci zostali na miejscu trzy pojazdy, w tym opisywanego Volkswagena. Zgłaszająca oraz obecny na miejscu funkcjonariusz Komendy Głównej Policji, który jechał w stronę Kolna, relacjonowali, że kierowca Volkswagena nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy, wyprzedzał pomimo podwójnej linii ciągłej i zbliżał się niebezpiecznie do innych pojazdów, próbując zepchnąć je z drogi.
0: Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec gminy Kolno. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie.
1: Po sprawdzeniu w policyjnych systemach dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna ma 2 bezterminowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. 45-latek przewoził również 2 pasażerów, właściciela pojazdu i kolegę. Obaj mężczyźni również znajdowali się pod silnym działaniem alkoholu.
0: 45-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowych zakazów. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. To jest Radio Nadzieja w środę. Wracamy do muzyki. Posłuchajmy.

0: stare dobre małżeństwo na antenie Radia Nadzieja. U studni nieco więc poezji śpiewanej w to środowe, sierpniowe, letnie, upalne popołudnie, 14:46. Żar z nieba się leje, ale jeszcze niech dodatkowo rozgrzeją nas sportowe emocje. Polscy siatkarze dzień później niż planowali, ale w dobrych humorach wrócili dziś rano do kraju. W niedzielę triumfowali w Lidze Narodów w chińskim Ningbo. Kilka dni wolnego zamierzają poświęcić na odpoczynek i spotkania z najbliższymi. Marcin Komenda cieszy się, że jest już w Polsce.
1: Nie zdążyliśmy na lot, wylądowaliśmy dzień później w Polsce. Na pewno męcząca podróż, natomiast dużo łatwiej się podróżuje, jeżeli się wygrywa, jeżeli ma się ten medal na szyi i ten humor jest dobry po tym, co zrobiliśmy sportowo, więc to na pewno dodało troszeczkę pozytywnych emocji w tej podróży, natomiast najważniejsze, że jesteśmy już w Polsce. Zawsze jak lecimy gdzieś za granicę i wracamy do Polski, to zawsze mam taką refleksję, że naprawdę w Polsce mamy świetnie i doceniajmy to, jak u nas jest.
0: Jakub Nowak opowiada o swoich emocjach związanych z wygraniem Ligi Narodów. Posłuchajmy.
2: Cieszę się, że taka sytuacja powtórzyła się już drugi raz w moim życiu. To jest naprawdę cudowne uczucie. Wśród takich chłopaków no nie mogło być inaczej. Jesteśmy pracującą, ciężką ekipą, która walczy zawsze o medale i szczególnie o ten złoty i tak się udało. Po raz kolejny jestem dumny z tego, że jestem częścią tej reprezentacji. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, że mogę grać w siatkówkę w naszym kraju.
0: A więc gratulujemy naszym siatkarzom. Phil Boriva już teraz, Lost in Life. Posłuchajmy.

5 sierpnia w Rzymie pada śnieg, również dziś wieczorem w Bazylice Matki Bożej Śnieżnej nastąpi tak zwany cud śniegu. Z sufitu świątyni spadną tysiące białych płatków przed bazyliką, natomiast odbędzie się widowisko z muzyką i oprawą świetlną, nawiązujące do opowieści o powstaniu świątyni. Tradycja nawiązuje do legendy z 358 roku. Według niej Maryja ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu małżeństwu, prosząc o wybudowanie kościoła w miejscu, które wskaże cud. 5 sierpnia wzgórze Esquilin zostało pokryte śniegiem. To był znak, gdzie powinno powstać pierwsze sanktuarium poświęcone Maryi. Wyjaśnia na stronie internetowej bazyliki kardynał Rolandas Macricas. W uroczystościach i wieczornej inscenizacji biorą udział zarówno mieszkańcy Rzymu, jak i turyści. XY uwielbienie już teraz, a następnie fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15:00. Koronka do miłosierdzia Bożego na antenie Radia Nadzieja.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: piątek rano, kiedy szłam do kaplicy na mszę świętą, nagle na chodniku ujrzałam wielki krzak jałowca, a w nim strasznego kota, który patrząc złośliwie na mnie, przeszkadzał mi przejść do kaplicy. Jedno westchnienie imienia Jezus rozproszyło wszystko. Dzień cały ofiarowałam zakonających grzeszników. W czasie mszy świętej odczułam w sposób szczególny bliskość Pana. Po komunii świętej spojrzałam się z ufnością na Pana i powiedziałam Mu: Jezu, tak bardzo pragnę Ci coś powiedzieć. I spojrzał się Pan z miłością na mnie i rzekł: a co pragniesz mi powiedzieć? Jezu, proszę Cię przez niepojętą moc miłosierdzia Twego, aby wszystkie dusze, które dziś skonają, uszły ognia piekielnego, chociażby były największymi grzesznikami. Dziś piątek, pamiątka Twego gorzkiego konania na krzyżu, ponieważ niepojęte jest miłosierdzie Twoje, więc aniołowie nie zdziwią się temu. I przytulił mnie Jezus do serca swego i rzekł: córko umiłowana, dobrześ poznała głębię miłosierdzia mojego. Uczynię, jak prosisz, ale łącz się ustawicznie z konającym sercem moim i czyń zadość sprawiedliwości mojej. Wiedz, że o wielką rzecz mnie prosiłaś, ale widzę, że podyktowała Ci to czysta miłość ku mnie. Dlatego czynię zadość żądaniom Twoim.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Dariusz Tybura, bardzo serdecznie witam Państwa z naszego Radio Nadzieja i zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do wspólnej modlitwy pierwszą osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Modliła się Irena i ksiądz Stefan z Grajewa. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: grupa Kadosz, na antenie Radia Nadzieja, za chwilę Wiola Brzezińska. Ponad połowa wakacji już za nami, to dla wielu czas odpoczynku, podróży i spotkań z bliskimi, jednak wakacyjna przerwa nie powinna oznaczać przerwy od wiary i relacji z Panem Bogiem. Kapłani zachęcają, Kościół zachęca, by nawet podczas urlopu znaleźć chwilę na modlitwę, udział we mszy świętej czy osobiste spotkanie z Bogiem, podkreśla ksiądz Jan Krupka.
1: Myślę, po pierwsze, trzeba sobie postawić pytanie, na ile Bóg jest dla mnie kimś ważnym, na ile Pan Bóg jest dla mnie osobą ważną. Jeżeli tak, to na pewno znajdę czas, aby do Niego się zwrócić przez moją modlitwę, przez te relacje, które powinny być częścią mojej codzienności, bez względu na to, czy jest to, powiedzmy, rok szkolny, czy to jest czas pracy, czy jest to czas właśnie urlopu, czy też czas wakacji.
0: Ksiądz Jan zwraca również uwagę, że we współczesnym świecie z pomocą przychodzą również media społecznościowe.
1: Modne słowo posurfować po internecie, ale nie szukając jakichś tam sensacyjnych rzeczy, jakichś rozrywkowych, przyjemnościowych, ale poszukać coś, co by było takim trochę pogłębieniem wiary, możliwością poznania czegoś związanego z życiem Kościoła. Świat internetu jest bardzo, bardzo obszerny i naprawdę bardzo wiele takich wartościowych rzeczy można tam znaleźć. Może właśnie warto od tej strony także spojrzeć na czas wolny od pracy, wolny od obowiązku.
0: Jeśli wakacje spędzamy z dala od domu, także za granicą, warto wcześniej sprawdzić, czy w pobliżu miejsca naszego pobytu znajduje się kościół i czy jest tam sprawowana msza święta w języku polskim. Wiola Brzezińska, później Kasia Kupiec o 15.30. Katolicki Serwis Informacyjny. Radio Nadzieja, zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W wieku 88 lat odszedł ojciec Jan Andrzej Bońkowski, który 69 lat spędził w zakonie braci mniejszych kapucynów w Łomży. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy wtorek o godzinie 11 w klasztorze zakonie braci mniejszych kapucynów w Łomży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Święty Wawrzyniec już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale także historii miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jak mówi prezydent Mariusz Chrzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
2: Inicjatywa obywatelska, grupa mieszkańców założyła komitet, spotkała się w ratuszu ze mną z przewodniczącym Rady Miejskiej z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
1: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w Łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
2: Zgodnie tutaj też z rozmowami z ekscelencją, chcemy, żeby w taki sposób uroczysty 10 sierpnia, czyli w dniu patrona świętego Wawrzyńca, była najpierw uroczysta msza święta w katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, a następnie później uroczysta sesja Rady Miejskiej w hali kultury o godzinie 13:30. Łomża nie ma swojego patrona i bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, żeby też wzorować, odwoływać się do ideałów.
1: Pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był świętemu Wawrzyńcowi. Święty Wawrzyniec będzie pierwszym oficjalnym patronem Łomży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Z każdym krokiem są coraz bliżej celu. To już piąty dzień pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Upalna pogoda i wysokie temperatury nie pomagają, ale pątnicy zarówno starsi, jak i młodsi się nie poddają.
3: Jestem Wiktor i idę dlatego, że kocham Boga i modlę się za rodzinę. Idę z mamą i bratem, wiesz, że dojdę i wszystko będzie dobrze.
4: No, jak się idzie? Bardzo dobrze, no. Nawet myślałam, że tak będzie dobrze. No, miałem jeden upadek, brat widział, nie? Ale pomodliłem się, wytchnąłem. Mario, trzysz tutaj, koń będzie mojej pielgrzymki. Na drugi dzień wstaję, w ogóle nie czuję bólu. No, ciężko jest wszystkim, ale nie. Na pewno wiem, że dojdę do Częstochowy. Chwała Tobie, Panie.

0: O poranku pątnicy wyruszyli z Huty Mińskiej, aby dotrzeć na nocleg do Piotrowic. Dzisiejsza trasa to ponad 31 kilometrów.
1: Katolicki serwis informacyjny.
0: Na pielgrzymi szlak można wyruszyć nie tylko pieszo, ale również na rolkach. Już 23 sierpnia wyruszy czwarta podlaska pielgrzymka rolkowa. Na uczestników czeka blisko 36 km trasy z Supraśla do parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w

0: W tych regionach najpierw przez urokliwą Puszczę Knyszyńską, potem przez malownicze wzgórza Sokulskie. Zapraszamy wszystkich rolkarzy, tych, którzy lubią jeździć na rolkach i w taki sposób chcą przeżyć piękne duchowe chwile w ramach podlaskiej pielgrzymki rolkowej.
1: Obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Na tę pielgrzymkę zapraszamy wszystkich rolkarzy, ale również tych, którzy poszukują w swoim życiu Pana Boga. Chcemy łączyć i budować mosty w ramach tej pielgrzymki pomiędzy tymi, którzy wierzą w Jezusa, pomiędzy tymi, którzy Go szukają i pomiędzy tymi, którzy po prostu lubią jeździć na rolkach. Zapisy odbywają się przez formularz na stronie podlaskiepielgrzymkirolkowe.pl. Pierwsze 45 osób, które się zapisze, będzie miało zapewniony transport z Białegostoku do Supraśla autokarem, później przejeżdżamy rolkami.
1: Zapisy trwają do 20 sierpnia, a szczegółowe informacje na temat pielgrzymki znajdują się na stronie podlaskiepielgrzymkirolkowe.pl.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła i padła mu do nóg, prosząc: Panie, pomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona rzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
2: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Bardzo piękne słowa Jezusa, które wyrażają pochwałę wielkiej wiary kobiety kananejskiej. Ta wiara prowadziła ją do tego, by zaufać Jezusowi, by przyjść do Niego, prosząc o łaskę zdrowia dla córki. Wiara jej została dostrzeżona przez Chrystusa, który mówi o tym, że spełnia się to, czego pragnie. Niech się stanie, jak chcesz. Kiedy wsłuchujemy się w ów opis, takiego nam przekazuje święty Mateusz, chciał się postawić pytanie o naszą wiarę. Nawet więcej, trzeba byśmy takie właśnie pytanie postawili. Czy potrafimy stanąć z wiarą przed Panem? Nie tylko wtedy, kiedy chcemy Go o coś prosić. Wiara nasza powinna się wyrażać w każdej modlitwie, w każdym spotkaniu z Bogiem. Ona powinna się wyrażać także w modlitwie dziękczynnej. Z wiarą w sercu bowiem dziękujemy Bogu za wszelką nam dobroć okazaną. W modlitwie uwielbienia także winniśmy okazywać naszą wiarę. Oddajemy hołd Bogu, Stwórcy i Panu. Wiarę wyrażamy, powinniśmy wyrazić również w naszej modlitwie przebłagalnej, kiedy z wiarą w sercu chcemy Bogu powiedzieć: żałujemy za to, że naszymi grzechami obraziliśmy kochającego nas Boga. O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Tak mówi Jezus do kobiety kananejskiej. A co by nam powiedział, gdybyśmy przed Nim stanęli na widok naszej wiary? Spróbujmy się nad tym zastanowić.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: architektura miast będzie musiała dostosować się do częstszych upałów, podkreśla prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski na antenie Polskiego Radia 24. Lekarz podkreślał, że w obliczu częstszych, gwałtownych wzrostów temperatury przestrzeń miejska powinna być projektowana tak, żeby łagodzić skutki upałów.
1: Ekstremalna pogoda, ekstremalne rozwiązania, ekstremalne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, i to zarówno my, jak i włodarze miast. Włodarze miast teraz i włodarze miast przyszłości, dlatego bo architektura powinna być dostosowana do tych parametrów upałów, które będą coraz częściej do nas przychodziły, a zatem dużo zieleni, dużo wilgoci, dużo wody, otwarte przestrzenie, jasne budynki, tak jak widzimy to w Grecji czy w Hiszpanii.
0: Dziś temperatura miejscami sięgnie niemal 40 stopni. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Upalnie jeszcze w jutrzejszy czwartek, a w piątek od upałów nieco odpoczniemy. Temperatura w piątek nieco niższa jest planowana. 15.50, prawie 7. Już za chwilę przegląd najważniejszych wydarzeń dzisiejszego środowego dnia z regionu.
2: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamę.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
8: Po reklamie.

0: ja ci nie dam tak zmarnować się.
1: Flesz regionu.
2: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. Upał, skwar, żar to najczęstsze określenia pogody, która towarzyszy nam od wczoraj. Na termometrach dziś nawet 34 stopnie. Na wsi upał nie przerywa jednak prac. Wprawdzie część sprzętu rolniczego posiada klimatyzację, ale wiele obowiązków trzeba wykonać w bardzo wysokiej temperaturze. Jak mówi pan Rafał, zboże musi być zebrane, kiedy jest sucho.
3: Mogę do pana tu zajrzeć?
4: To jest kombajn zbożowy do koszenia zbóż, tak, wszelkiego rodzaju. Kukurydza, pszenica, owies, jęczmień, wszystkie zboże kosi.
5: No pot się leje z czoła.
4: No leje się, no jest temperatura, myślę, że około 40 stopni aktualnie, więc to są dobre warunki na wakacje, a niekoniecznie do pracy, ale my nie mamy jakby wyjścia, no zbieramy, bo musimy zebrać. Zbiór zboża to jest tylko w zasadzie w dzień, bo w nocy jest rosa, więc...
3: Wszystkiego chłodnego.
4: O, chłodnego, przydałoby się, dziękuję.
2: Rolnicy podczas upału muszą szczególnie zwracać uwagę na zwierzęta gospodarskie. Pan Roman woła swoje kury do przewiewnego kurnika.
6: No dobrze, chłód mają. Woda jest czy nie jest, jest czy jest. To wszystko idzie pod, do chłodu. Pod drzewka, pod gdzieś blisko budynków, tam gdzie chłód, tam gdzie ziemia. Jest wysoka temperatura, to już i nie niosą się i kilka dni. No pszczoły, ja tylko mam 4 ule.
3: A teraz jak jest upał, to pszczoły...
6: Nie, radzą sobie dobrze. One, mamy takie oczko wodne, one sobie schładzają wodą. Zresztą w cieniu stoją. Wszystko do cienia ucieka.
5: No, natura wie lepiej.
6: No wie.
2: Podobnie praca wygląda na budowie, gdzie nie ma wolnego mimo upałów. Fachowcy robią co mogą, aby skończyć realizację w terminie.
7: Terminy gonią, klienci czekają, co się wprowadzić.
8: Przecież na budowie muszą twardzi ludzie pracować. To się nie nadaje, to idzie pracować do pomieszczenia klimatyzowanego. Tak?
9: Upał, żar leje się z nieba, jak to mówił klasyk.
10: Jakoś dajemy radę. Da się wytrzymać, wie pan. Przede wszystkim myślenie, to polecam.
3: Pan montuje od strony cienia.
10: To jest podstawa.
7: Ciężko, bo ciężko, ale gorąco.
8: Taka jest robota na budowie. Nie? Ludzie na budowie miękcy się nie nadają po prostu.
2: Jutro na termometrach w naszym regionie 31 stopni, od piątku już nieco chłodniej. Mimo surowych kar i sądowych zakazów wciąż nie brakuje osób, które decydują się wsiąść za kierownicę po alkoholu. Tym razem niebezpieczną jazdę przerwał policjant będący na urlopie. Do zdarzenia doszło na trasie między Borkowem a Kolnem. Dyżurny kolnańskiej policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy Volkswagena, który jechał całą szerokością jezdni. O szczegółach mówi Radiu Nadzieja młodszy aspirant Ewa Zabłocka z kolnańskiej policji.
11: Dyżurny kolnańskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kierowca Volkswagena jadący pomiędzy Borkowem a Kolnem zajechał drogę zgłaszającej i omal nie doprowadził do wjechania jej pojazdu do rowu. Interweniujący w tej sprawie policjanci zostali na miejscu 3 pojazdy, w tym opisywanego Volkswagena. Zgłaszająca oraz obecny na miejscu funkcjonariusz Komendy Głównej Policji, który jechał w stronę Kolna, relacjonowali, że kierowca Volkswagena nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy, wyprzedzał pomimo podwójnej linii ciągłej i zbliżał się niebezpiecznie do innych pojazdów, próbując zepchnąć je z drogi.
2: Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec gminy Kolno. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie.
11: Po sprawdzeniu w policyjnych systemach dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna ma 2 bezterminowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. 45-latek przewoził również 2 pasażerów, właściciela pojazdu i kolegę. Obaj mężczyźni również znajdowali się pod silnym działaniem alkoholu.
2: Mężczyzna został zatrzymany i usłyszy zarzuty. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowych zakazów grozi mu do 5 lat więzienia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży testuje dziś nowe rozwiązania. Na jednej z łodzi elektrycznych zamontowana została fotowoltaika. Jeżeli ten pomysł się sprawdzi, to pojawi się ona na pozostałych łodziach. Dzięki temu usprawnimy ich funkcjonowanie i będą one niezawodne, mówi dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
12: Bo wiadomo, że akumulator, energia się wyczerpuje, trzeba to naładować. Taka łódź z panelem fotowoltaicznym będzie poruszała się w nieskończoność, więc dziś właśnie jest taki bardzo ważny dzień dla MOSiR-u, dla portu i zobaczycie Państwo łódkę z panelem fotowoltaicznym.
13: Czyli jak to się sprawdzi, to każda łódź będzie miała takie panele?
12: Tak. Taki jest plan. Wtedy to jest tak, po pierwsze to podejście ekologiczne, po drugie no zaoszczędzimy na energii, bo to energię, za energię musimy płacić, zaoszczędzimy czas pracy pracowników, więc będzie to wszystko jeszcze sprawniej się kręciło.
2: Dyrektor Krynicka przyznaje, że zainteresowanie wypożyczaniem łodzi elektrycznych jest bardzo duże.
12: W weekendy mamy takie oblężenie, że po prostu no, ludzie muszą czekać, ale też i deski SUP, i rowerki, i kajaki, to wszystko się kręci i zachęcam wszystkich Łomżan i nie tylko, i okolice, żeby byście Państwo zajrzeli do naszego portu, wypłynęli, bo macie ofertę bardzo bogatą i zobaczyli, jak wygląda nasza narew. Jest cudowna, piękna. Na przykład na niedzielę to już tą, która była, to były 3 osoby do pracy, bo chcemy, żeby to było sprawnie.
2: Koszt montażu paneli fotowoltaicznych na jedną łódź to blisko 2,5 tysiąca złotych. Cała rozmowa z dzisiejszym gościem dnia jest na naszym portalu radionadzieja.pl. Święty Wawrzyniec już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale także historii miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jak mówi prezydent Mariusz Chrzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
1: Inicjatywa obywatelska, grupa mieszkańców założyła komitet, spotkała się w ratuszu ze mną, z przewodniczącym Rady Miejskiej, z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
2: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
1: Zgodnie tutaj też z rozmowami z ekscelencją. Chcemy, żeby w taki sposób uroczysty 10 sierpnia, czyli w dniu patrona świętego Wawrzyńca, była najpierw uroczysta msza święta w katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, a następnie później uroczysta sesja Rady Miejskiej w hali kultury o godzinie 13:30. Łomża nie ma swojego patrona i bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, żeby też wzorować, odwoływać się do ideałów.
2: Pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był świętemu Wawrzyńcowi. Będzie to pierwszy oficjalny patron Łomży.
13: Flash regionu.

0: Pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był świętemu Wawrzyńcowi. Będzie to pierwszy oficjalny patron Łomży.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na świętego Wawrzyńca. Przyoblecz się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
1: Po reklamie.

0: momentem u nas Bruno Mars. Na wsi upał nie przerywa prac. Wprawdzie część sprzętu rolniczego posiada klimatyzację, ale wiele prac polowych trzeba wykonać w bardzo wysokiej temperaturze. Pan Rafał ze wsi Wąsy na Mazowszu podkreśla, że zboże musi być zebrane, kiedy jest sucho.
1: Mogę do pana tu zajrzeć?
2: To jest kombajn zbożowy do koszenia zbóż, tak? Wszelkiego rodzaju. Kukurydza, pszenica, owies, jęczmień, wszystkie zboże kosi.
3: No pot się leje z czoła, widzę.
2: No leje się, no jest temperatura, myślę, że około 40 stopni aktualnie, więc to są dobre warunki na wakacje, a niekoniecznie do pracy, ale my nie mamy jakby wyjścia, no zbieramy, bo musimy zebrać. Zbiór zboża to jest tylko w zasadzie w dzień, bo w nocy jest rosa, więc na głowie jest szmatka, która nie już nie czapka, bo człowiek się poci, doopiekowany musi być sprzęt. No są temperatury, które niestety no powodują różne i awarie, więc trzeba dbać. No i odpalamy.
1: Wszystkiego chłodnego.
2: O, chłodnego. Przydałoby się. Dziękuję.
0: To jeśli chodzi o pracę rolników, no ale nie tylko o nich powiemy. Nie mają klimatyzacji, ale również pracy nie przerywają mimo upału na wielu budowach. Fachowcy robią co mogło, aby skończyć pracę w terminie. Posłuchajmy.
4: Terminy gonią, klienci czekają, chcą się wprowadzić.
5: Przecież na budowie muszą twardzi ludzie pracować. To się nie nadaje, to idzie pracować do pomieszczenia klimatyzowanego, tak?
1: I jak wygląda praca w takich warunkach?
6: Upał, żar leje się z nieba, jak to mówił klasyk.
7: Jakoś dajemy radę. Da się wytrzymać, wie pan. Przede wszystkim myślenie, to polecam.
1: Pan montuje od strony cienia.
7: Tak, to jest podstawa.
4: Ciężko, bo ciężko, ale gorąco.
8: Widzę, że w łazience płytki się kleją.
4: Nie rozrabia za dużo kleju, żeby to nie zastygło. W miarę szybciej to robić, niezwykle. Wymagane teraz przy tych upałach.
8: Co to jest cały mauzer, czyli 1000 litrów wody?
4: Tak. Ale to do prac budowlanych.
8: Ale jakby trzeba było schłodzić głowę.
4: Też można.
5: Budowa to jest ciężki zawód, bo pracujesz słota, nie słota, mróz to jak też sobie nie podszykują, to one mają też i na zewnątrz, nie tylko w środku. W lato deszcz pada, słońce świeci, gorąco jest i taka jest robota na budowie. Nie? Ludzie na budowie miękcy się nie nadają po prostu.
0: Zarówno warunki pracy rolników, jak i budowlańców sprawdzał Mariusz Pieśniewski. Jest kwadrans po godzinie 16, a to oznacza, że już za chwilę u nas spotkanie z gościem dnia. Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, opowiadała między innymi o półkoloniach dla dzieci, ofercie w Porcie Rzecznym, wydarzeniach organizowanych na Stadionie Miejskim i krytych kortach tenisowych. Rozmawiał Bartosz Święciński i gość Stumilowy Las, a za chwilę rozmowę z gościem dnia. Przypomnijmy.

0: gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj termometry mają pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. Pani lubi takie upały, czy jednak
2: uwielbiam.
1: To już jest za gorąco?
2: Po prostu trzeba się cieszyć, że mamy lato.
1: Czyli nie przeszkadza to pani?
2: Mi to nie przeszkadza. To jest tylko, trzeba się stosownie ubrać do pogody, zaplanować dzień.
1: Nie jest pani z tych osób, które narzekają, jak jest za gorąco i narzekają, jak jest za zimno?
2: Ja jestem z tych osób, które w ogóle nie narzekają. Aha, bo okay. Słowa mają moc, panie redaktorze. Jak ktoś narzeka, tak ma.
1: Czyli co, dobry ubiór i pewnie jakaś woda by się przydała.
2: Nawadnianie, korzystanie właśnie z tej pogody i pory dnia. Zapraszam teraz do portu, można sobie korzystać. Nie ma takiego upału, więc można sobie podzielić ten dzień i wykorzystać go. A w domu sobie przy klimatyzacji na przykład przygotować obiad i posprzątać.
1: No to taka pogoda sprzyja tym wszystkim wydarzeniom, które MOSiR organizuje, bo tak, wasze social media ruszyły MOSiR-u i widać naprawdę bardzo dużo ludzi na tych waszych wydarzeniach. To może zacznijmy od tego, co się odbywa Dobra Przystań, tak?
2: Przystań Dobrostan.
1: Przystań Dobrostan.
2: Przystań Dobrostan.
1: Byłem bardzo blisko. I tam no faktycznie, pogoda dopisuje, to jest około 50 osób zawsze, co zajęcia, co
2: więc
1: tydzień.
2: Tak, były dni, nawet niedzielę, gdzie było po 54 osoby, tak jest zwykle ponad 40 i nie było niedzieli, w której się nie odbyły te zajęcia, więc pogoda nam dopisuje. Zainteresowanie jest, ludzie są bardzo zadowoleni z tych zajęć, no i złożyli wniosek, żeby jeszcze we wrześniu były zajęcia. Więc myślimy nad tym. Wiemy już, że jest takie zapotrzebowanie i naprawdę to jest potrzebne. A w ogóle chcieliby, żeby cały rok coś było.
1: To może w jakiejś sali.
2: Więc myślę, że będziemy mieć, jeżeli ruszy rolkowisko, lodowisko, to będziemy mieć krytą salę i dużą powierzchnię, więc na pewno coś wymyślimy i będzie się działo.
1: Ja widziałem, że pani sama bierze udział w tych zajęciach.
2: Oczywiście. Ostatniej niedzieli nie byłam, to była jedyna niedziela, dlatego że organizowaliśmy i odbywał się tego dnia od 10 turniej, charytatywny turniej piłki nożnej. No i musiałam tam swoje siły.
1: No to jeżeli chodzi o ten charytatywny turniej piłki nożnej, no to jest to kolejny turniej organizowany na stadionie miejskim w Łomży i okazuje się, że ten stadion jest wykorzystywany coraz częściej, już nie tylko do meczów ŁKS-u Łomża.
2: Tak, bardzo dużo różnego typu zawodów lekkoatletycznych się u nas odbywa. W tym roku nawet obóz sportowy był lekkoatletyczny i dzieci przyjechały z trenerami z Warszawy i byli bardzo zadowoleni. I u nich na stronie widzieliśmy właśnie takie podziwianie naszego stadionu, naszych warunków, więc stadion jest wyremontowany, ta część lekkoatletyczna jest już gotowa, mamy certyfikat PESLA, że możemy organizować różnego typu zawody. I myślę, że to ogromne znaczenie ma, więc i pokazujemy, że stadion można wykorzystać nie tylko do piłki nożnej, czy do lekkoatletyki, ale też nawet do zorganizowania różnego typu zawodów. Przecież był gala District. No właśnie. Więc wiemy, o co chodzi, nie?
1: Tak. Czyli gala sportów walki. No to czekać tylko na koncert jeszcze.
2: Właśnie myślę, czekam, kiedy będzie koncert, ale panie redaktorze, jak pan pozwoli, to chciałabym podziękować przy okazji, że jestem tutaj w radio, wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację charytatywnego turnieju piłki nożnej w niedzielę. Graliśmy dla Uli, Wiktorii i Michaliny. Koszulka Lewandowskiego poszła za 20 tysięcy. Grało 11 drużyn. Każda drużyna wpłacała 5 tysięcy, więc te pieniążki wszystkie idą od razu podzielone na konta tych dziewczynek, bo każda z nich ma swoje konto, więc tutaj chylę czoła przed Adrianem Mleczkiem, bo to on był głównym organizatorem, a ja współorganizatorem z nim. Bardzo dużo firm było zaangażowanych, kół gospodyń wiejskich, więc bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I hurtownie, i piekarnie, i masarnie, więc wszystkim bardzo dziękuję. Dużo tych osób tutaj jest, nie chcę wymieniać, bo szkoda czasu antenowego.
1: Dokładnie.
2: Ale warto robić takie rzeczy i powiem państwu, że naprawdę ludzie są dobrzy. Jak się robi dobre rzeczy, to jest bardzo dużo chętnych do współorganizacji, do pomocy, do wsparcia. Żadne koło gospodyń wiejskich nie odmówiło pomocy. Piekły ciasta, babki, kiełbasy były robione, więc warto robić, angażować, bo ludzie tego chcą i naprawdę nie jest tak źle. Nie ma co narzekać.
1: To jeżeli chodzi też o tych ludzi, no to to, że ten stadion jest coraz częściej wykorzystywany na różne sposoby, to też świadczy o tym, że dzisiaj mieszkańcy Łomży są ludźmi, którzy są kreatywni, którzy chcą organizować różnego rodzaju eventy dla mieszkańców, że przychodzą z tymi swoimi pomysłami i proszą na przykład o udostępnienie obiektu.
2: Myślę, że w dużej mierze to też wynika z tego, że my wiele rzeczy organizujemy. Te nasze eventy i imprezy są, no, odnoszą sukcesy i każdy, kto z nami chce współpracować, wie, że warto i my jesteśmy pomocni, pomagamy i po prostu poszła chyba taka fama, jak to powiem kolokwialnie, że warto i można i jesteśmy otwarci do różnych inicjatyw i mamy dużo chętnych osób i dużo jest pomysłów i naprawdę, słuchajcie państwo, my się dopiero rozkręcamy i zobaczycie, jeszcze bardziej będzie to wszystko tętniło życiem.
1: Czy nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie do pani i pani go zbyje i ja tam zbędzie?
2: Nie, jestem bardzo otwarta.
1: Po co
2: poza tym robić? Poza tym jestem kreatywna i mam pomysły też i więc jeżeli, już troszeczkę na tym świecie żyję i zarządzałam różnymi firmami, więc znam się na organizacji i czuję, po prostu czuję klimat.
1: To jeżeli chodzi też o półkolonie, wakacje, czas półkolonii, frekwencja dopisuje na tych wszystkich zajęciach
2: organizowanych? Oczywiście, frekwencja jest, mamy po 3 grupy, więc ponad 40 dzieciaków jest. Jest bardzo fajna atmosfera, dzieci są szczęśliwe, my jesteśmy też szczęśliwi. Nie ma nudy, jest non-stop zajęcie, że wiem od rodziców, że nawet te dzieci, które nie były w stanie się zmęczyć, to wracają do domu i już nie wychodzą, po prostu muszą odpocząć, więc my przykładamy naprawdę ogromną taką uwagę do tego, żeby to było zrobione naprawdę perfekcyjnie. Ja osobiście jeżdżę po tych różnych miejscach, gdzie dzieci mają zajęcia i sama obserwuję i po prostu, jeżeli coś mam, jakieś uwagi, to zgłaszam i jeszcze po prostu to dokręcamy, żeby było jeszcze lepiej.
1: Czyli była taka luka miejsca do zagospodarowania, jeżeli chodzi o ten czas dla dzieci, młodzieży w Łomży, wakacje?
2: No, ja uważam, że rola MOSiR-u w ogóle w statucie, to my mamy wszystko i turystyka, i rekreacja, i sport, więc tego brakowało i w tym roku, kiedy przyszłam do pracy 1 czerwca, postanowiłam, już ekipa moja wiedziała, że w przyszłym roku są półkolonie i były zimowe i naprawdę to jest potrzebne, więc i można mieć do nas zaufanie, bo dzieci są zaopiekowane i ten czas na maksa wykorzystany pod wieloma względami.
1: No tak jak ja to mówię, że nie leżą w domu, nie gniją przy komputerach i telefonach, tylko mogą ten czas w taki kreatywny sposób wykorzystać.
2: Tak, przede wszystkim to jest kontakt z naturą, z przyrodą. Nam wszystkim to jest potrzebne. Wysiłek fizyczny, ruch nam wszystkim jest potrzebny, bo to sprawia, że jesteśmy zdrowi, że mamy dużo energii właśnie i chcemy właśnie wyciągać ludzi z

0: te półkolonie i zobaczycie, że warto wysłać swoje pociechy.
1: A jeżeli chodzi o tą waszą ofertę wodną w porcie, na bulwarach, to czy ludzie korzystają z tych kajaków, desek, rowerków wodnych?
0: Znaczy największy boom w tym roku to jest na łodzie elektryczne. Więc jest w weekendy mamy takie oblężenie, że po prostu no, ludzie muszą czekać, ale też i deski SUP, i rowerki, i kajaki, to wszystko się kręci. I zachęcam wszystkich Łomżan i nie tylko, i okolice, żebyście państwo zajrzeli do naszego portu, wypłynęli, bo macie ofertę bardzo bogatą i zobaczyli, jak wygląda nasza Narew. Jest cudowna, piękna i to jest taki reset. Naprawdę zachęcam. Można każdego dnia nawet na to godzinę wyskoczyć. Mamy bliziutko i poobserwować z przyrodą, poobserwować ptaki, ważki i nawet no, można zobaczyć, jak się budują bulwary, drugi etap. Zachęcam. To naprawdę nam poprawia nastrój. Dodaje, zwiększa się produkcja endorfin. To wszystko jest tak potrzebne.
1: Czyli pani mówi, że zainteresowanie jest takie, że są kolejki nawet.
0: Tak, w weekend, na przykład na niedzielę to już tą, która była, to były 3 osoby do pracy, bo chcemy, żeby to było sprawnie i przy takim dużym ruchu, no to potrzebujemy też, no chciałabym, żeby ta obsługa też była profesjonalna.
1: Pani, rozmawialiśmy przed anteną na ten temat i pani mówi, że już będziecie testować pewne rozwiązanie. Aby jeszcze gdzieś tam to wszystko usprawnić.
0: Tak, dzisiaj właśnie w trakcie jest montowana fotowoltaika na pierwszej łodzi i tu bardzo dziękuję firmie Elektro Adamco, która robi to testowo. Jeżeli nam się sprawdzi, to nasze łodzie elektryczne będą niezawodne, bo wiadomo, że akumulator, energia się wyczerpuje, trzeba to naładować, a chcemy, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tych naszych łodzi, żeby nam było prościej, żeby pracownicy mieli łatwiej, więc taka łódź z panelem fotowoltaicznym będzie poruszała się w nieskończoność, więc dziś właśnie jest taki bardzo ważny dzień dla Mosfiru, dla portu. I zobaczycie państwo łódkę z panelem fotowoltaicznym.
1: Czyli jak to się sprawdzi, to każda łódź będzie miała takie panele?
0: Tak, taki jest plan. Wtedy to jest tak, po pierwsze to podejście ekologiczne, prawda? Wykorzystamy energię słoneczną. Po drugie, no, zaoszczędzimy na energii, bo to energię, za energię musimy płacić. Zaoszczędzimy czas pracy pracowników, bo muszę przełączać, bo mamy po 2 komplety akumulatorów, więc będzie to wszystko jeszcze sprawniej się kręciło. I myślę, że klienci będą zadowoleni.
1: To trzeba zapytać na pewno, ile to wszystko będzie kosztować.
0: Nic nie jest droższe od pieniędzy, panie redaktorze. To jest... Wszystko się opłaci.
1: Wszystko się opłaci?
0: Znaczy, my mamy takie podejście, ja przede wszystkim, że no, kalkuluję to. Więc to jest, jak długofalowo patrzymy na to, to wszystko się opłaca.
1: A to koszty będą jakie? Już jakiś kosztorys macie?
0: Znaczy, tak wstępnie to jest gdzieś 2400 netto. Za łódź.
1: Za jedną łódź. A łódź jest, a łodzi jest?
0: A mamy, no zostanie nam 8 łodzi.
1: 8 łodzi.
0: Do zamontowania. Nie musimy wszystkich robić w tym roku, więc popatrzymy na ile możemy i najlepiej zrobiła. Ja to bym zrobiła wszystkie od razu, prawda? Bo to jednak energia też jest droga. Przy wsparciu fotowoltaiki, przy tym panelu, jeszcze na ładowanym akumulatorze, bo dopóki jest słońce, to energia jest słoneczna, więc myślę, że to jest warto. A poza tym jest komfort dla ludzi, że nie ma ryzyka, że ta łódź się zatrzyma. Każdy dostaje pagaja ze sobą na łódź, bo wiadomo, że to nie ma nieskończoności w tej energii no z akumulatora.
1: I tych kolejek wtedy nie ma, tak? Bo rozumiem, że w pewnym momencie to łódź trzeba naładować i ludzie czekają.
0: No trzeba, tak, są momenty, że trzeba naładować, chociaż mamy tam swoją całą technologię opracowaną, jak zrobić, żeby było jak najdłużej dla tej łódki, no ale no trzeba. I trzeba po prostu, my musimy te mniejsze akumulatory, jeżeli one się zużyją, już energia, to wyjmujemy i one się ładują. No to też jest dodatkowa praca. Trzeba to wyjąć, podpiąć do ładowania i wtedy na tych dużych łódź pływa. Ale no cały czas, przecież mamy XXI wiek i trzeba szukać takich rozwiązań i powiem państwu, że to właśnie szef firmy Elektro Adamco nam podsunął taki pomysł, no bo on montuje takie rzeczy na łodziach, także na różnego typu takich pływających

0: urządzeniach.
1: To jak ten pomysł się sprawdzi, to już w tym jeszcze w sierpniu?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Będziemy to robić sukcesywnie.
1: To jeżeli ktoś z naszych słuchaczy został zainteresowany i chciałby na przykład w weekend się wybrać na taki rejs po naszej Narwi, to są jakieś zapisy, rezerwacje wcześniej?
0: Nie, robimy zapisów, ale ja zachęcam też Państwa w ciągu tygodnia, po południu, z rana, w sobotę, bo największy boom jest w niedzielę. Ale jeżeli Państwo chcecie swobodnie, bez kolejek sobie skorzystać i popływać, poobserwować, pobytować i dotknąć tej przyrody, to zachęcam w każdy jeden dzień, bo port jest otwarty od 8, od 9 do 21, także, a w czwartki to mamy w ogóle do 23. W porcie cała rodzina może mieć czym się zająć, bo mamy kokardy, mamy auta elektryczne, mamy park dmuchańców. Przy upałach włączamy też kurtyny wodne. Poza tym są otwarte strefy aktywności fizycznej i place zabaw dla dzieci, więc naprawdę można tam aktywnie i miło spędzić czas.
1: No to zostając jeszcze właśnie przy bulwarach, no to poszerzyliście parkiet dla wszystkich uczestników tych potańcówek czwartkowych.
0: Tak, bo tak jak pan wspomniał wcześniej, że ta pogoda, no to czasami jest gorąco, więc zrobiliśmy tak. Po pierwsze, wykorzystaliśmy taką przestrzeń i położyliśmy kostkę w szczycie kapitanatu. Dzięki temu mamy większą powierzchnię do tańca, mamy siedzisko dodatkowo i jest cień tam, więc jeżeli zaczynamy dyskoteki o 17, jest wtedy gorąco, to tam mamy cień. I na początku tam się wszyscy bawią, bo tam na początku jest mniej ludzi, ale my powiększyliśmy ten parkiet i myśleliśmy, że zyskamy sobie parkingu, ale no, nasze dyskoteki mają takie powodzenie, że jednak parking musi też być zagrodzony do tańców, bo bardzo dużo ludzi mamy i ja się bardzo cieszę, bo jest naprawdę bardzo dobra energia na bulwarach, a szczególnie na dyskotekach. Przyjeżdżają ludzie z całej okolicy do nas, także Łomża słynie, więc warto wybrać się i potańczyć. Jutro będzie grał DJ Dąbrowski Łomża, więc bardzo lubiany przez wszystkich, więc zachęcam do, jak ktoś jeszcze nie był, żeby przyszedł i zobaczył, jak to można się pobawić, a przy okazji można też skorzystać z sprzętu naszego portowego.
1: To biorąc pod uwagę to, jak wykorzystujecie te obecne bulwary, to czy już Mosir zaciera ręce, spoglądając tak coraz śmielej na ten drugi etap bulwarów, kiedy te bulwary będą od mostu do mostu?
0: Znaczy, czy my zacieramy ręce? No na pewno oferta się rozszerzy i więcej będzie obowiązków, więcej może ludzi skorzysta. To wygląda imponująco, to co się teraz dzieje. Będzie plaża piękna, więc to też fajnie. No ja czekam jeszcze na trzeci etap, więc razem bulwary będą miały 2,5 kilometra, więc myślę, że to oferta ogromna dla Łomżan, ale też myślę, że wiele ludzi z okolicy będzie przyjeżdżało, bo do nas, do portu nawet przyjeżdżają ludzie z Białegostoku i korzystają z naszej infrastruktury, więc warto inwestować, więc to, co dla oferta dla ludzi naszych, ale nie tylko.
1: To tak jak rozmawialiśmy z Anią po godzinie 9 na naszej antenie, że faktycznie coraz więcej ludzi przychodzi na te bulwary, że trochę zostało odczarowane.
0: No myślę, że tak, taki miałam plan, żeby one odczarowane były i żeby te zajęcia różne, dyskoteki czy przystań dobrostan, żeby to pokazać i zachęcić ludzi w ogóle do odwiedzenia. No problem jest ogromny z parkowaniem, bo jest mnóstwo aut i no nie ma parkingu. No parking będzie, jak będzie ta druga część bulwaru wybudowana, więc no jest w czwartki, w weekendy mnóstwo samochodów, więc no widać, że to wszystko tętni, więc i ludzie parkują na Starym Rynku i cała Rybaki i nawet Muszla, więc tutaj trzeba sobie, no ale przecież to tylko spacerek, więc to też dla zdrowia, można sobie nawet przejść. Schodkami ze Starego Rynku jest naprawdę blisko.
1: Organizujecie wydarzenia na bulwarach w parku Jana Pawła II, czy jest jeszcze jakieś miejsce, które chcielibyście tak zagospodarować?
0: Znaczy organizujemy na Orliku przy Katyńskiej. Teraz 23 sierpnia odbędzie się pierwszy taki u nas turniej piłki nożnej dziewcząt 23 od 9. Do udziału zapraszamy zespoły w dwóch kategoriach wiekowych. 2015 i młodsze i 2017 i młodsze. I w każdej grupie może zagrać od 5 do 8 zespołów. Mecze rozgrywają się w formule 5 plus 1. Każda drużyna może mieć nie więcej niż 12 zawodniczek, więc na pewno to będzie doskonała rywalizacja sportowa i taki czas do spędzenia aktywnie czasu. I to są środki pozyskane, bo składaliśmy wniosek poprzez Urząd Miasta do Ministerstwa Aktywny Orlik i z tego tytułu mamy 5 imprez, więc było już na sportowo dyskoteka, będzie teraz i jeszcze będą inne zajęcia, więc nie zdradzam na razie.
1: Ale czy jest jeszcze takie miejsce, które może jest niezagospodarowane trochę, trochę należałoby odkryć to miejsce, nad którym myślicie, czy nie ma takiego miejsca?
0: Znaczy, myślę, że tak, w dalszym ciągu stadion, bo na stadionie naprawdę wiele rzeczy można organizować i jest taki plan, że coś tam się odbędzie w październiku, ale nie będę zgrany.
1: Pani się uśmiecha tak tylko delikatnie, tajemniczo.
0: Tak, nie na razie, ale ja zawsze mówię swojemu zespołowi, że dążymy do doskonałości i przy współpracy z fundacjami, ze stowarzyszeniami naprawdę można to pięknie rozkręcać, więc te nasze obszary, gdzie może się dużo dziać, to jest Orlik, to jest park letni, zabaw i tutaj te boiska do koszykówki, no, park Jana Pawła II, bo tutaj jest naprawdę można, tam przecież organizujemy najwięcej różnych eventów i tam będzie 30 sierpnia zakończenie wakacji, więc też będzie duża impreza dla całych rodzin. No i nad tym się skupiamy, prawda?
1: No właśnie, czyli rozumiem, ta impreza na zakończenie wakacji, skoro już pani o tym powiedziała, tak jak zawsze, impreza w podobnym...
0: Tak jak było rozpoczęcie wakacji, będzie wyścig gokardów, drugi wyścig gokardów. Chciałabym, to dotyczy września, ale 12 września będzie odbywał się 10 PKO bieg charytatywny, więc można u nas na stronie Mosiru znaleźć i już się zapisywać. I tak to wygląda, więc...
1: To jeszcze kilka miesięcy temu pytałem panią o zadoszone korty tenisowe. W Łomży tam miała być jakaś inicjatywa, miała być jakaś zbiórka podpisów i czy coś się w tym temacie dzieje?
0: Znaczy, na pewno trwają rozmowy u pana prezydenta i ostatni był taki pomysł i myślę, że on będzie do realizacji. To budowa takich kortów zadaszonych na Urliku przy Katyńskiej, w miejscu, gdzie jest boisko do piłki plażowej. Bo boiska do piłki plażowej powstaną nad Narwią, w drugiej części bulwarów, więc tam w momencie, kiedy już będą te boiska, będziemy tam organizowali turnieje piłki plażowej. I myślę, że to jest dobre miejsce, ponieważ miasto jest duże i te nasze korty przy stadionie, które są, one są w samoobsłudze, one są naprawdę nieźle wykorzystywane, ale można jeszcze, zachęcam, bo można się przez aplikację rezerwować terminy. A taka dodatkowa inwestycja na pewno też pomoże, żeby ten sport mógł się rozwijać. Więc i wykorzystane będzie to boisko, bo myślę, że nam brakuje, co prawda brakuje nam jeszcze takich orlików do grania w piłkę nożną. Mam nadzieję, że może.
1: Takich zadaszonych. Zadaszonych. Taki balon by się przydał, żeby w zimę można było grać.
0: No, zadaszonych. Tylko nie wiem, czy balon to jest dobre rozwiązanie.
1: Albo są...
0: Bo to jest kosztochłonne bardzo.
1: Są jeszcze opcje takich hal. Takich mini hal, takich nie wiadomo jakich, tylko taki jest Orlik i on jest w takiej budowie jak hala.
0: Znaczy, myślę, że takie rozwiązanie, które jest pobudował w gminie Łomża
1: coś tego typu,
0: w Podgórzu,
1: ale żeby to był Orlik.
0: Nie, w Podgórzu, w Wygodzie chyba, czy w Podgórzu.
1: W gminie Łomża w każdym razie.
0: W gminie Łomża taka hala powstała i myślę, że niedrogo, więc można i ja myślę, że jeżeli popracujemy nad tym jeszcze i pomyślimy, to jest miejsce, żeby taki orlik powstał.
1: W którym miejscu?
0: Mamy za hangarem przy uliczce Zjazd naprawdę sporą działkę.
1: No, mój projekt był złożony, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, żeby tam powstało boisko, no ale okazało się, że nie można.
0: Ale panie redaktorze, trzeba wierzyć. Wiara czyni cuda i myślę, że jeżeli nie, bo chcieliśmy tam, przecież rozmawialiśmy na ten temat, że tam było boisko trawiaste dla młodych, to będziemy pracować dalej nad tym, panie redaktorze. Albo boisko trawiaste, albo kryty orlik do gry w piłkę zimą.
1: Broni nie składamy.
0: Nie składamy. Nie można się poddawać.
1: Nie można się poddawać.
0: Ja wierzę, że to się uda.
1: To jeszcze na koniec chciałem gratulacje złożyć, bo dostała pani medal za niezłomne budowanie historii klubu KS Łomża, więc moje gratulacje.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Co prawda nie czuję się aż taka zasłużona, więc byłam zaskoczona tym medalem, bo szczerze mówię, no ja, jak już bym miała dostać medal, to chcę się czuć tak w pełni zasłużona. No, jestem wdzięczna i cieszę się bardzo, ale wolę takie medale dostawać, gdzie naprawdę jestem zasłużona.
1: Czy jeszcze pani tutaj swoich zasług nie czuje specjalnie?
0: Nie, panie redaktorze, no taka prawda, no pracuję w tej firmie trzeci rok, się zaczął od czerwca, więc trudno powiedzieć, że jestem, można mnie porównać do innych osób, które dostały te medale. No nie chcę się porównywać, na pewno jestem na samym końcu, jeżeli chodzi o zasługi, aczkolwiek no staram się jak mogę, żeby nie przeszkadzać, pomagać i dbamy o ten obiekt, żeby ŁKS mógł z niego korzystać.
1: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę.
2: Nasz gość dnia.

0: prawie 17. 7 minut do 17 brakuje. The Connors na antenie Radia Nadzieja. Za nami połowa wakacji. Był to okres bezpieczniejszy na drogach niż przed rokiem. Od początku wakacji do 31 lipca policja zanotowała 2397 wypadków drogowych, a w ubiegłym roku w tym czasie było ich 2,5 tysiąca. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji powiedział informacyjnej agencji radiowej, że mniej było w tym czasie ofiar śmiertelnych.
1: W tym roku mówimy o 158 osobach, które niestety, ale straciły życie w wyniku zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było to 188. Mniejsza jest również liczba osób rannych, które zostały w wyniku wypadków drogowych. Obecnie 2885 osób. W ubiegłym roku takich sytuacji było 2965.
0: Nadal problemem są kierowcy, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu.
1: My zatrzymaliśmy już prawie 11 tysięcy kierujących, którzy decydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To oczywiście zachowanie, które wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
0: Od początku wakacji do końca lipca policja stwierdziła prawie 2300 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym i ponad 1000 poza obszarem zabudowanym. Tacy kierowcy muszą się liczyć z odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Chwila muzyki, a później przegląd najważniejszych informacji po malutku mijającej środy. Będą to informacje z regionu.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Flash regionu.
2: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. Upał, skwar, żar to najczęstsze określenia pogody, która towarzyszy nam od wczoraj. Na termometrach dziś nawet 34 stopnie. Na wsi upał nie przerywa jednak prac. Wprawdzie część sprzętu rolniczego posiada klimatyzację, ale wiele obowiązków trzeba wykonać w bardzo wysokiej temperaturze. Jak mówi pan Rafał, zboże musi być zebrane, kiedy jest sucho.
3: Mogę do pana tu zajrzeć?
4: To jest kombajn zbożowy do koszenia zbóż, tak, wszelkiego rodzaju. Kukurydza, pszenica, owies, jęczmień, wszystkie zboże kosi.
3: No pot tak. Się leje z czoła.
4: No leje się, no jest temperatura myślę, że około 40 stopni aktualnie, więc to są dobre warunki na wakacje, a niekoniecznie do pracy, ale my nie mamy jakby wyjścia, no zbieramy, bo musimy zebrać. Zbiór zboża to jest tylko w zasadzie w dzień, bo w nocy jest rosa, więc...
3: Wszystkiego chłodnego.
4: O, chłodnego, przydałoby się, dziękuję.
2: Rolnicy podczas upału muszą szczególnie zwracać uwagę na zwierzęta gospodarskie. Pan Roman woła swoje kury do przewiewnego kurnika.
5: To dobrze, chłód mają. Woda jest czy nie jest, jest czy jest. To wszystko idzie do chłodu. Pod drzewka, pod gdzieś blisko budynków, tam gdzie chłód, tam gdzie ziemia. Jest wysoka temperatura, to już i nie niosą się i kilka dni. No pszczoły, ja tylko mam 4 ule.
3: A teraz jak jest upał, to pszczoły...
5: Nie, radzą sobie dobrze. One, mamy takie oczko wodne, one sobie schładzają wodą. Zresztą w cieniu stoją. Wszystko do cienia ucieka.
3: No, natura wie lepiej.
5: No wie.
2: Podobnie praca wygląda na budowie, gdzie nie ma wolnego mimo upałów. Fachowcy robią co mogą, aby skończyć realizację w terminie.
6: Terminy gonią, klienci czekają, chcą się wprowadzić.
7: Przecież na budowie muszą twardzi ludzie pracować. Co się nie nadaje, to idzie pracować do pomieszczenia klimatyzowanego. Tak?
8: Upał, żar leje się z nieba, jak to mówił klasyk.
9: Jakoś dajemy radę. Da się wytrzymać, wie pan. Przede wszystkim myślenie, to polecam.
3: Pan montuje od strony cienia.
9: To jest podstawa.
6: Ciężko, bo ciężko, ale gorąco.
7: Taka jest robota na budowie. Ludzie na budowie miękcy się nie nadają po prostu.
2: Jutro na termometrach w naszym regionie 31 stopni, od piątku już nieco chłodniej. Mimo surowych kar i sądowych zakazów wciąż nie brakuje osób, które decydują się wsiąść za kierownicę po alkoholu. Tym razem niebezpieczną jazdę przerwał policjant będący na urlopie. Do zdarzenia doszło na trasie między Borkowem a Kolnem. Dyżurny kolnańskiej policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy Volkswagena, który jechał całą szerokością jezdni. O szczegółach mówi Radiu Nadzieja młodszy aspirant Ewa Zabłocka z kolnańskiej policji.
10: Dyżurny kolnańskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kierowca Volkswagena jadący pomiędzy Borkowem a Kolnem zajechał drogę zgłaszającą i omal nie doprowadził do wjechania jej pojazdu do rowu. Interweniujący w tej sprawie policjanci zostali na miejscu 3 pojazdy, w tym opisywanego Volkswagena. Zgłaszająca oraz obecny na miejscu funkcjonariusz Komendy Głównej Policji, który jechał w stronę Kolna, relacjonowali, że kierowca Volkswagena nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy, wyprzedzał pomimo podwójnej linii ciągłej i zbliżał się niebezpiecznie do innych pojazdów, próbując zepchnąć je z drogi.
2: Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec gminy Kolno. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie.
10: Po sprawdzeniu w policyjnych systemach dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna ma 2 bezterminowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. 45-latek przewoził również 2 pasażerów, właściciela pojazdu i kolegę. Obaj mężczyźni również znajdowali się pod silnym działaniem alkoholu.
2: Mężczyzna został zatrzymany i usłyszy zarzuty. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowych zakazów grozi mu do 5 lat więzienia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży testuje dziś nowe rozwiązania. Na jednej z łodzi elektrycznych zamontowana została fotowoltaika. Jeżeli ten pomysł się sprawdzi, to pojawi się ona na pozostałych łodziach. Dzięki temu usprawnimy ich funkcjonowanie i będą one niezawodne, mówi dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
11: Bo wiadomo, że akumulator, energia się wyczerpuje, trzeba to naładować. Taka łódź z panelem fotowoltaicznym będzie poruszała się w nieskończoność, więc dziś właśnie jest taki bardzo ważny dzień dla MOSiR-u, dla portu i zobaczycie Państwo łódkę z panelem fotowoltaicznym.
12: Czyli jak to się sprawdzi, to każda łódź będzie miała takie panele?
11: Tak. Taki jest plan. Wtedy to jest tak, po pierwsze to podejście ekologiczne, po drugie no zaoszczędzimy na energii, bo to energię, za energię musimy płacić, zaoszczędzimy czas pracy pracowników, więc będzie to wszystko jeszcze sprawniej się kręciło.
2: Dyrektor Krynicka przyznaje, że zainteresowanie wypożyczaniem łodzi elektrycznych jest bardzo duże.
11: W weekendy mamy takie oblężenie, że po prostu no, ludzie muszą czekać, ale też i deski SUP, i rowerki, i kajaki, to wszystko się kręci. I zachęcam wszystkich Łomżan i nie tylko, i okolice, żebyście Państwo zajrzeli do naszego portu, wypłynęli, bo macie ofertę bardzo bogatą i zobaczyli, jak wygląda nasza narew. Jest cudowna, piękna. Na przykład na niedzielę to już tą, która była, to były 3 osoby do pracy, bo chcemy, żeby to było sprawnie.
2: Koszt montażu paneli fotowoltaicznych na jedną łódź to blisko 2,5 tysiąca złotych. Cała rozmowa z dzisiejszym gościem dnia jest na naszym portalu radionadzieja.pl. Święty Wawrzyniec już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale także historii miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jak mówi prezydent Mariusz Chrzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
12: Inicjatywa obywatelska, grupa mieszkańców założyła komitet, spotkała się w ratuszu ze mną, z przewodniczącym Rady Miejskiej, z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
2: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
12: Zgodnie tutaj też z rozmowami z ekscelencją. Chcemy, żeby w taki sposób uroczysty 10 sierpnia, czyli w dniu patrona świętego Wawrzyńca, była najpierw uroczysta msza święta w katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, a następnie później uroczysta sesja Rady Miejskiej w hali kultury o godzinie 13:30. Łomża nie ma swojego patrona i bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, żeby też wzorować, odwoływać się do ideałów.
2: Pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był świętemu Wawrzyńcowi. Będzie to pierwszy oficjalny patron Łomży.
1: Flash regionu.
2: Zapraszamy na reklamy.
0: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
2: Po reklamie.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Ostrzeżenia pierwszego, drugiego stopnia obowiązują na obszarze całego kraju. Synoptyk MGW Przemysław Makarewicz wyjaśnia, że na terenie całej Polski będą panować bardzo trudne warunki atmosferyczne.
1: Dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni na krańcach północno-wschodnich do około 36 w centrum, a lokalnie w południowej części Mazowsza możliwy wzrost temperatury do około 40 stopni. Na północy, na zachodzie i częściowo w centrum kraju możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem.
0: Na zachodzie Polski mogą występować burze, podczas których prognozowane są intensywne opady deszczu, a nawet gradu. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 85-90 km na godzinę. Dzisiejszej nocy mogą występować gwałtowne burze, ostrzega Przemysław Makarewicz.
1: Podczas burz prognozowana wysokość opadu do 50 mm, a porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Noc będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną od 19 stopni do 24. Najcieplej na południowym wschodzie, tutaj 23-24 stopnie.
0: Jutro będzie bardzo ciepło na zachodzie i północnym zachodzie, około 25 stopni, w centrum około 31. Najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, tam temperatura maksymalna osiągnie około 39 stopni Celsjusza. Z północnego zachodu w głąb kraju będą przesuwać się burze z gradem połączone z ulewnymi opadami deszczu i porywami wiatru do 100 km na godzinę. No to jeszcze spójrzmy na mapę pogody, jeśli chodzi o nasz region i jeśli chodzi o piątkowy dzień. Troszeczkę niższa będzie temperatura, 26,5 stopnia termometry mają pokazać w Łomży. Poza tym słońca bardzo, bardzo dużo, szczególnie w drugiej połowie dnia. No i takie być może orzeźwienie będzie dawał lekki północno-zachodni wiatr. Jest 17.13, a to oznacza, że już teraz Starsa Markiewicz Echo, ten utwór wybrzmi, a później przypomnimy spotkanie Anny Czytowskiej z zastępcą prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomaszem Nawrockim. To spotkanie już za chwilę, a wcześniej zapowiadana piosenka, wcześniej pozdrowienia od artystki.
2: Cześć, tu Sarsa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja w Łomży.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Z panem Tomaszem Nawrockim, zastępcą prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli największej rolniczej agencji płatniczej, porozmawiamy dziś o finansach. Wyjaśnimy, skąd pochodzą pieniądze trafiające na konta rolników, które instytucje kontrolują wydatkowanie środków. Poruszymy również bardzo ważny temat cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Na początek powiedzmy bardzo ogólnie, skąd Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma pieniądze?
2: To bardzo dobre pytanie, dlatego że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zasilana głównie z dwóch źródeł. To jedno źródło to jest budżet unijny, a drugie źródło to jest budżet krajowy, czyli budżet państwa. I co ciekawe, w ramach budżetu unijnego tutaj realizowane są płatności za pośrednictwem takich trzech głównych funduszy. To jest Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury.
1: Większość budżetu agencji to środki z budżetu państwa czy środki europejskie?
2: Pani redaktor, jeśli chodzi o strukturę, zdecydowanie dominuje budżet unijny. W ubiegłym roku dla przykładu agencja zrealizowała płatności bez środków z KPO na kwotę 33 miliardów złotych, z tego 80% to były środki pochodzące z budżetu unijnego, ale trzeba pamiętać o tym, że komponent budżetu państwa jest bardzo istotny, bo po pierwsze są tutaj środki z budżetu państwa na pomoc krajową, ale także na finansowanie działalności agencji, czyli funkcjonowanie agencji, i środki z budżetu państwa też pochodzą na komponent do finansowania do środków unijnych, bo pomoc unijna jest tak zorganizowana, że około tak przeciętnie 80% są to środki unijne, które trafiają do rolników, a 20% to jest 20-30% w zależności też od działania środki pochodzące z budżetu państwa.
1: Jesteście największą rolniczą agencją płatniczą.
2: Tak, to prawda, bo skala działalności agencji jest bardzo duża i jest kilka powodów, dla których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznawana jest za największą agencję płatniczą w Unii Europejskiej. Po pierwsze, ze względu na liczbę obsługiwanych beneficjentów. Agencja rocznie obsługuje około 1 270 000 rolników. Po drugie, mamy jedną z największych powierzchni użytków rolnych spośród krajów unijnych, a to przekłada się również na setki tysięcy obsługiwanych beneficjentów i wniosków o wsparcie. Tu może jako przykład mówiący o tym, jakie ogromne mamy możliwości, też powiem kolokwialnie przerobowe, niech świadczy fakt, że na przykład zdarzają się dni w kampanii płatniczej, gdzie realizujemy około 80 000 przelewów w ramach jednego filara, ponieważ są dwa filary, to mamy nawet dni, gdzie realizujemy około 160 000 przelewów, a są dni, w których kwoty, które trafiają na konta rolników, przekraczają 1 000 000 000 złotych. Chciałbym również dodać, że w ubiegłym roku na przykład agencja zrealizowała czy obsłużyła 4 miliony wniosków złożonych przez beneficjentów, a od początku działalności agencja przekazała na konta rolników, ale nie tylko konta rolników, bo również przedsiębiorstwa, które działają w sektorze rolnym, ponad 500 000 000 złotych, dokładnie 546 miliardów złotych.
1: Które sektory rolnictwa są w największym stopniu dotowane ze środków wpływających do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
2: No tutaj przede wszystkim te pieniądze trafiają na rozwój produkcji zwierzęcej. Chodzi tutaj o wsparcie produkcji bydła i trzody chlewnej, na rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, ale także na gospodarstwa młodych rolników, czy na restrukturyzację i modernizację małych gospodarstw. Ale ważne jest też, i trzeba o tym pamiętać, że agencja też realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury działania w zakresie rozwoju akwakultury, i to śródlądowej, ale także zrównoważonego rybołówstwa i infrastruktury portowej.
1: Co obejmują plany finansowe tworzone przez agencję?
2: Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi załącznik do ustawy budżetowej, czyli do takiego głównego dokumentu, który uchwalany jest pod koniec każdego roku i obejmuje dotacje, odpisy amortyzacyjne, czyli mówiąc krótko, obejmuje przychody i koszty, ale także dochody i wydatki, które dotyczą pomocy finansowej na rzecz rolnictwa oraz środki na funkcjonowanie, w tym wydatki centrali, oddziałów i biur. Zaznaczę, że mamy 16 oddziałów regionalnych, 314 biur powiatowych, no i jedną centralę.
1: Kto kontroluje wykonanie planów finansowych?
2: Kontroluje realizację planu finansowego najważniejsze organy w kraju, a mianowicie Sejm, Senat, ale także Rada Ministrów, czyli mówiąc w skrócie rząd, ministrowie finansów i gospodarki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, a także inni ministrowie w zależności od zakresu zadań agencji. Kontroluje nas także na koniec każdego roku Najwyższa Izba Kontroli.
1: Zarządzanie tak dużymi środkami finansowymi wymaga szczególnych zabezpieczeń. Mam na myśli rosnące zagrożenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
2: Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, tutaj agencja jest dosyć mocno zabezpieczona. Tak nam się wydaje, dzięki Bogu do tej pory nie było żadnych jakichś większych perturbacji związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych. W agencji wykorzystywane są tak zwane zabezpieczenia aktywne i zabezpieczenia pasywne. Jeśli chodzi o te zabezpieczenia aktywne, to mamy tak zwane zabezpieczenia antywirusowe, natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia pasywne, to są odpowiednie szyfrowane zasoby. Stosujemy także szereg procedur, które mają wpływać na wyeliminowanie zagrożeń towarzyszących poszczególnym etapom obsługi płatności. Chodzi tu o ochronę systemów informatycznych, które wykorzystywane są do współpracy między innymi z bankami. I to zarówno z bankiem centralnym, jak i z innymi bankami, z którymi agencja współpracuje.
1: Z którymi instytucjami finansowymi współpracujecie w zakresie wykonywania planów finansowych?
2: Tak jak wspomniałem, tutaj naszymi partnerami w realizacji planu finansowego są przede wszystkim banki, ale nie tylko, bo po pierwsze mamy tutaj bardzo szeroką współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie środków krajowych i programów unijnych, z Narodowym Bankiem Polskim, to jest w zakresie programów europejskich. Są też z nami we współpracy i dzięki nim realizowane są płatności przez banki komercyjne i banki komercyjne, szczególnie spółdzielcze, tu odgrywają bardzo dużą rolę w realizacji tak zwanej pomocy krajowej, koncentrującej się na udzielanych kredytach preferencyjnych. No i na koniec przy realizacji chociażby KPO, tutaj agencja współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju.
1: Jak wygląda finansowanie oddziałów regionalnych i biur powiatowych? One mają oddzielne plany finansowe?
2: Nie. Jest jeden plan finansowy przygotowany dla agencji. Podstawą gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jeden plan roczny. Natomiast na podstawie tego planu i ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prezes ustala limity wydatków oddziałów regionalnych w zakresie finansowania kosztów działalności bieżącej, ale także tych kosztów związanych z realizacją inwestycji. I przy tym wszystkim uwzględniana jest konieczność zapewnienia realizacji tych wszystkich zadań.
1: To wszystko nie udałoby się bez systemów i bez ludzi. Czy chciałby pan prezes skorzystać z okazji i powiedzieć parę słów na ten temat?
2: Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, że systemy informatyczne wspierają funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No i systemom tu nie ma co dziękować. Dobrze, że są, że funkcjonują i jesteśmy zadowoleni, jak nie szwankują. Natomiast jeśli chodzi o podstawowy trzon prawidłowego funkcjonowania agencji, no to są ludzie. Chciałbym tutaj podkreślić jednak wkład osób, które są zaangażowane w realizację tych zadań związanych z płatnościami na konta rolnictwa. To tempo prac jest bardzo wysokie. Mam nadzieję, że rolnicy to zauważyli i wszystkim tym, którzy wpływają na realizację zadań w tak szybkim tempie, szczególnie osobom z działu finansowego, księgowego, a także z zarządzania należnościami, chciałbym tutaj, korzystając z okazji, serdecznie podziękować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Tomasz Nawrocki. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Know It All, ten utwór, no a później ze świata muzyki wskakujemy do świata polityki. Artur Dziambor, były poseł reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe, będzie rozmówcą Anny Czytowskiej.

0: A naszym gościem jest dziś były poseł reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe Artur Dziambor. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: A więc stało się, Morawieckczycy opuścili Prawo i Sprawiedliwość, chociaż formalnie chyba jeszcze nie, ale mają swój klub parlamentarny, mają stowarzyszenie, partia ma powstać do 15 października. Ja jestem bardzo ciekawa pana opinii na temat przyszłości tej formacji.
1: Ja trzymam kciuki za to, żeby nowy PiS ze starym PiSem się pozabijał, ponieważ uważam, że Prawo i Sprawiedliwość była partią, która niszczyła Polskę przez 8 lat i szczerze im życzę zejścia ze sceny, tak jak kiedyś zeszła ze sceny AWS 25 lat temu. Natomiast rzeczywiście dzisiaj widać, że fala, popularność Mateusza Morawieckiego może pozwolić na pewną zmianę pokoleniową, bo to pokolenie, które wybierało stare Prawo i Sprawiedliwość, może faktycznie zmienić zdanie, bo dla nich dzisiaj jest dosyć duży problem. Oni mają swojego ulubionego premiera w kontrze do swojego ulubionego prezesa. I myślę, że ulubiony premier ma tutaj bardzo dużo kart do wyrwania.
0: A nie jeden wieszczył że... już po koniec PiSu. Pan
1: tak,
0: doskonale
1: tak,
0: o tym wie. A na przykład
1: książka nawet taka była.
0: Karol Karski na przykład twierdzi, że PiS uwolniono od Mateusza Morawieckiego niczym spławił.

0: Wyskoczy do góry w sondażach i nawet 36% wiesz, tak. Traktuje pan to jako żart. Ale czy rzeczywiście to jest zmierzch Prawa i Sprawiedliwości, czy nie?
1: Nie, to znaczy tak, słyszałem tę wypowiedź pana Karskiego, to mówię, przypomniało mi się moja taka wczesna młodość, bo to przecież rozpad Unii Wolności, wyrzucenie Donalda Tuska, to ja miałem wtedy 18 lat. To pojęcia o tym nie miałem, ale oglądałem tak z uśmiechem na twarzy, że panowie naprawdę się cieszą z czegoś takiego. No i potem oczywiście wyszło na to, że było tego Tuska nie wyrzucać. Było tego Morawieckiego również nie wyrzucać, nie denerwować, tylko zapewnić jego ludziom odpowiednie miejsca, no bo przecież wiemy doskonale, że to nie jest tak, że się tam panowie pokłócili teraz nagle. Wiemy doskonale, że tam atmosfera wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości była grobowa od bardzo dawna, od wielu lat, tylko po prostu no, trzymało ich bardzo wysokie poparcie, trzymała ich wspólna władza. Teraz ta wspólna władza odpływa, ponieważ oni patrzą na słupki wyborcze. Dzisiejszych tam 160 czy 180 posłów Prawa i Sprawiedliwości, oni doskonale wiedzą, że w następnym rozdaniu będzie o 50-60 mniej. A teraz po tym rozdaniu, w którym Mateusz Morawiecki wyrwał swoją ekipę, no to już na pewno, tak? Także tam jest masa ludzi, którzy chodzą z wyrokami śmierci i już powinni w tym momencie sobie zacząć układać życie zawodowe poza parlamentem, bo po prostu no, metoda Donta ich potraktuje odpowiednio. Także to oni się pokłócili o miejsca na listach, oni się pokłócili o to, kto będzie miał wpływ na układanie list. Po prostu frakcja Mateusza Morawieckiego miała najsłabsze karty przy stole do rozdawania tych miejsc na listach, co oznaczałoby dla tych wszystkich polityków polityczną śmierć. I oni się z tym nie chcieli pogodzić. Lepiej jest mieć jedynkę na liście, która bierze tam 7, może 10%, aniżeli czwórkę, piątkę na liście, która bierze 20%, bo wtedy to jest gwarancja nie wejścia do Sejmu.
0: Wierzy pan w te 7-10%? Bo ja wiem, że nie wierzy pan w sondaże, które dają PSL-owi mniej niż 5%. No ale je przywołam, tak. Bo one tyle dają PSL-owi to ostatnie, ale Prawo i Sprawiedliwość poniżej 20%, a Rozwój Plus około 7%. Czy te 7% to jest na początek dobry wynik, dobre notowanie, czy złe, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości przypominają inne partie, które nam się pojawiały, miały po 14-15.
1: Tak, to jest bardzo słaby wynik na start, bo ja przypomnę, że nie wiem, nawet po drugiej stronie Nowoczesna startowała chyba tam z 10% wynikiem, jak tylko ogłoszono, że w ogóle powstaje coś takiego. Także nie, sondaże sondażami. Ja bardziej mam na myśli atmosferę i bardziej mam na myśli to, co wyborca zobaczył, ponieważ Mateusz Morawiecki jakby został uśpiony po wyborach, politycznie przyciszony zupełnie i został jakby pobudzony do życia ponownie przez, żeby było ciekawiej, Sławomira Mentzena. I właściwie sukces Mateusza Morawieckiego dzisiejszy, jeżeli możemy mówić o tym w kategoriach sukcesu, popularności premiera, który odchodził jako premier, który bardzo dużo zrobił złego, no, został wywołany przez to, że Sławomir Mentzen postanowił go zaprosić na jedną ze swoich imprez i został tam przez niego merytorycznie rozjechany. I to jest tak naprawdę no, początek sukcesu. I teraz tylko pytanie, co oni dalej z tym zrobią, bo proszę zauważyć, że ta ekipa Morawieckiego, to nie jest tak, że to są same super gwiazdy Prawa i Sprawiedliwości, które sobie odeszły stamtąd i teraz zupełnie wyjałowiony został PiS ze wszystkiego. Tam jest zaledwie kilka takich naprawdę znanych, dosyć dobrze ogranych medialnie nazwisk, a cała reszta to są posłowie mocno anonimowi. I ci mocno anonimowi posłowie, oni byli anonimowi na liście PiSu i teraz tak samo będą anonimowi na listach Mateusza Morawieckiego. Kłótnie między dwoma frakcjami są oczywiście bardzo ciekawe. One nas wszystkich emocjonują, bo my czekamy na te takie smaczki, na takie mięso, które nam sprzedają i zaczynają zresztą wypływać różne rzeczy, kto na kogo, co tam ma. Natomiast w wyborach będzie się liczyć jednak to, kto przyciąga dziesiątki tysięcy głosów. Ja mam takie wrażenie, że, bo zapytała się pani, czy to jest śmierć PiSu. Nie, to nie jest śmierć PiSu, ale to jest też śmierć PiSu, który walczy o 30% na przykład, czy nawet 20 za chwilkę pewnie będzie, bo konfederacje obie zdążyły już PiS skutecznie rozszarpać. Więc możemy mieć taką bardzo ciekawą sytuację, kiedy metoda Donta zrobi taką krzywdę wszystkim wyborom, że wreszcie może politycy zaczną myśleć o tym, żeby wymyślić jakiś inny sposób wybierania reprezentantów. Ponieważ w sytuacji, którą mamy dzisiaj w sondażach, no to ta metoda Donta będzie premiowała wielkie ugrupowanie Koalicję Obywatelską bardzo, a bardzo będzie dotykała te wszystkie ugrupowania, które zejdą poniżej 15%, a taki luz czeka chyba wszystkie te ugrupowania, które nazywają się prawicowymi dzisiaj.
0: No i pytanie jeszcze, jak zachowają się na przykład samorządowcy, którzy znają nastroje w regionach. Ja myślę, że oni na razie czekają na wrzesień, październik, bo to będzie pewnie seria różnych sondaży. Teraz są też wakacje, więc się większość gdzieś tam porozjeżdżała po kraju i po świecie. Więc pytanie, jak zachowają się na przykład samorządowcy? Bo ja rozmawiałam z niektórymi, którzy sprzyjają po cichu Mateuszowi Morawieckiemu, ale jeszcze czekają, co się wydarzy.
1: Wszyscy czekają, to jest oczywiste. Nowa partia jak powstaje, to w ogóle jest takie właśnie, że zobaczymy co będzie, jak będziecie mieli tam 10%, to zadzwonimy, tak i tak dalej.
0: Bo ktoś musi ogarnąć te struktury, to jest też przecież bardzo ważne.
1: No jak pani spojrzy na mapę, gdzie Mateusz Morawiecki wyrwał swoich ludzi, to tam jest krucho, bo tam połowa Polski jest właściwie białą plamą, tak? I to jest kłopot dla nich, bo oni wyszli grupowo, po dwóch, po trzech posłów na przykład z jednego okręgu się znajdą.
0: Z Dolnego Śląska na przykład, tak, tam tak, jest taka silna reprezentacja dosyć.
1: No to oni mają kłopot, bo tam tylko jeden wejdzie, nie? Że przy 10%. W ogóle, jak patrzymy na metodę Donta...
0: A w województwie podlaskim, które głosuje na Prawo i Sprawiedliwość tradycyjnie, nie ma żadnego na przykład.
1: Tak,
0: więc to
1: tak,
0: będzie ciekawe.
1: No właśnie.
0: A to jest też region zagospodarowany przez Jacka Sasina, więc ja akurat czekam, co tutaj w tym województwie tam się wydarzy.
1: No, na moim pomocy z kolei w Gdyni mamy Marcina Horałę, czyli prawą rękę Mateusza Morawieckiego, właściwie drugiego po Bogu, a w Gdańsku nie mamy nikogo.
0: Piotr Miller by się obraził na pana za tego drugiego po Bogu pewnie.
1: Ja myślę, że Piotr Miller by się nie obraził, ponieważ Piotr Miller jest w Europarlamencie. Jest oczywistością, że politykę robi się tutaj, a tam bardziej robi się, nie wiem, zabezpieczenie finansowe, aniżeli politykę taką prawdziwą. Więc to. Natomiast no mają niełatwo na pewno, ale mają też rozwojowo to też dzięki temu, tak? To znaczy, jeżeli będą im rosły sondaże, to oni będą mieli większą siłę przyciągania swoich dawnych kolegów, z którymi jeszcze chcieliby współpracować, ale ci koledzy się bali na przykład do nich przyłączyć. Zobaczymy. To jest bardzo ciekawe, ale mówię, najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że jeżeli panowie się przed wyborami nie dogadają, no bo oczywiście takie głosy były, że Mateusz Morawiecki w ten sposób podbija swoją wartość i następny start nie będzie w PiS-ie, tylko będzie w koalicyjnym komitecie PiS Rozwój Plus na przykład, tak?
0: Ale to czy na przykład Beata Szydło o tym mówiła, żeby nie przekroczyć pewnej cienkiej granicy, za którą już tak nie ma powrotu, bo jak słów w polityce, się słów ostrych nawet nie boją, no ale gdzieś ta granica pewnie jest.
1: Ale te granice przekraczają dawno koledzy z Solpolu, którzy w internecie uprawiają taki czysty hejt, tak, przeciwko swoim kolegom. Taki hejt, po którym jest, dziwne by było, gdyby sobie rękę później podawali. Więc no, to jest. A o grotesko, Solpol był jeszcze parę lat temu taką ekipą, z którą sam PiS nie chciał za bardzo rozmawiać, którą po prostu musiał tolerować. Dzisiaj Solpol ma zupełnie inne notowanie u Jarosława Kaczyńskiego.
0: No właśnie, z czego to wynika?
1: Nie wiem, może dlatego, że po prostu okazali się bardzo wierni mimo wszystko i, no i Jarosław Kaczyński widzi ich popularność internetową, a potrzebuje młodego pokolenia. No bo rzeczywistość jest taka, że to pokolenie Jarosława Kaczyńskiego, no po pierwsze medialnie już nie jest tak zgrabne, po drugie internetowo jest właściwie na poziomie zerowym, a ekipa Solpolu, no to jest ekipa, która internet sobie opanowała na poziomie mistrzowskim, jeżeli chodzi o dotarcia. Oczywiście
0: oni się też ścigają jeśli chodzi o dotarcie do ludzi, do tych, do których dociera też Konfederacja. Ja nie wiem, czy dla wyborców potencjalnych Konfederacji tacy politycy są wiarygodni, jak, nie wiem, Patryk Jaki czy inni z Solidarnej Polski.
1: No ale to generalnie wyborcy Konfederacji to jest grupa bliżej niezdiagnozowana, bo ta Konfederacja, która odeszła, ten elektorat, który odszedł od PiS-u do Konfederacji, tej Grzegorza Brauna, no to jest ten najtwardszy elektorat, który widział brak wykonania pewnych projektów, pewnych kroków, które Grzegorz Braun im obiecuje. Tego nie wyrwą, bo nie za bardzo mają jak to wyrywać. Natomiast elektorat Konfederacji tej drugiej, tej Mentzenowo-Bosakowej, no to tam połowa tego elektoratu to jest elektorat ruchomy, który przyszedł do nich od Szymona Hołowni.
0: Albo to jest elektorat, który jeszcze może za rok nie pamiętać rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo był zbyt młody na to.
1: No i tutaj wkracza Mateusz Morawiecki, który nagle w internecie stał się cool. Jest bardzo bardzo ciekawa rozgrywka. Z punktu widzenia politologicznego, dziennikarskiego, to w lepszych czasach nie mogliśmy sobie wyobrazić żyć, żeby to robić tego analizy. Natomiast z punktu widzenia metody Donta, no to ja wiem, jak metoda Donta krzywdzi, ponieważ no, akurat mi się udało wyjątkowo w 2019 prześliznąć przez tę metodę Donta, ale no, to tak tylko jednym zdaniem, bo powiem, o co chodzi. PiS w 2019 miał 8 milionów głosów i za 8 milionów głosów miał 235 posłów. Konfederacja, w której wtedy byłem, miała 1 200 000 głosów i za ten 1 200 000 miał 11 posłów. Takie są dysproporcje, które tworzy metoda Donta. To jest strasznie nieuczciwa metoda wybierania reprezentantów.
0: Wszyscy narzekają na tę metodę, ale nikt...
1: Bo zwycięzca nie chce jej zmieniać.
0: No właśnie, otóż to.
1: Bo zwycięzca jest beneficjentem tej metody i wadliwości tej metody, natomiast zwycięzca właśnie powinien mieć jaja wreszcie kiedyś któryś i powiedzieć, że ta metoda po prostu oszukuje wyborców, ponieważ oszukuje de facto wyborców. Ona jest dobra tylko w Warszawie. Warszawa jest jedynym okręgiem, w którym metoda Donta w miarę działa. Każdy okręg mniejszy jest już pokrzywdzony przez metodę Donta.
0: Pana dobry znajomy Paweł Kukiz ma dołączyć do Rozwoju Plus.
1: Posuje? No tam dobry znajomy.
0: Posuje tam?
1: No, znamy się, tak, owszem. No. Natomiast,
0: czy Paweł Kukiz będzie pasował do środowiska Mateusza Morawieckiego?
1: Ja nie wiem, czy Paweł Kukiz gdziekolwiek pasuje. No, wszedł w pewnym momencie w klub parlamentarny PiSu, nie mając wyjścia, startując z PiSu, tak? I w tym PiSie powinien już jakby być wierny temu, co mu się wydarzyło już później, no bo musiał się też z rzeczywistością spotkać i ta rzeczywistość sprawiła, że nie można było kontynuować działalności politycznej jako Kukiz 15. Nie wiem, tak szczerze mówiąc nie wiem, nie wyobrażam sobie, ponieważ grupa Mateusza Morawieckiego to nie są tacy buntownicy, co będą krzyczeć, że wszystko źle, chociaż oczywiście dzisiaj wiarygodność Pawła Kukiza i mówienie o tym, że coś tam jest źle, jest dużo mniej warte niż było wtedy, kiedy on faktycznie był przeciwko wszystkiemu.
0: No właśnie, to on jest dzisiaj jakąś wartością dodaną dla jakiegoś projektu politycznego.
1: No właśnie, nie za bardzo, jeżeli mówimy tylko o tej jego buntowniczości, bo on już nie jest żadnym buntownikiem. On jest po prostu członkiem klubu, nie jest członkiem partii, ale jest członkiem klubu, który szykuje się do rządzenia, a rządził wcześniej i głosował grzecznie razem z tym klubem. I no, ma swoje merytoryczne oczywiście umiejętności przekazywania różnych rzeczy, natomiast poległ, jeżeli chodzi o realizację jakichkolwiek swoich pomysłów. Więc on wizerunkowo moim zdaniem nie pasuje do Mateusza Morawieckiego, no ale to już Mateusz Morawiecki będzie musiał sobie sam zdecydować, czy chce mieć na pokładzie takiego buntownika. Wie pani, no, Donald Tusk też w pewnym momencie stwierdził, że da Kołodziejczakowi jedynkę. To też jakoś tak nie pasował lidera GRUNI do Platformy Obywatelskiej, nie?
0: No i gdzie dziś jest?
1: No dzisiaj jest już na politycznej, szykuje się na polityczną emeryturę, no ale chyba mu to szykowanie się na polityczną emeryturę dobrze robi, bo tak widzę jego działalność internetową, to przeżywa na pewno takie swoje, ja to też miałem, ja miałem dokładnie to samo, co on ma teraz przez ostatnie miesiące mojego politycznego życia, już tak wiedziałem doskonale, że to już jest koniec i po
0: że
1: prostu,
0: nic pan
1: no,
0: nie
1: zobaczymy.
0: Musi.
1: Tak, dokładnie. Znaczy, no wiadomo, no, gdzieś tam w pewnym momencie przychodzi ta realizacja. Do mnie co prawda na ostatnią chwilę rękę wyciągnął Kosiniak-Kamysz, za co jestem mu dozgonnie wdzięczny i dlatego działam dalej w PSL-u. Natomiast był ten moment, kiedy ja już się pogodziłem z tym, że ta piękna przygoda się kończy i widzę po Kołodziejczaku chyba to, że on właśnie jest człowiekiem spełnionym, to znaczy udało mu się w życiu zostać posłem. To jest, jakby nie było, wielkie marzenie każdego z nas, który kiedykolwiek dotknął jakiejkolwiek działalności politycznej, także troszkę z uśmiechem pod nosem oglądam nagrania kolejne Kołodziejczaka, z którego się w internecie wszyscy tam zaczynają naigrywać, że on teraz taki tutaj jest właśnie uśmiechnięty od ucha do ucha. Ale ja go rozumiem. Ja naprawdę go rozumiem, ponieważ przeżył przygodę życia.
0: Zapytam jeszcze pana o Konfederację, ponieważ Ewa Zajączkowska-Hernik stworzyła ruch Biało-Czerwoni. Czy pana zdaniem ona ma ambicje na bycie taką trzecią liderką Konfederacji, zastępując Grzegorza Brauna i czy w ogóle ma na to szansę?
1: Czy jej nie dadzą być trzecią liderką, to od razu pani mówię. Strukturalnie jest to niemożliwe. Ewa Zajączkowska została skutecznie wypchnięta z ekipy Sławomira Mentzena, podobnie jak my wszyscy wcześniej. Natomiast to, że Ruch Narodowy ją przywitał, jest dla mnie ruchem trudnym do odczytania. Podejrzewam, że chodziło o to, żeby nie dać jej przejść do Grzegorza Brauna. Nie będzie żadną trzecią liderką. Oni tam się kotłują w tym momencie strasznie. I
0: a czy znajdzie się w ogóle na listach Konfederacji? Ja z panią poseł rozmawiałam kilka tygodni temu, chyba trzy, i ona sama mówi, że nie wie. I się uśmiechnęła
1: na to
0: pytanie.
1: To ja pani powiem.
0: Nie zaklina rzeczywistości, że tak będę.
1: nie znajdzie się. Dlatego, że oni wiedzą, że ona jest niebezpieczną kandydatką, ponieważ potrafiła z dwójki przeskoczyć jedynkę. To znaczy, że jest kandydatką, która zawsze wygra, gdziekolwiek się ją wpuści. A to by oznaczało, że albo Ruch Narodowy, albo Mentzen musieliby zrezygnować ze swoich władz w danym okręgu. A tego nie chcą zrobić. I nie zrobią tego. Ponieważ Ruch Narodowy i Sławomir Mentzen podzielili sobie w Konfederacji Polskę na pół. I każdy, kto wchodzi z zewnątrz, oznacza, że ktoś z ich ludzi zostanie poświęcony. A tam już od roku jest ekipa, która się szykuje na bycie posłami za chwilkę. Więc, no, pytanie
0: to co będzie z Ewą Zajączkowską?
1: Moim zdaniem ona przejdzie na koniec albo do Brauna, albo do PiSu.
0: Do PiSu? Jeżeli będzie chciała w ogóle startować. Do tego PiSu Jarosława Kaczyńskiego?
1: No, bardziej niż do Morawieckiego, ale najbardziej jednak pasuje do Grzegorza Brauna. Ja generalnie uważam, że ona powinna startować z listy Grzegorza Brauna, bo ona jest przekazowo braunistką. Ona po prostu powinna się tam znaleźć od samego początku i być jedną z liderek tego ruchu, no bo Grzegorz Braun jest Grzegorzem Braunem, ale nie ma numeru dwa.
0: Pytanie, czy Brauna też nie ma chętnych już na posłowanie? Nie, czy no, tak chętnie ją wpuszczą?
1: Jak mają 10%, to już w tym momencie liderzy wszystkich okręgów szykują się do bycia posłami. Tak, to w ten sposób działa po prostu, tak? Więc, ale Grzegorz Braun potrzebuje siły, która będzie pozwalała jemu odbijać pewne wpadki, ponieważ już jakieś wpadki są, tak, pod kątem kandydatów. Już mamy jakieś niesnaski lokalne, gdzie Grzegorz Braun przyjechał, powiedział, że jego tutaj liderem listy będzie ktoś tam. Okazało się, że ten ktoś jest nieakceptowany przez całą ekipę Grzegorza Brauna i już są nagrania w internecie, że oni się na to nie godzą, zostali zdradzeni tutaj przez swojego lidera i tak dalej. Takich sytuacji będzie jeszcze 10 przed wyborami, ponieważ jeżeli Grzegorz Braun jest tym, który palcem wskazuje, kto ma być jego posłem, no to wiadomo, że aktyw partyjny nie będzie zadowolony z tych decyzji, tak co najmniej w połowie, jeżeli nie więcej. Tak? I to sprawia, że on będzie potrzebował takich ludzi jak Ewa, a Ewa będzie potrzebowała listy, z której będzie mogła wystartować i się dostać.
0: I już na koniec, bo jutro minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jak pan ocenia ten rok, to Karol Nawrocki okazał się zawodnikiem wagi ciężkiej?
1: Na pewno okazał się zawodnikiem wagi ciężkiej, jeżeli chodzi o walkę o władzę na prawicy, bo dzisiaj ludność uznaje go za lidera prawicy, natomiast okazał się niestety no, złym prezydentem, tak? Prezydentem, który przeszkadza w rządzeniu, a to nie jest jego rola. To znaczy nie jest jego rolą bycie królem, a on myśli, że królem jest. I de facto dzisiaj mamy sytuację, w której administracyjną władzę pełni rząd, który jest w kontrze do prezydenta, a prezydent nie pozwala temu rządowi realizować jakichkolwiek projektów, które są niezgodne z główną partią opozycyjną.
0: Ale może no to więc... jest też wygodne dla Donalda Tuska zrzucić wiele na prezydenta. Nie uda się, związki partnerskie, jakieś takie trudne projekty przeforsować tego, bo prezydent.
1: Nie no, pewnie, tylko widzimy w sondażach dzięki temu jakieś wzrosty czy spadnie. Widzimy rosnącą popularność prezydenta, widzimy spadającą popularność rządu, ponieważ ten rząd nie dowozi. Na koniec to nie jest tak, że to jest walka publicystyczna, kto ma tutaj rząd dusz czy coś takiego, tylko wyborca taki niezainteresowany polityką, a większość wyborców jest niezainteresowana polityką, stwierdzi, że ten rząd dla nich nic nie zrobił na przykład. A dlaczego nie zrobił? No dlatego, że prezydent zablokował, ale to ich nie obchodzi. To są technikalia. Te technikalia ich kompletnie nie obchodzą. Dzisiaj prezydent jest hamulcowym i to bycie hamulcowym jest powodem, dlaczego ja stwierdzam, że to nie jest dobry prezydent. Po prostu, bo to nie jest prezydent Polski, tylko prezydent PiSu. I on realizuje program PiSu idealnie, to znaczy nie pozwala rządowi zrealizować żadnego punktu programowego, żadnej obietnicy wyborczej, która nie była w programie Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli pana zdaniem Karol Nawrocki jest pisowskim prezydentem?
1: Oczywiście, ponieważ nie jest prezydentem jakiejkolwiek innej frakcji, która jest, i on w ogóle nie dyskutuje o rzeczach, które Prawu i Sprawiedliwości się nie podobają. Tak? To jest tak, że Andrzej Duda na przykład, na którego tak wszyscy narzekali, był prezydentem, który tak czasem coś tam zauważył, już takiego skrajnego, co się kompletnie nie godziło z jego też postawą, z jego ideami i tak dalej. Natomiast generalnie większość puszczał, ponieważ stwierdzał, że no nie jest jego rolą bycie właśnie tym, który dokonuje takiego rządowego sabotażu. Tymczasem no, Karol Nawrocki niestety no, już jest rekordzistą, jeżeli chodzi o weta. Za rok pobije ten rekord dwukrotnie albo trzykrotnie pewnie. I właściwie, no mówię, mamy sytuację, w której rząd rządzi tylko tym, czym chce Jarosław Kaczyński. To nie jest wygodna sytuacja. To jest sytuacja właściwie ubezwłasnowolnienia częściowego przynajmniej.
0: Też warto zauważyć, że to Prawo i Sprawiedliwość chce się bardziej przyklejać do prezydenta, który jest popularny, niż odwrotnie.
1: No teraz tak.
0: Tak, ciekawe.
1: No ale wcześniej to jednak Jarosław Kaczyński zgodził się na to, żeby ten człowiek został prezydentem.
0: Tak, jasne, jasne.
1: Więc też może sobie podziękować, nie? Jeżeli widzą, że no, ja trochę nie wierzę w ten skręt prezydenta w stronę Konfederacji, to absolutnie nie. To się tak po prostu wydaje, dlatego że widać to na słupkach wyborczych. Ale akurat jeżeli chodzi o podległość Prawu i Sprawiedliwości, no to Karol Nawrocki chyba po prostu no, jest świadomy, że Jarosław Kaczyński ma 77 lat, a on 30 lat mniej.
0: Nie? I będzie chciał zawalczyć o liderowanie prawicy, Karol Nawrocki?
1: to albo będzie chciał zawalczyć na bycie dyktatorem tej prawicy. To liderowanie to jest tak, jakby widzimy tutaj prezesa partii. No prezydent prezesem partii nie zostanie, ale może być kingmakerem, tak, dla każdego, kto zostanie przez niego wskazany palcem. I tutaj ważne jest to, że trzeba zauważyć, że właśnie on wziął sobie bardzo dużą ekipę przecież ludzi z Prawa i Sprawiedliwości do kancelarii i jego człowiek jest jakby, już dzisiaj się szepta, że on będzie premierem, tak, pan Bogucki. Więc no, szykujemy się na to, że prezydent, który ma właśnie takie poparcie wśród ludzi, czyli taki poziom zaufania i taką siłę, której może właściwie zablokować wszystkie działania rządu, no chyba, że ten rząd będzie po jego myśli i jego człowiek będzie premierem. No to znaczy, że będziemy mieli pełną władzę w Pałacu Prezydenckim, a wcześniej mieliśmy pełną władzę na ulicy Nowogrodzkiej.
0: I to znaczy, że przed nami bardzo ciekawy rok, jeśli chodzi o komentowanie polityki i to na przestrzeni chyba każdej partii politycznej. Były poseł reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe Artur Dziambor był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
2: 7:09. Gość poranka.
3: Wszystkie rozmowy dzisiejszego poranka 7:09 są do odsłuchania na portalu 7:09.pl. Już za krótką chwilę transmisja mszy świętej na antenie Radia Nadzieja, wcześniej grupa TGD, Melodia Stęsknionych Serc. Dziś przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
4: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stępnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Wiara kobiety kananejskiej, z którą się spotykamy w dzisiejszej liturgii słowa, jest stawiana chrześcijanom wszystkim czasom za wzór i przykład. Jak często my sami chcemy pogłębiać swoją wiarę, wzmocnić więc więź z Jezusem. Stawiamy na podstawie tej perykopy pytanie skierowane do nas. Możemy to uczynić, przyjmując postawę szczerości, przezwyciężając lęk przed uznaniem własnych grzechów i słabości. Rozpoczynając tę Eucharystię, miejmy właśnie ten czas refleksji nad naszym sercem. Prośmy, aby to nasze serce było otwarte, pełne na przyjęcie Bożego programu życia. W tym szczególe koncelebrowanej, włącznie z księdzem Wojciechem, modlimy się z księdzem Stanisławem za naszych zmarłych. Jest to Halina Jastrzębska i Wiesława Rzepiejewska. Jest to kolejny dzień mszy świętej gregoriańskich. I za zmarłego Jana, 37. rocznicę śmierci, Genowefa i Jerzego Szydlik. Aby nie odrzucić miłości Boga do człowieka, która objawiła się w Jezusie Chrystusie, wyraźmy skruchę za popełnione grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedł wzywać do nawrócenia grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, wstawia się za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W owych czasach, mówi Pan, będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela. One zaś będą moim narodem. Tak, mówi Pan, znajdzie łaskę na pustynię naród, co wyszedł cało spod miecza. Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem cię odwieczną miłością. Dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu. Przyozdobisz się znowu swoimi bębenkami i zaczniesz tańce pełne wesela. Będziesz znowu sadzić winnice na wzgórzach Samarii. Uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znowu zawołają na wzgórzach Efraima. Wstańcie, wstąpmy na Syjon do Pana Boga naszego. Tak bowiem mówi Pan, wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba. Weselcie się, pierwsi wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie. Pan wybawi swój lud, resztę Izraela. Oto słowo Boże. Mogę przeczytać i śpiewać. Pan nas obroni tak jak pasterz owce. Pan nas obroni tak jak pasterz owce. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego. Głoście je na wyspach odległych i mówcie. Ten, który rozproszył Izraela, znowu go zgromadzi i będzie nad nimi czuwał, jak pasterz nad swym stadem. Pan nas obroni, jak pasterz owce. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Pan nas obroni tak jak pasterz owce. Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Znamie bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Pan nas obroni i tak jak pasterz owce. Alleluja, alleluja, alleluja. Uja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w drodze w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtej stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które pogryły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona odrzekła: tak, panie, lecz szczenięta jedzą kruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo pańskie. Kochani bracia, drogie siostry, pamiętamy, jak u zarania ludzkości grzech popełnili pierwsi ludzie. Ale i wtedy Pan Bóg nie odrzucił ich całkowicie. Obiecał już w raju, że potomek narodzony z niewiasty naprawi to zło, które zostało popełnione. Ludzie kochani przez wieki czcili Boga. Później to przerodziło się w różne boski. Ale człowiek zawsze ma naturę religijną. Jeżeli nie będzie wierzył w prawdziwego Boga, to będzie wierzył w Boga siebie wymyślonego. Żal było Panu Bogu ludzi, dlatego wybrał Abrahama na ojca narodu wybranego. Ten naród miał za zadanie przygotować ludzkość na przyjście Mesjasza. Tego Mesjasza, o którym jest mowa w Księdze Rodzaju. I kiedy czas się wypełnił, nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał swego Syna Drodzonego na ziemię, by ten grzech pierwotny naprawić, by człowiek mógł dalej być przyjacielem Pana Boga, żeby człowiek mógł znaleźć się przy Bogu. I od tej chwili, kochani, narodem wybranym są wszyscy ludzie ochrzczeni. Słyszeliśmy w Ewangelii o kobiecie kananejskiej. Ona nie znała prawdziwego Boga. Należała do innego ludu. Ale zapewne słyszała od ludzi, że jest w narodzie izraelskim ktoś taki, kto czyni cuda, za którego ludzie uważają za Mesjasza. Skorzystała ze sposobności, by prosić Jezusa o pomoc, bo jej córka posuwa tej pomocy. I oto przychodzi do Jezusa i woła: z całych sił, żeby Pan Jezus jej pomógł. I co się dzieje? Pan Jezus chce wypróbować jej wiarę. A ona nie ustaje. Jednak Pan Jezus pomaga tej kobiecie. jej córka jest zdrowa. Kochani bracia, drogie siostry, jak słyszeliśmy na początku, przy świętej ksiądz brat powie, że ta kobieta kananejska, dla nas chrześcijan, jest stawiana jako wzór. Wzór modlitwy, wzór wiary. Ona uwierzyła, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Ona uwierzyła, że Jezus przyjdzie z pomocą. A my, jak wierzymy Pana Boga? Zauważcie, ona mówi: Panie, z szacunkiem do Jezusa. A nieraz my, kochani, to chcielibyśmy Pana Boga mieć za kogoś, kto będzie nam służył, który ma spełnić każdą naszą prośbę. My jako chrześcijanie, kochani, odmawiamy codziennie pacierz rano i wieczorem. W wyznaniu wiary wierzę w Boga, co zawarte wszystkie główne prawdy, w co my wierzymy. Bo nazywamy się chrześcijanami, kochani, i o tym nie wolno zapomnieć. Trzeba nam ciągle uświadamiać sobie, kim jesteśmy, w kogo wierzymy, kto jest naszym Panem. Nie wierzymy w Allaha, Buddę czy jakiegoś innego boska, tylko Boga w Trójcy Jedynego. I zatem, kochani, ta wiara nasza będzie nie tylko w sercach naszych, ale ona ukazuje się przez nasze czyny. Pokazujmy, kochani, światu, że Jezus narodzony w Betlejem jest prawdziwym Mesjaszem. Że ten Jezus będzie nas sądził, nas sądzie, kiedy przyjdzie nam rozstać się z tym światem. Innego Boga nie ma, tylko Bóg w Trójcy Jedyny. Ten, który stworzył ten wszechświat. Ten, od którego jesteśmy uzależnieni, czy chcemy, czy nie chcemy. Dlatego czcijmy naszego Pana i Stwórcę, Odkupiciela. Bądźmy wierni i o tym mówmy każdemu, kogo spotkamy na naszych drogach życia. Amen.

0: Bóg wie, czego potrzebujemy, wołajmy we wspólnej modlitwie.
1: Zgromadzeni w imię Chrystusa, gorliwie módlmy się do Boga, który jest źródłem wszelkiej świętości. Módlmy się za Kościół Święty, aby Pan Bóg zachował nas w Jego wspólnocie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rodziców, aby własnym przykładem utwierdzali wiarę w swoich dzieciach. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za upokorzonych ludzi, aby przykład upokarzanego Chrystusa był dla nich umocnieniem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili szczęścia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, aby doświadczenia życiowe przyczyniały się do umocnienia wiary. Ciebie prosimy.
0: Panie, powierzajmy Bogu zmarłych, których wspominamy w tej Eucharystii. Są to Halina Jastrzębska, Wiesława Rzepiejewska, Jan Genowefa i Jerzy Szydlek. Prośmy, aby mogli przebywać z Bogiem w chwale niebieskiej. Ciebie prosimy. Naszą modlitwą także towarzyszmy pielgrzymującym na Jasną Górę, zwłaszcza uczestnikom naszej łomżyńskiej pierwszej pielgrzymki. Również powierzajmy uczestników białych grup, które gromadzą się w świątyniach, aby towarzyszyć pielgrzymom także swoją modlitwą, aby mieli otwarte swoje serca na działanie Bożej łaski. Ciebie prosimy. Panie nasz i Ojcze, Ty jesteś naszą jedyną nadzieją. Prosimy Cię, obdarz nas łaskami, które pozwolą nam dojść do zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli na ziemi zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogucy Dziewicą Mario, Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Siostrą Faustyną, Świętym Janem Pawłem II, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: Modlę się do Ojca Niebieskiego, tak jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje.
1: Przyjdź królestwo Twoje.
0: Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posiliłeś Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. I się pokoju Chrystusa.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy przez świętą Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Zespół Moja Rodzina. Do Ciebie biegnę, posłuchajmy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Za nami dzisiejsza transmisja mszy świętej. Byliśmy tradycyjnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jutro o godzinie 6.30 rano przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. Stamtąd Eucharystię właśnie o poranku będziemy transmitować. To jutro, a więc 6 sierpnia, a teraz jeszcze nieco do przodu wybiegnijmy. Święty Wawrzyniec bowiem już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale także historii miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się w najbliższy poniedziałek. To 10 dzień sierpnia. Jak mówi prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
1: Inicjatywa obywatelska, grupa mieszkańców założyła komitet, spotkała się w ratuszu ze mną, z przewodniczącym Rady Miejskiej, z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
0: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem księdza biskupa Janusza Stepnowskiego.
1: Zgodnie tutaj też z rozmowami z ekscelencją, chcemy, żeby w taki sposób uroczysty 10 sierpnia, czyli w dniu patrona świętego Wawrzyńca, była najpierw uroczysta msza święta w katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, a następnie później uroczysta sesja Rady Miejskiej w hali kultury o godzinie 13.30. Łomża nie ma swojego patrona i bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, żeby też wzorować, odwoływać się do ideałów.
0: Pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był świętemu Wawrzyńcowi. Święty Wawrzyniec będzie pierwszym oficjalnym patronem Łomży.

0: Mysłowic, mieć czy być. Za chwilę sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką. Neil Horan zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja. Wcześniej zajrzyjmy na chwilę do Kolna, wakacje na kulturowo, pod takim hasłem Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza najmłodszych na kolejne wakacyjne wydarzenie. Już za tydzień, 12 sierpnia, więc w następną środę w sali widowiskowej Kokis odbędzie się spektakl Piraci Wysła Skarbów w wykonaniu teatru Blaszany Bębenek. Do aktywnego spędzania letniego czasu zaprasza burmistrz Kolna Andrzej Duda.
1: Mamy naprawdę kilka imprez dla dzieci, które jeszcze przed nami, bo oczywiście już sporo było. Mamy wakacje na kulturowo z Kokis, mamy wakacje na sportowo z Kokis. Te imprezy już się rozpoczęły, ale będą trwały do końca wakacji. Przed nami też wakacje z teatrem. Teatr dla dzieci, Piraci i Wyspa Skarbów. To wszystko przed nami. Dużo imprez, dużo zabawy. Także zachęcamy wszystkich, którzy będą mogli skorzystać z oferty naszego Kokisu.
0: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, początek o godzinie 17:00. Powtórzę jeszcze dzień, 12 dzień sierpnia, więc następna środa. Już teraz zapowiadany Neil Horan na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Upał i brak odpowiedniej opieki mogą doprowadzić do udaru cieplnego u psa. Temperatura ciała zwierzęcia gwałtownie podnosi się do ponad 40 stopni, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego życia. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy pies pozbawiony jest dostępu do wody i zamknięty w pomieszczeniu, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza, tłumaczy lekarz weterynarii Paweł Janota. Posłuchajmy.
1: W takim samochodzie, kiedy jest wysoka temperatura od karoserii, pies bardzo szybko się przegrzewa i może to grozić nawet zgonem. Pamiętajmy o tym, że pies chłodzi się przede wszystkim przez śluzowicę, przez jamę ustną. Gruczoły potowe na skórze raczej mają bardzo ograniczoną funkcję w procesie termoregulacji.
0: Na niepożądane działanie wysokich temperatur szczególnie narażone są m.in. buldogi francuskie czy Boston Terriery. Duet Ania Dąbrowska, Michał Bajor. Posłuchajmy.
2: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: Wcześniej duet Michał Bajor, Ania Dąbrowska, a tym razem Paulina Przybysz, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski. Miłość rośnie w nas. Za chwilę już sama Natalia Szeder, utwór Powietrze. Jest 19.09, to jest środa z radiem Nadzieja. Ja wielokrotnie mówiłem, że zachęcałem do wybiegnięcia na piłkarską murawę, koszykarski czy siatkarski parkiet, no a teraz chciałbym zachęcić, abyśmy wsiedli na rowerowe siodełko. Trwa bowiem dominacja Jonathana Milana na płaskich odcinkach 83. kolarskiego Tour de Pologne. Włoch po zwycięstwach na pierwszym i drugim etapie okazał się najlepszy, także na trzecim, na liczącej 193,5-kilometrowej trasie z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Radosław Frontczak, który dziś był na mecie 54, umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji najaktywniejszych, choć tym razem w ucieczce był tylko na początku etapu i to przez chwilę.
1: Dziwna, bo gdzieś tam jeden zawodnik odskoczył. W sumie śmieszna sytuacja, bo Jonathan Milan podjechał do mnie i zapytał się, czy nie chce przypadkiem doskoczyć do uciekiniera. I co, długo nie myślałem, zgodziłem się, gdzieś tam puścili mnie. Dojechaliśmy do pierwszej premii i już peleton zaczął dyktować tempo i ucieczka się rozwiązała.
0: Jonathan Milan po swoim trzecim zwycięstwie o swoim trzecim zwycięstwie opowiadał tak.
2: Oh, it's just a good shape, I think. Train really a lot and really good.
0: Czuję się bardzo dobrze, te zwycięstwa bardzo mnie motywują na drugą część sezonu. Cały zespół wierzy we mnie i wykonał świetną pracę, za co jestem im wdzięczny. Dzięki temu było mi dużo łatwiej.
2: I always said first thanks to Dan, and you know when you start with everyone committed like they are, then is coming everything easily, you know.
0: Jutro czwarty etap zżegania do Karpacza o długości 175,5 kilometra, na którym po raz pierwszy kolarze będą się ścigać w górach. Trasa tegorocznego Tour de Pologne to ponad 1100 kilometrów podzielonych na 7 etapów. Natalia Szeder na antenie Radia Nadzieja.

W Ostrówkach na Ukrainie dobiegają końca ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Jutro można spodziewać się komunikatu końcowego. Badania prowadzone były w okresie narastającego kryzysu historycznego między Warszawą i Kijowem. Ochłodzenie stosunków polsko-ukraińskich nastąpiło po tym, gdy Wołodymyr Zełenski nazwał oddział wojskowy imieniem bohaterów UPA. To ta informacja, która wraz z miejscową ludnością dokonała rzezi wołyńskiej. Ukraińska dziennikarka Wiktoria w rozmowie z Polskim Radiem podniosła te argumenty, które często można usłyszeć od Ukraińców, którzy widzą w UPA bohaterów, ale potępiają zbrodnie wołyńskie. Według Ukrainki większość UPowców walczyła z Sowietami i dlatego są czczeni jako bohaterowie. Natomiast tych, którzy zamordowali Polaków, było znacznie mniej i ich działalność nie daje powodów do chwały. Takie stanowisko w sprawie rzezi wołyńskiej można usłyszeć od mieszkańców wsi leżących wokół miejsc, w których jej dokonano. Pada też argument o akcjach odwetowych Polaków, jednak większość rozmówców jest zdania, że powinno dojść do pojednania polsko-ukraińskiego, choć nie wszyscy wiedzą, jak to osiągnąć. Przypomnę, że to bardzo, bardzo późne już środowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. 20 minut po 19:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży testuje dziś nowe rozwiązanie. Na jednej z łodzi elektrycznych zamontowana została fotowoltaika. Jeśli ten pomysł się sprawdzi, to pojawi się ona na pozostałych łodziach. Dzięki temu usprawnimy ich funkcjonowanie i będą one niezawodne, mówi dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
1: Bo wiadomo, że akumulator, energia się wyczerpuje, trzeba to naładować. Taka łódź z panelem fotowoltaicznym będzie poruszała się w nieskończoność, więc dziś właśnie jest taki bardzo ważny dzień dla MOSiR-u, dla portu i zobaczycie Państwo łódkę z panelem fotowoltaicznym.
2: Czyli jak to się sprawdzi, to każda łódź będzie miała takie panele?
1: Tak. Taki jest plan. Wtedy to jest tak, po pierwsze to podejście ekologiczne, po drugie no zaoszczędzimy na energii, bo to energię, za energię musimy płacić, zaoszczędzimy czas pracy pracowników, więc będzie to wszystko jeszcze sprawniej się kręciło.
0: Dyrektor Krynicka przyznaje, że zainteresowanie wypożyczeniem łodzi elektrycznych jest bardzo duże.
1: W weekendy mamy takie oblężenie, że po prostu no, ludzie muszą czekać, ale też i deski SUP, i rowerki, i kajaki, to wszystko się kręci. I zachęcam wszystkich Łomżan i nie tylko, i okolice, żebyście Państwo zajrzeli do naszego portu, wypłynęli, bo macie ofertę bardzo bogatą i zobaczyli, jak wygląda nasza narew. Jest cudowna, piękna. Na przykład na niedzielę to już tą, która była, to były 3 osoby do pracy, bo chcemy, żeby to było sprawnie.
0: Koszt montażu fotowoltaiki na jedną łódź to blisko 2,5 tysiąca złotych. Cała rozmowa z Bernadetą Krynicką jest na radionadzieja.pl. Dermot Kennedy już teraz na naszej antenie. Dermot Kennedy, posłuchajmy.

0: Teraz z portu Łomża, gdzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji testuje łódź, na której zamontowano panele fotowoltaiczne. Przenosimy się do mieszkań komunalnych. Zdarzają się ogromne bowiem dewastacje, mówił na antenie Radia Nadzieja dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, Marek Olbryś. Mówił właśnie o mieszkaniach komunalnych. Podkreśla, że osoby, które dostają mieszkania za darmo, o nie nie dbają i swoim zachowaniem narażają na niebezpieczeństwo innych lokatorów.
1: Czujniki czadu, ludzie wyjmują baterie, przeznaczają je dla własnego użytku. Zagrożenie dla życia to jest bardzo duże wtedy, jeżeli baterie się wyjmie z czujnika, to on po prostu nie działa. Zdarzają się olbrzymie dewastacje. Przykładem tego jest budynek przy ulicy Kamiennej 11, gdzie nowy, dobry budynek po prostu jest już tak bardzo zniszczony. Ale to jest takie powszechne. Ktoś dostaje mieszkanie za darmo i czuje się, że to ktoś za niego to naprawi, pomaluje i jest okej. Okay. Roszczeniowość jest wielka, a dbałość mała.
0: Marek Olbryś podkreśla, że przez ustawę z 1994 roku, która pozwalała na wykup mieszkania komunalnego nawet za 20% wartości, zasób miasta z tego typu w tego typu lokale jest mocno ograniczony. Dodaje, że mieszkania komunalne powinny być dla osób, które są uzależnione od czyjejś pomocy.
1: Nie, że coś komuś się należy, bo tata miał ten lokal komunalny, rodzice umierają, młody człowiek wchodzi w ten lokal i on dziedziczy ten lokal po rodzicach. I może tam mieszkać razem z rodziną swoją, jak się ożeni, jak założy rodzinę, tak? No coś nie tak, bo mieszkanie komunalne to powinno służyć ludziom, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Są z niepełnosprawnościami ludzie i tak dalej, nie mogą...
2: To dlaczego tak nie ma obecnie?
1: Ustawy, inne przepisy obowiązują gminę do takiej pomocy, tak?
0: Obecnie na liście uprawnionych do utrzymania miejskiego lokalu w Łomży znajduje się 247 rodzin. Przypomnę, że o 20, a więc już za niespełna 8 minut, Wiktoria Małż i Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Kilka słów Urszula, jeszcze zdążymy przed 20 odwiedzić Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych w Łomży. Czas wakacji to nie tylko czas odpoczynku i letnich wydarzeń, ale także intensywnych remontów. Tak jest właśnie w MDK DŚT w Łomży, gdzie trwa modernizacja klubu Pop Art. Rozpoczęła się całkowita wymiana podłogi, która służyła od lat 80. W jej miejsce pojawi się nowy, wytrzymały parkiet dostosowany do organizacji koncertów, spektakli i tanecznych wydarzeń, mówi Krzysztof Zemło, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży.
1: W słynnym klubie, w którym grała cała czołówka polskiej sceny muzycznej, odbywały się tańce różne i ta podłoga już była po prostu powybrzuszana i była pościerana. Jesteśmy w trakcie remontu, wymiany tej podłogi, żeby ta przestrzeń była z jednej strony przyjazna, ale to jest jedyna przestrzeń, która jest u nas dostępna dla odbiorców niepełnosprawnych. Także jest to dla nas bardzo ważny remont, bardzo się cieszymy, że go robimy.
0: Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont zakończy się już na jesień. Na realizację inwestycji placówka otrzymała 180 tysięcy złotych z programu Infrastruktura Domów Kultury, rezerwy ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Chwila muzyki, a później zapowiadany katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W wieku 88 lat odszedł ojciec Jan Andrzej Bońkowski, który 69 lat spędził w zakonie braci mniejszych kapucynów w Łomży. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy wtorek o godzinie 11 w klasztorze zakonie braci mniejszych kapucynów w Łomży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Święty Wawrzyniec już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale także historii miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jak mówi prezydent Mariusz Chrzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
2: Inicjatywa obywatelska. Grupa mieszkańców założyła komitet. Spotkała się w ratuszu ze mną, z przewodniczącym Rady Miejskiej, z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
1: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w Łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
2: Zgodnie tutaj też z rozmowami z ekscelencją, chcemy, żeby w taki sposób uroczysty 10 sierpnia, czyli w dniu patrona świętego Wawrzyńca, była najpierw uroczysta msza święta w katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, a następnie później uroczysta sesja Rady Miejskiej w Hali Kultury o godzinie 13:30. Łomża nie ma swojego patrona i bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, żeby też wzorować, odwoływać się do ideałów.
1: Pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był świętemu Wawrzyńcowi. Święty Wawrzyniec będzie pierwszym oficjalnym patronem Łomży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Z każdym krokiem są coraz bliżej celu. To już piąty dzień pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Upalna pogoda i wysokie temperatury nie pomagają, ale pątnicy zarówno starsi, jak i młodsi się nie poddają.
3: Jestem Wiktor i idę dlatego, że kocham Boga i modlę się za rodzinę. Idę z mamą i bratem, wiesz, że dojdę i wszystko będzie dobrze.
4: No, jak się idzie? Bardzo dobrze, no. Nawet nie myślałam, że tak będzie dobrze. No, miałem jeden upadek, brat widział, nie? Ale pomodliłem się, wytchnąłem. Mario, trzysz tutaj, koń będzie mojej pielgrzymki. Na drugi dzień wstaję, w ogóle nie czuję bólu. No, ciężko jest wszystkim, ale nie. Na pewno wiem, że dojdę do Częstochowy. Chwała Tobie, Panie.
1: O poranku pątnicy wyruszyli z Huty Mińskiej, aby dotrzeć na nocleg do Piotrowic. Dzisiejsza trasa to ponad 31 kilometrów.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na pielgrzymi szlak można wyruszyć nie tylko pieszo, ale również na rolkach. Już 23 sierpnia wyruszy czwarta podlaska pielgrzymka rolkowa. Na uczestników czeka blisko 36 km trasy z Supraśla do parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce. To propozycja dla osób, które chcą połączyć sport z modlitwą. Zaprasza do udziału ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
5: Będzie to piękna, malownicza trasa po podlaskich regionach. Najpierw przez urokliwą Puszczę Knyszyńską, potem przez malownicze wzgórza Sokulskie. Zapraszamy wszystkich rolkarzy, tych, którzy lubią jeździć na rolkach i w taki sposób chcą przeżyć piękne duchowe chwile w ramach podlaskiej pielgrzymki rolkowej.
1: Obowiązują wcześniejsze zapisy.
5: Na tę pielgrzymkę zapraszamy wszystkich rolkarzy, ale również tych, którzy poszukują w swoim życiu Pana Boga. Chcemy łączyć i budować mosty w ramach tej pielgrzymki pomiędzy tymi, którzy wierzą w Jezusa, pomiędzy tymi, którzy Go szukają i pomiędzy tymi, którzy po prostu lubią jeździć na rolkach. Zapisy odbywają się przez formularz na stronie podlaskiepielgrzymkirolkowe.pl. Pierwsze 45 osób, które się zapisze, będzie miało zapewniony transport z Białegostoku do Supraśla autokarem. Później przejeżdżamy rolkami.
1: Zapisy trwają do 20 sierpnia, a szczegółowe informacje na temat pielgrzymki znajdują się na stronie podlaskiepielgrzymkirolkowe.pl.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: serca płyną.
1: Kamil Bednarek, Goles Orkiestra, 16 minut po godzinie 20. Ukraina zabiega o dostawy pocisków przechwytujących, które mają wzmocnić jej obronę przed rosyjskimi atakami, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Pracujemy najintensywniej, jak to możliwe, ze wszystkimi partnerami, którzy mogą pomóc w dostawach pocisków przechwytujących, napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych, jak podkreślił, uzbrojenie to jest potrzebne do ochrony ludności i infrastruktury cywilnej przed rosyjskimi uderzeniami. Wołodymyr Zełenski przekazał, że podczas rozmowy z Markiem Rutte omówił ogólną sytuację wojenną oraz skoordynował działania dotyczące państw dysponujących odpowiednimi pociskami, możliwością przekazania ich Ukrainie. Zaznaczył, że konieczne jest wyeliminowanie wszelkich biurokratycznych przeszkód i podjęcie niezbędnych decyzji politycznych. Dosłownie każdego dnia życie ludzi tutaj w Ukrainie zależy od determinacji naszych partnerów w Europie i Stanach Zjednoczonych, zaznaczył. Jestem wdzięczny Markowi za gotowość do poszukiwania rozwiązań i współpracy z Ukrainą w celu zapewnienia dostaw, których potrzebujemy. Będziemy pozostawać w kontakcie, dodał Wołodymyr Zełenski. 17 już minut po 20, krótka chwila muzyki, a następnie tradycyjnie modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów, podobne, różniące się tylko ostatnią cyfrą, 512-123-502 albo 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Mówi się, że sierpień to miesiąc trzeźwości. Nieprawda. Miesiącami trzeźwości są wszystkie miesiące roku. Natomiast episkopat podkreśla, że jest to miesiąc abstynencji. Trzeźwość musimy zachować zawsze, bo upicie się jest grzechem. Natomiast w sierpniu episkopat zachęca, byśmy podejmowali decyzję nie picia alkoholu, nie kupowania i nie częstowania nim. W dzisiejszej modlitwie różańcowej w tajemnicach chwalebnych módlmy się o trzeźwość naszego narodu, za dzieci i młodzież, aby miały dobry przykład w swoich rodzinach. Módlmy się też za chorych i cierpiących, a w sposób szczególny też za wszystkich pielgrzymów, którzy wyruszyli na szlak na Jasną Górę i tych, którzy wyruszają jutro. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bądź uwielbiony zmartwychwstały Panie. Cud zmartwychwstania wypełnia nasze serca nadzieją, że dojdziemy do szczęścia wiecznego, aby przebywać z Tobą na wieki. Maryjo, spraw, aby ludzie zniewoleni z wiarą przyjęli prawdę o zmartwychwstaniu Twego Syna i odnaleźli w niej źródło przemiany życia.
2: Czy nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: Twego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i wyłączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże.
3: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Bądź uwielbiony Chryste, który wstępujesz do nieba, aby nam przygotować miejsce wiecznej szczęśliwości. Zanim tam dojdziemy, chcemy wykonać Twoje polecenie, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i świadczyć, że to Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata.
4: Nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź.

0: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże. Modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże.
3: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Bądź uwielbiony, Chryste, który zesłałeś nam Ducha Świętego. Wieczernik stał się miejscem niezwykłej mocy z nieba, która pozwoliła uczniom udać się na drogi świata, aby przemieniać oblicze ziemi. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Ty razem z uczniami trwałaś na wspólnej modlitwie. Bądź również z rodzinami dotkniętymi uzależnieniami.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona.

0: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże.
3: Tajemnica czwarta, w niebowzięcie Maryi. Bądź uwielbiony, Chryste, Synu Maryi. Dałeś nam ją za matkę z wysokości krzyża. Synu, oto matka Twoja. Ona jest matką miłosierdzia, wskazującą nam na źródło oczyszczenia, nawrócenia, umocnienia i ożywienia, na Twoje wielkie miłosierdzie. Maryjo, spraw, aby osoby uzależnione i współuzależnione poznały potęgę modlitwy różańcowej.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: Go, Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i zapomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapraszam za wspólną modlitwę różańcową, miłosierdzia z błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani i z Panem Bogiem.
3: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, w swoich wielkich dziełach, które dokonałeś dla zbawienia człowieka. Twoja Matka jest niewiastą obleczoną słońca, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. To ona depcze głowę szatana. Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, chroń nas przed atakami złego ducha.
4: Ojcze nasz, który jest w niebie, przyjdź, bądź wola Twoja, jako taki na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: Zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
0: Dziękujemy wszystkim, którzy trwali z nami na modlitwie różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radio słuchaczy. A modlitwę różańcową, tak jak w każdą środę, prowadziło Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbe z Łomży. Cecylia,
2: Maria,
3: Ewa.
0: Błogosławionej nocy.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Już prawie godzina 21, więc za kilka chwil wyśpiewamy Maryjo, Królowo Polski. Jestem, pamiętam, czuwam, łącząc się w modlitwie z pielgrzymami zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze, ale też oczywiście w tych dniach wcześniej lipcowych, a teraz sierpniowych, zdążających pieszo do naszego narodowego sanktuarium, w tym pielgrzymów, pieszej pielgrzymki łomżyńskiej. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Jestem, pamiętam, czuwam, już zaraz w ramach apelu jasnogórskiego wyśpiewamy. Hubert Chojnowski, pozdrawiam ciepło. Do usłyszenia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
2: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
3: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
4: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
4: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
3: Vi benedico tutti.
1: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
5: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Gościem dnia Radia Nadzieja jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Dzisiaj termometry mają pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. Pani lubi takie upały, czy jednak
3: uwielbiam.
2: To już jest za gorąco?
3: Po prostu trzeba się cieszyć, że mamy lato.
2: Czyli nie przeszkadza to pani?
3: Mi to nie przeszkadza. To jest tylko, trzeba się stosownie ubrać do pogody, zaplanować dzień.
2: Nie jest pani z tych osób, które narzekają, jak jest za gorąco i narzekają, jak jest za zimno?
3: Ja jestem z tych osób, które w ogóle nie narzekają. Bo słowa mają moc, panie redaktorze. Jak ktoś narzeka, tak ma.
2: Czyli co, dobry ubiór i pewnie jakaś woda by się przydała.
3: Nawadnianie, korzystanie właśnie z tej pogody i pory dnia. Zapraszam teraz do portu, można sobie korzystać. Nie ma takiego upału, więc można sobie podzielić ten dzień i wykorzystać go. A w domu sobie przy klimatyzacji na przykład przygotować obiad i posprzątać.
2: No to taka pogoda sprzyja tym wszystkim wydarzeniom, które MOSiR organizuje, bo tak, wasze social media ruszyły MOSiR-u i widać naprawdę bardzo dużo ludzi na tych waszych wydarzeniach. To może zacznijmy od tego, co się odbywa Dobra Przystań, tak?
3: Przystań Dobrostan.
2: Byłem bardzo blisko. I tak. Tam, no faktycznie, pogoda dopisuje, to jest około 50 osób zawsze, co zajęcia, co tydzień.
3: Więc tak, były dni, nawet niedzielę, gdzie było po 54 osoby, tak jest zwykle ponad 40. I nie było niedzieli, w której się nie odbyły te zajęcia, więc pogoda nam dopisuje. Zainteresowanie jest, ludzie są bardzo zadowoleni z tych zajęć. No i złożyli wniosek, żeby jeszcze we wrześniu były zajęcia. Więc myślimy nad tym. Wiemy już, że jest takie zapotrzebowanie i naprawdę to jest potrzebne. A w ogóle chcieliby, żeby cały rok coś było.
2: To może w jakiejś sali.
3: Więc myślę, że będziemy mieć, jeżeli ruszy rolkowisko, lodowisko, to będziemy mieć krytą salę i dużą powierzchnię, więc na pewno coś wymyślimy i będzie się działo.
2: Ja widziałem, że pani sama bierze udział w tych zajęciach.
3: Oczywiście. Ostatniej niedzieli nie byłam, to była jedyna niedziela, dlatego że organizowaliśmy i odbywał się tego dnia od 10 turniej, charytatywny turniej piłki nożnej. No i musiałam tam swoje siły.
2: No to jeżeli chodzi o ten charytatywny turniej piłki nożnej, no to jest to kolejny turniej organizowany na stadionie miejskim w Łomży i okazuje się, że ten stadion jest wykorzystywany coraz częściej, już nie tylko do meczów ŁKS-u Łomża.
3: Tak, bardzo dużo różnego typu zawodów lekkoatletycznych się u nas odbywa. W tym roku nawet obóz sportowy był lekkoatletyczny i dzieci przyjechały z trenerami z Warszawy i byli bardzo zadowoleni. I u nich na stronie widzieliśmy właśnie takie podziwianie naszego stadionu, naszych warunków, więc stadion jest wyremontowany, ta część lekkoatletyczna jest już gotowa, mamy certyfikat PESLA, że możemy organizować różnego typu zawody. Myślę, że to ogromne znaczenie ma, więc i pokazujemy, że stadion można wykorzystać nie tylko do piłki nożnej, czy do lekkoatletyki, ale też nawet do zorganizowania różnego typu zawodów. Przecież był gala District. No właśnie. Więc wiemy, o co chodzi, nie?
2: Tak. Czyli gala sportów walki. No to czekać tylko na koncert jeszcze.
3: Właśnie myślę, czekam, kiedy będzie koncert, ale panie redaktorze, jak pan pozwoli, to chciałabym podziękować przy okazji, że jestem tutaj w radio, wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację charytatywnego turnieju piłki nożnej w niedzielę. Graliśmy dla Uli, Wiktorii i Michaliny. Koszulka Lewandowskiego poszła za 20 tysięcy, grało 11 drużyn, każda drużyna wpłacała 5 tysięcy, więc te pieniążki wszystkie idą od razu podzielone na konta tych dziewczynek, bo każda z nich ma swoje konto, więc tutaj chylę czoła przed Adrianem Mleczkiem, bo to on był głównym organizatorem, a ja współorganizatorem z nim. Bardzo dużo firm było zaangażowanych, kół gospodyń wiejskich, więc bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I hurtownie, i piekarnie, i masarnie, więc wszystkim bardzo dziękuję. Dużo tych osób tutaj jest, nie chcę wymieniać, bo szkoda czasu antenowego, ale warto robić takie rzeczy i powiem państwu, że naprawdę ludzie są dobrzy. jak się robi dobre rzeczy, to jest bardzo dużo chętnych do współorganizacji, do pomocy, do wsparcia. Żadne koło gospodyń wiejskich nie odmówiło pomocy. Piekły ciasta, babki, kiełbasy były robione, więc warto robić, angażować, bo ludzie tego chcą i naprawdę nie jest tak źle. Nie ma co narzekać.
2: To jeżeli chodzi też o tych ludzi, no to to, że ten stadion jest coraz częściej wykorzystywany na różne sposoby, to też świadczy o tym, że dzisiaj mieszkańcy Łomży są ludźmi, którzy są kreatywni, którzy chcą organizować różnego rodzaju eventy dla mieszkańców, że przychodzą z tymi swoimi pomysłami i proszą na przykład o udostępnienie obiektu.
3: Myślę, że w dużej mierze to też wynika z tego, że my wiele rzeczy organizujemy. Te nasze eventy i imprezy są, no, odnoszą sukcesy i każdy, kto z nami chce współpracować, wie, że warto i my jesteśmy pomocni, pomagamy i po prostu poszła chyba taka fama, jak to powiem kolokwialnie, że warto i można i jesteśmy otwarci do różnych inicjatyw i mamy dużo chętnych osób i dużo jest pomysłów i naprawdę, słuchajcie państwo, my się dopiero rozkręcamy i zobaczycie, jeszcze bardziej będzie to wszystko tętniło życiem.
2: Czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie do pani i pani go zbyje i ja tam zbędzie?
3: Nie, jestem bardzo otwarta.
2: Po co
3: poza tym, mam, jestem kreatywna i mam pomysły też i więc jeżeli, już troszeczkę na tym świecie żyję i zarządzałam różnymi firmami, więc znam się na organizacji i czuję, po prostu czuję klimat.
2: To jeżeli chodzi też o półkolonie, wakacje, czas półkolonii, frekwencja dopisuje na tych wszystkich zajęciach
3: organizowanych? Oczywiście, frekwencja jest, mamy po 3 grupy, więc ponad 40 dzieciaków jest. Jest bardzo fajna atmosfera, dzieci są szczęśliwe, my jesteśmy też szczęśliwi. Nie ma nudy, jest non-stop zajęcie, że wiem od rodziców, że nawet te dzieci, które nie były w stanie się zmęczyć, to wracają do domu i już nie wychodzą, po prostu muszą odpocząć, więc my przykładamy naprawdę ogromną taką uwagę do tego, żeby to było zrobione naprawdę perfekcyjnie. Ja osobiście jeżdżę po tych różnych miejscach, gdzie dzieci mają zajęcia i sama obserwuję i po prostu, jeżeli coś mam, jakieś uwagi, to zgłaszam i jeszcze po prostu to dokręcamy, żeby było jeszcze lepiej.
2: Czyli była taka luka, miejsca do zagospodarowania, jeżeli chodzi o ten czas dla dzieci, młodzieży w Łomży, wakacje?
3: No, ja uważam, że rola MOSiR-u w ogóle w statucie, to my mamy wszystko i turystyka, i rekreacja, i sport, więc tego brakowało i w tym roku, kiedy przyszłam do pracy 1 czerwca, postanowiłam, już ekipa moja wiedziała, że w przyszłym roku są półkolonie i były zimowe i naprawdę to jest potrzebne, więc i można mieć do nas zaufanie, bo dzieci są zaopiekowane i ten czas na maksa wykorzystany pod wieloma względami.
2: No tak jak ja to mówię, że nie leżą w domu, nie gniją przy komputerach i telefonach, tylko mogą ten czas w taki kreatywny sposób wykorzystać.
3: Tak, przede wszystkim to jest kontakt z naturą, z przyrodą. Nam wszystkim to jest potrzebne. Wysiłek fizyczny, ruch nam wszystkim jest potrzebny, bo to sprawia, że jesteśmy zdrowi, że mamy dużo energii właśnie i chcemy właśnie wyciągać ludzi z domów.
2: I chyba zawsze ten kontakt z drugim człowiekiem dodaje energii, w grupie jest zawsze raźniej.
3: Tak, nawiązywanie relacji, przyjaźni, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Zachęcamy rodziców, bo mamy jeszcze 4 turnus i jeszcze tam są miejsca. Zaobserwujcie nasz fanpage. Wszystko jest na fanpage'u i na stronie MOSiR, więc i możecie oglądać z każdego dnia, jak wyglądają te półkolonie i zobaczycie, że warto wysłać swoje pociechy.
2: A jeżeli chodzi o tą waszą ofertę wodną w porcie, na bulwarach, to czy ludzie korzystają z tych kajaków, desek, rowerków wodnych?
3: Znaczy największy boom w tym roku to jest na łodzie elektryczne. Więc jest w weekendy mamy takie oblężenie, że po prostu no, ludzie muszą czekać, ale też i deski SUP, i rowerki, i kajaki, to wszystko się kręci. I zachęcam wszystkich Łomżan i nie tylko, i okolice, żebyście państwo zajrzeli do naszego portu, wypłynęli, bo macie ofertę bardzo bogatą i zobaczyli, jak wygląda nasza Narew. Jest cudowna, piękna i to jest taki reset. Naprawdę zachęcam. Można każdego dnia nawet na to godzinę wyskoczyć. Mamy bliziutko i poobserwować z przyrodą, poobserwować ptaki, ważki i nawet no, można zobaczyć, jak się budują bulwary, drugi etap. Zachęcam. To naprawdę nam poprawia nastrój. Dodaje, zwiększa się produkcja endorfin. To wszystko jest tak potrzebne.
2: Czyli pani mówi, że zainteresowanie jest takie, że są kolejki nawet.
3: Tak, w weekend, na przykład na niedzielę to już tą, która była, to były 3 osoby do pracy, bo chcemy, żeby to było sprawnie i przy takim dużym ruchu, no to potrzebujemy też, no chciałabym, żeby ta obsługa też była profesjonalna.
2: Pani, rozmawialiśmy przed anteną na ten temat i pani mówi, że już będziecie testować pewne rozwiązanie. Aby jeszcze gdzieś tam to wszystko usprawnić.
3: Tak, dzisiaj właśnie w trakcie jest montowana fotowoltaika na pierwszej łodzi i tu bardzo dziękuję firmie Elektro Adamco, która robi to testowo. Jeżeli nam się sprawdzi, to nasze łodzie elektryczne będą niezawodne, bo wiadomo, że akumulator, energia się wyczerpuje, trzeba to naładować, a chcemy, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tych naszych łodzi, żeby nam było prościej, żeby pracownicy mieli łatwiej, więc taka łódź z panelem fotowoltaicznym będzie poruszała się w nieskończoność, więc dziś właśnie jest taki bardzo ważny dzień dla Mosfiru, dla portu, i zobaczycie państwo łódkę z panelem fotowoltaicznym.
2: Czyli jak to się sprawdzi, to każda łódź będzie miała takie panele?
3: Tak, taki jest plan. Wtedy to jest tak, po pierwsze to podejście ekologiczne, prawda? Wykorzystamy energię słoneczną. Po drugie, no, zaoszczędzimy na energii, bo to energię, za energię musimy płacić. Zaoszczędzimy czas pracy pracowników, bo muszę przełączać, bo mamy po 2 komplety akumulatorów, więc będzie to wszystko jeszcze sprawniej się kręciło. I myślę, że klienci będą zadowoleni.
2: To trzeba zapytać na pewno, ile to wszystko będzie kosztować.
3: Nic nie jest droższe od pieniędzy, panie redaktorze. To jest... Wszystko się opłaci.
2: Wszystko się opłaci?
3: Znaczy, my mamy takie podejście, ja przede wszystkim, że no, kalkuluję to. Więc to jest, jak długofalowo patrzymy na to, to wszystko się opłaca.
2: A to koszty będą jakie? Już jakiś kosztorys macie?
3: Znaczy, tak wstępnie to jest gdzieś 2400 netto. Za łódź.
2: Za jedną łódź. A łódź łodzi jest?
3: A mamy, no zostanie nam 8 łodzi.
2: 8 łodzi.
3: Do zamontowania. Nie musimy wszystkich robić w tym roku, więc popatrzymy na ile możemy i najlepiej zrobiła. Ja to bym zrobiła wszystkie od razu, prawda? Bo to jednak energia też jest droga. Przy wsparciu fotowoltaiki, przy tym panelu, jeszcze na ładowanym akumulatorze, bo dopóki jest słońce, to energia jest słoneczna, więc myślę, że to jest warto. A poza tym jest komfort dla ludzi, że nie ma ryzyka, że ta łódź się zatrzyma. Każdy dostaje pagaja ze sobą na łódź, bo wiadomo, że to nie ma nieskończoności w tej energii no z akumulatora.
2: I tych kolejek wtedy nie ma, tak? Bo rozumiem, że w pewnym momencie to łódź trzeba naładować i ludzie czekają.
3: No trzeba, tak, są momenty, że trzeba naładować, chociaż mamy tam swoją całą technologię opracowaną, jak zrobić, żeby było jak najdłużej dla tej łódki, no ale no trzeba. I trzeba po prostu, my musimy te mniejsze akumulatory, jeżeli one się zużyją, już energia, to wyjmujemy i one się ładują. No to też jest dodatkowa praca. Trzeba to wyjąć, podpiąć do ładowania i wtedy na tych dużych łódź pływa. Ale no cały czas, przecież mamy XXI wiek i trzeba szukać takich rozwiązań i powiem państwu, że to właśnie szef firmy Elektro Adamco nam podsunął taki pomysł, no bo on montuje takie rzeczy na łodziach, także na różnego typu takich pływających urządzeniach.
2: To jak ten pomysł się sprawdzi, to już w tym jeszcze w sierpniu?
3: Myślę, że tak. Myślę, że tak, będziemy to robić sukcesywnie.
2: Czyli jeżeli ktoś z naszych słuchaczy został zainteresowany i chciałby na przykład w weekend się wybrać na taki rejs po naszej Narwi, to są jakieś zapisy, rezerwacje wcześniej?
3: Nie, robimy zapisów, ale ja zachęcam też państwa w ciągu tygodnia, po południu, z rana, w sobotę, bo największy boom jest w niedzielę. Ale jeżeli państwo chcecie swobodnie, bez kolejek sobie skorzystać i popływać, poobserwować, pobytować i dotknąć tej przyrody, to zachęcam w każdy jeden dzień, bo port jest otwarty od 9 do 21, także, a w czwartki to mamy w ogóle do 23. W porcie cała rodzina może mieć czym się zająć, bo mamy kokardy, mamy auta elektryczne, mamy park dmuchańców. Przy upałach włączamy też kurtyny wodne. Poza tym są otwarte strefy aktywności fizycznej i place zabaw dla dzieci, więc naprawdę można tam aktywnie i miło spędzić czas.
2: No to zostając jeszcze właśnie przy bulwarach, no to poszerzyliście parkiet dla wszystkich uczestników tych potańcówek czwartkowych.
3: Tak, bo tak jak pan wspomniał wcześniej, że ta pogoda, no to czasami jest gorąco, więc zrobiliśmy tak. Po pierwsze, wykorzystaliśmy taką przestrzeń i położyliśmy kostkę w szczycie kapitanatu. Dzięki temu mamy większą powierzchnię do tańca, mamy siedzisko dodatkowo i jest cień tam, więc jeżeli zaczynamy dyskoteki o 17, jest wtedy gorąco, to tam mamy cień. I na początku tam się wszyscy bawią, bo tam na początku jest mniej ludzi, ale my powiększyliśmy ten parkiet i myśleliśmy, że zyskamy sobie parkingu, ale no, nasze dyskoteki mają takie powodzenie, że jednak parking musi też być zagrodzony do tańców, bo bardzo dużo ludzi mamy i ja się bardzo cieszę, bo jest naprawdę bardzo dobra energia na bulwarach, a szczególnie na dyskotekach. Przyjeżdżają ludzie z całej okolicy do nas, także Łomża słynie, więc warto wybrać się i potańczyć. Jutro będzie grał DJ Dąbrowski Łomża, więc bardzo lubiany przez wszystkich, więc zachęcam jak ktoś jeszcze nie był, żeby przyszedł i zobaczył, jak to można się pobawić, a przy okazji można też skorzystać z sprzętu naszego portowego.
2: To biorąc pod uwagę to, jak wykorzystujecie te obecne bulwary, to czy już Mosir zaciera ręce, spoglądając tak coraz śmielej na ten drugi etap bulwarów, kiedy te bulwary będą od mostu do mostu?
3: Znaczy, czy my zacieramy ręce? No na pewno oferta się rozszerzy i więcej będzie obowiązków, więcej może ludzi skorzysta. To wygląda imponująco, to co się teraz dzieje. Będzie plaża piękna, więc to też fajnie. No ja czekam jeszcze na trzeci etap, więc razem w bulwary będą miały 2,5 kilometra, więc pół kilometra, więc myślę, że to oferta ogromna dla Łomżan, ale też myślę, że

0: Kraki czy Przystań Dobrostan, żeby to pokazać i zachęcić ludzi w ogóle do odwiedzenia. No problem jest ogromny z parkowaniem, bo jest mnóstwo aut i no nie ma parkingu. No parking będzie, jak będzie ta druga część bulwaru wybudowana, więc no jest w czwartki, w weekendy mnóstwo samochodów, więc no widać, że to wszystko tętni, więc i ludzie parkują na Starym Rynku i cała Rybaki i nawet Muszla, więc tutaj trzeba sobie, a no ale przecież to tylko spacerek, więc to też dla zdrowia, można sobie nawet przejść. Schodkami ze Starego Rynku jest naprawdę blisko.
1: Organizujecie wydarzenia na bulwarach w Parku Jana Pawła II, czy jest jeszcze jakieś miejsce, które chcielibyście tak zagospodarować?
0: Znaczy organizujemy na Orliku przy Katyńskiej. Teraz 23 sierpnia odbędzie się pierwszy taki u nas turniej piłki nożnej dziewcząt 23 od 9. Do udziału zapraszamy zespoły w dwóch kategoriach wiekowych. 2015 i młodsze i 2017 i młodsze. I w każdej grupie może zagrać od 5 do 8 zespołów. Mecze rozgrywają się w formule 5 plus 1. Każda drużyna może mieć nie więcej niż 12 zawodniczek, więc na pewno to będzie doskonała rywalizacja sportowa i taki czas do spędzenia aktywnie czasu. I to są środki pozyskane, bo składaliśmy wniosek poprzez Urząd Miasta do Ministerstwa Aktywny Orlik i z tego tytułu mamy 5 imprez, więc było już na sportowo dyskoteka, będzie teraz i jeszcze będą inne zajęcia, więc nie zdradzam na razie.
1: Ale czy jest jeszcze takie miejsce, które może jest niezagospodarowane trochę, trochę należałoby odkryć to miejsce, nad którym myślicie, czy nie ma takiego miejsca?
0: Znaczy, myślę, że tak, w dalszym ciągu stadion, bo na stadionie naprawdę wiele rzeczy można organizować i jest taki plan, że coś tam się odbędzie w październiku, ale nie będę zgrany.
1: Pani się uśmiecha tak tylko delikatnie, tajemniczo.
0: Na razie, ale ja zawsze mówię swojemu zespołowi, że dążymy do doskonałości i przy współpracy z fundacjami, ze stowarzyszeniami naprawdę można to pięknie rozkręcać. Więc te nasze obszary, gdzie może się dużo dziać, to jest Orlik, to jest park letni, zabaw i tutaj te boiska do koszykówki. No, Park Jana Pawła II, bo tutaj jest naprawdę można, tam przecież organizujemy najwięcej różnych eventów i tam będzie 30 sierpnia zakończenie wakacji, więc też będzie duża impreza dla całych rodzin. No i nad tym się skupiamy, prawda?
1: No właśnie, czyli rozumiem, ta impreza na zakończenie wakacji, skoro już pani o tym powiedziała, tak jak zawsze, impreza w podobnym...
0: Tak jak było rozpoczęcie wakacji, będzie wyścig gokardów, drugi wyścig gokardów. Chciałabym, to dotyczy września, ale 12 września będzie odbywał się 10 PKO bieg charytatywny, więc można u nas na stronie Mosiru znaleźć i już się zapisywać. I tak to wygląda, więc...
1: To jeszcze kilka miesięcy temu pytałem panią o zadoszone korty tenisowe w Łomży. Tam miała być jakaś inicjatywa, miała być jakaś zbiórka podpisów i czy coś się w tym temacie dzieje?
0: Znaczy na pewno trwają rozmowy u pana prezydenta i ostatni był taki pomysł i myślę, że on będzie do realizacji. To budowa takich kortów zadaszonych na Urliku przy Katyńskiej, w miejscu, gdzie jest boisko do piłki plażowej, bo boiska do piłki plażowej powstaną nad Narwią w drugiej części bulwarów, więc tam w momencie, kiedy już będą te boiska, będziemy tam organizowali turnieje piłki plażowej. I myślę, że to jest dobre miejsce, ponieważ no, miasto jest duże i te nasze korty przy stadionie, które są, one są w samoobsłudze, one są naprawdę nieźle wykorzystywane, ale można jeszcze, zachęcam, bo można się przez aplikację rezerwować terminy. A taka dodatkowa inwestycja na pewno też pomoże, żeby ten sport mógł się rozwijać. Więc i wykorzystane będzie to boisko, bo myślę, że nam brakuje, co

0: Prawda, brakuje nam jeszcze takich orlików do grania w piłkę nożną. Mam nadzieję, że może.
1: Takich zadaszonych. Zadaszonych. Taki balon by się przydał, żeby w zimę można było grać.
0: No, zadaszonych. Tylko nie wiem, czy balon to jest dobre rozwiązanie.
1: Albo są...
0: Bo to jest kosztochłonne bardzo.
1: Są jeszcze opcje takich hal. Takich mini hal, takich nie wiadomo jaki, tylko taki jest orlik i on jest w takiej budowie jak hala.
0: Znaczy myślę, że takie rozwiązanie, które jest pobudował w gminie Łomża Podgórzu.
1: Ale żeby to był orlik.
0: Nie, w Podgórzu, w Wygodzie chyba, czy w Podgórzu.
1: W gminie Łomża w każdym razie. Może jest w Podgórzu.
0: Taka hala powstała i myślę, że niedrogo, więc można. I ja myślę, że jeżeli popracujemy nad tym jeszcze i pomyślimy, to jest miejsce, żeby taki orlik powstał.
1: W którym miejscu?
0: Mamy za hangarem przy ulicy Zjazd naprawdę sporą działkę.
1: No, mój projekt był złożony, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, żeby tam powstało boisko, no ale okazało się, że nie można.
0: Ale panie redaktorze, trzeba wierzyć. Wiara czyni cuda i myślę, że jeżeli nie, bo chcieliśmy tam, przecież rozmawialiśmy na ten temat, że tam było boisko trawiaste dla młodych, to będziemy pracować dalej nad tym, panie redaktorze. Albo boisko trawiaste, albo kryty orlik do gry w piłkę zimą.
1: Broni nie składamy.
0: Nie składamy. Nie można się poddawać.
1: Nie można się poddawać.
0: Ja wierzę, że to się uda.
1: To jeszcze na koniec chciałam gratulacje złożyć, bo dostała pani medal za niezłomne budowanie historii klubu KS Łomża, więc moje gratulacje.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Co prawda nie czuję się aż taka zasłużona, więc byłam zaskoczona tym medalem, bo szczerze mówię, no ja, jak już bym miała dostać medal, to chcę się czuć tak w pełni zasłużona. No, jestem no, wdzięczna i cieszę się bardzo, ale wolę takie medale dostawać, gdzie naprawdę jestem zasłużona.
1: Czyli jeszcze pani tutaj swoich zasług nie czuje specjalnie?
0: Nie, panie redaktorze, no taka prawda, no pracuję w tej firmie trzeci rok, się zaczął od czerwca, więc trudno powiedzieć, że jestem, można mnie porównać do innych osób, które dostały te medale. No nie chcę się porównywać, na pewno jestem na samym końcu, jeżeli chodzi o zasługi, aczkolwiek no staram się jak mogę, żeby nie przeszkadzać, pomagać i dbamy o ten obiekt, żeby ŁKS mógł z niego korzystać.
1: Bernadeta Krenicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę.
2: Nasz gość dnia.

0: dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
2: A naszym gościem jest aktor i reżyser Marcin Kwaśny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Bardziej aktor czy reżyser, bo już od 14 sierpnia w kinach będziemy mogli oglądać film Odzyskana, a to jest pana pełnometrażowy debiut reżyserski, więc bardziej aktor czy reżyser?
3: Bardziej aktor, to jest mój wyuczony zawód, a reżyserem zostałem, nie powiem z przypadku, bo nie ma przypadków, ale bardziej chyba z powołania.
2: Zanim Odzyskany, to był krótkometrażowy film Spowiedź, świetnie przyjęty przez ludzi.
3: Tak, możecie Państwo go zobaczyć na YouTubie, trwa 15 minut i ma tam ponad 300 tysięcy wyświetleń, same dobre komentarze. I to nie jest dlatego, że usuwam te złe, tylko po prostu rzeczywiście oddźwięk, odbiór tego filmu był bardzo, bardzo pozytywny. A film Odzyskany, który Państwo zobaczycie w kinach od 14 sierpnia, jest kontynuacją tego krótkiego metrażu.
2: A Odzyskany to jest film o uzależnieniu czy o czymś znacznie więcej?
3: Uzależnienie jest tylko jakby tłem, natomiast najważniejsza kwestia to jest chyba kwestia relacji ojca i syna, kwestia przebaczenia, odbudowy tych relacji i myślę, że to jest jakby najważniejsze w filmie.
2: Bardzo doświadcza pan bohatera swojego filmu.
3: No tak, no Bóg też kocha, Bóg też doświadcza tych, których kocha, sam jestem na to najlepszym przykładem i tak sobie pomyślałem, że właśnie ta wiara bohatera sprawdza się właśnie w tych trudach, które musi dzielić, bo to bez Boga byśmy polegli, a Bóg nie daje większych ciężarów niż sami potrafimy unieść.
2: Ale to nie jest takie moralizowanie, którego przede wszystkim chyba młodzi ludzie bardzo nie lubią.
3: To nie jest moralizowanie, nie. Ja jestem daleki od moralizowania, bo wiem właśnie, że to może na młodzież podziałać jak płachta na byka. Ten film nie daje recepty, on raczej stawia pytania i jakby jest taką próbą znalezienia odpowiedzi, ale to widz sam sobie musi odpowiedzieć na to właśnie, czy warto przebaczać, czy warto dawać drugą szansę, czy warto relacje odbudowywać, czy nie. Mogę mówić o sobie, że przebaczenie jest uwalniające dla samego siebie, że człowiek po prostu przebaczając innemu człowiekowi, uwalnia się z tych wszystkich złości, z tej nienawiści, z tych złych emocji i tak naprawdę kiedy trzyma tę urazę, to robi skrzywdę sobie, więc też o tym poniekąd jest ten film.
2: 2 nawet do 3 milionów Polaków nadużywa alkoholu. Jeśli dodamy do tego rodziny osób uzależnionych, no to mamy miliony ludzi dotkniętych alkoholem w naszym kraju i chyba prawie każdy z nas zna kogoś cierpiącego z powodu alkoholu. To ten alkohol jest początkiem zła w rodzinie pana bohatera?
3: Tak, ten alkohol wyniszcza na pewno. To jest choroba emocji, choroba duszy i jakby nieumiejętność radzenia sobie z tymi emocjami, także, ale jakby oddzielam dwie sprawy, sprawę uzależnienia i sprawę miłości do syna, no bo tak de facto, no nikt nam nie każe być toksycznymi osobami, prawda? Można im wybaczyć, ale niekoniecznie być. Tutaj ten Janek, główny bohater, jakby próbuje zrozumieć tego ojca, próbuje jakby dać mu tą drugą szansę i gdzieś te relacje odbudować. Natomiast no, siła nałogu jest niszcząca, prawda? I de facto no, smutna konstatacja jest taka, że jeżeli alkoholik nie chce sobie pomóc, to nikt mu dookoła nie pomoże, tak naprawdę. Więc czasami niestety tych ludzi uzależnionych trzeba zostawić samymi sobie, to jest, żeby dotknęli tego dna, od którego mogą się odbić, żeby sami po prostu się otrzeźwieli.
2: A Odzyskany to jest jeden z tych filmów, ciężkich filmów, który nas widzów przeora, czy może daje pan widzowi w trakcie odetchnąć emocjonalnie?
3: Ja nie chcę, żeby ten film, znaczy inaczej, myślę, że dotknie na pewno wielu serc, bo mam taki feedback od ludzi, którzy ten film na pokazach przedpremierowych widzieli. Natomiast nie chcę, żeby widz wyszedł zdołowany. Ten film daje nadzieję. Ten film pokazuje, że jest szansa na to, żeby się od tego dna odbić i żeby znaleźć te nadzieje na to, żeby żeby się budzić następnego dnia, prawda, z poczuciem sensu, więc myślę, że każdy wyjdzie z widzów zbudowany po tym filmie.
2: Jest Bóg w tej historii?
3: Jest, no nie wyobrażam sobie, tak naprawdę to dla mnie to jest Boży film, dlatego że ja jestem tylko narzędziem, nie mówię tego tutaj jakoś górnolotnie, tylko mnie Pan Bóg przeorał, przeczołgał przy realizacji tego filmu. Ten film po ludzku nie miał prawa powstać, bo były takie wielkie trudności i przeszkody. No ale może te przeszkody, trudności były po to, że ten film ma przynieść jakieś owoce.
2: Czytałam sporo recenzji na temat tego filmu i oczywiście Bóg jest w nim ważny, ale nie jest to film z taką etykietką kino chrześcijańskie, więc jeśli ktoś z naszych słuchaczy może boi się takich filmów z taką etykietką, to na Odzyskanego śmiało może iść, przynajmniej zdaniem recenzentów.
3: Tak, no ja też zrobiłem ten film z myślą nie taką, żeby utwierdzić tych wierzących w wierze, pewnie się utwierdzą po obejrzeniu, ale żeby tych błądzących, tych szukających, tych, którzy jeszcze są daleko od Boga, od Kościoła, od wiary, żeby im pokazać, że to wcale nie jest takie straszne wezwać Pana Boga, że to nie jest wcale takie straszne, żeby spróbować się do Niego zwrócić, bo to jest tak naprawdę, no, jedyny ratunek. Ja sam doświadczyłem tej Bożej łaski 13 lat temu i szczęśliwie żyję 13 lat w trzeźwości. Widzę, że no wiele terapii próbowałem, które mi nie pomogło, a no jednak najlepszym terapeutą jest Jezus i on daje po prostu poczucie sensu, wyzwolenia, nie wiem, poczucie tego, że człowiek jest kochany, nawet jeżeli nie był kochany w dzieciństwie przez swoich rodziców, to tę wyrwę, tę szczelinę może miłość Boża wypełnić. I tylko ona.
2: Życie w trzeźwości to jest przede wszystkim wolność?
3: Tak, to jest to, że człowiek zaczyna stanowić o sobie, nie jest marionetką tych swoich słabości, tylko zaczyna, że tak powiem, mówiąc językiem młodzieżowym, brać to życie na klatę i być za nie odpowiedzialny. Także no ja nie wyobrażam sobie, że byłbym dobrym ojcem, jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci, gdybym sięgał po alkohol. No, gdzieś to, więc jest takie chińskie powiedzenie, że mistrz przychodzi wtedy, kiedy uczeń jest gotowy, więc do mnie wszystko przyszło, co dobre, w momencie, kiedy byłem na to gotowy, no, kiedy powiedziałem Bogu tak, kiedy zacząłem z nim mieć jakąś relację i to wszystko się, dzięki niemu wszystko się układa. Oczywiście nikt nie powiedział, że będzie od razu łatwiej, natomiast łatwiej jest na pewno z wiarą pokonywać te przeszkody, te trudności.
2: A wracając do filmu, bardzo dobrych aktorów zaprosił Pan do współpracy przy tym filmie.
3: Tak, i tutaj jestem Bogu za to wdzięczny, że dał mi aktorów, z którymi miałem bardzo dobre porozumienie, aktorów, którzy wyznają podobne wartości jak ja. W związku z tym też ta praca była dużo łatwiejsza. A no, Andrzej Mastalerz czy Filip Gurłacz to są aktorzy, nie boję się tego użyć słowa, totalni, bo proszę sobie wyobrazić, była sytuacja, kiedy kręciliśmy scenę, kiedy syn uczy ojca pływać. I to był listopad i woda miała 10 stopni. Ja jestem morsem, więc ja mogłem wejść do tej wody. Oni nie, a weszli. I udawali tak, jakby było lato, więc no, to było duże poświęcenie z ich strony. Jestem im bardzo za to wdzięczny.
2: Dodam jeszcze, że równie dobrego kompozytora zaprosił Pan do stworzenia tej muzyki.
3: W zasadzie Robert Jansson po obejrzeniu filmu, takiego surowego materiału, stwierdził, że on chce napisać do tego filmu muzykę. Napisał ją w 3 tygodnie i jest przepiękna. I ja nawet znając ten film, kiedy zobaczyłem go z muzyką, to mnie samego parę scen wzruszyło, a których wcześniej nie wzruszało, więc to chyba świadczy o sile tej muzyki.
2: Bo muzyka w filmie to nie tylko piosenka promująca film, muzyka jest bardzo ważna w filmie.
3: Zgadzam się, tak. I Robert Jansson, człowiek, który jest szalenie skromny, pomimo wielkiego dorobku, pomimo tego, że jako jedyny z kompozytorów pracował z Evangelisem, no, stworzył muzykę taką, która powoduje, że ten film się wznosi na inny poziom trochę. No i jest naprawdę, tak jakby dodaje wiatru w żagle i rzeczywiście ten film może może Państwa wzruszyć nie jeden raz, także proszę przygotować chusteczki.
2: I już na koniec, czy jeśli ktoś z naszych słuchaczy trochę boi się oglądać takie filmy o cierpieniu, o dramatach rodzinnych, to nie powinien skreślać Odzyskanego, bo to jest film przede wszystkim o tym, że dla Boga nie ma beznadziejnych spraw, to jest film o nadziei i o przebaczeniu?
3: Dziękuję. Pani nazwała dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć, więc tak, nie ma się czego bać, bo no, życie jest, cierpienie jest wpisane w życie i to jest normalne, ale ten film nie epatuje bólem i cierpieniem dla samego bólu i cierpienia, nie jest, nie pokazuje człowieka jako tylko, nie wiem, w jednym wymiarze, tylko też te dobre aspekty, bo tam są sceny też zabawne. Doszły mnie słuchy, że ludzie też w kilku momentach po prostu się serdecznie śmiali, więc chyba to dobrze, bo życie nie jest tylko czarno-białe.
2: Od 14 sierpnia film Odzyskany wędruje, trafia do polskich kin, a reżyser tego filmu, Marcin Kwaśny, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym gościem jest dziś były poseł reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe Artur Dziambor. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: A więc stało się, Morawieckczycy opuścili Prawo i Sprawiedliwość, chociaż formalnie chyba jeszcze nie, ale mają swój klub parlamentarny, mają stowarzyszenie, partia ma powstać do 15 października. Ja jestem bardzo ciekawa pana opinii na temat przyszłości tej formacji.
3: Ja trzymam kciuki za to, żeby nowy PiS ze starym PiSem się pozabijał, ponieważ uważam, że Prawo i Sprawiedliwość była partią, która niszczyła Polskę przez 8 lat i szczerze im życzę zejścia ze sceny, tak jak kiedyś zeszła ze sceny AWS 25 lat temu. Natomiast rzeczywiście dzisiaj widać, że fala, popularność Mateusza Morawieckiego może pozwolić na pewną zmianę pokoleniową, bo to pokolenie, które wybierało stare Prawo i Sprawiedliwość, może faktycznie zmienić zdanie, bo dla nich dzisiaj jest dosyć duży problem. Oni mają swojego ulubionego premiera w kontrze do swojego ulubionego prezesa. I myślę, że ulubiony premier ma tutaj bardzo dużo kart do wyrwania.
2: A nie jeden wieszczył że... już po koniec PiSu. Pan tak, doskonale tak, o tym wie. A na przykład
3: książka nawet taka była.
2: Karol Karski na przykład twierdzi, że PiS uwolniony od Mateusza Morawieckiego niczym spławik wyskoczy do góry w sondażach i nawet 36% wiesz, tak. Traktuje pan to jako żart. Ale czy rzeczywiście to jest zmierzch Prawa i Sprawiedliwości, tak. Czy nie?
3: Nie, to znaczy tak, słyszałem tę wypowiedź pana Karskiego, to mówię, przypomniało mi się moja taka wczesna młodość, bo to przecież rozpad Unii Wolności, wyrzucenie Donalda Tuska, to ja miałem wtedy 18 lat. To pojęcia o tym nie miałem, ale oglądałem tak z uśmiechem na twarzy, że panowie naprawdę się cieszą z czegoś takiego. No i potem oczywiście wyszło na to, że było tego Tuska nie wyrzucać. Było tego Morawieckiego również nie wyrzucać, nie denerwować, tylko zapewnić jego ludziom odpowiednie miejsca, no bo przecież wiemy doskonale, że to nie jest tak, że się tam panowie pokłócili teraz nagle. Wiemy doskonale, że tam atmosfera wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości była grobowa od bardzo dawna, od wielu lat. Tylko po prostu trzymało ich bardzo wysokie poparcie, trzymała ich wspólna władza. Teraz ta wspólna władza odpływa, ponieważ oni patrzą na słupki wyborcze. Dzisiejszych tam 160 czy 180 posłów Prawa i Sprawiedliwości, oni doskonale wiedzą, że w następnym rozdaniu będzie o 50-60 mniej. A teraz po tym rozdaniu, w którym Mateusz Morawiecki wyrwał swoją ekipę, no to już na pewno, tak? Także tam jest masa ludzi, którzy chodzą z wyrokami śmierci i już powinni w tym momencie sobie zacząć układać życie zawodowe poza parlamentem, bo po prostu metoda Donta ich potraktuje odpowiednio. Także to oni się pokłócili o miejsca na listach, oni się pokłócili o to, kto będzie miał wpływ na układanie list. Po prostu frakcja Mateusza Morawieckiego miała najsłabsze karty przy stole do rozdawania tych miejsc na listach, co oznaczałoby dla tych wszystkich polityków polityczną śmierć. I oni się z tym nie chcieli pogodzić. Lepiej jest mieć jedynkę na liście, która bierze tam 7, może 10%, aniżeli czwórkę, piątkę na liście, która bierze 20, bo wtedy to jest gwarancja nie wejścia do Sejmu.
2: Wierzy pan w te 7-10%? Bo ja wiem, że nie wierzy pan w sondaże, które dają PSL-owi mniej niż 5%. No ale je przywołam, tak. Bo one tyle dają PSL-owi to ostatnie, ale Prawo i Sprawiedliwość poniżej 20%, a Rozwój Plus około 7%. Czy te 7% to jest na początek dobry wynik, dobre notowanie? Nie. Czy złe, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości przypominają inne partie, które nam się pojawiały, miały po 14-15.
3: Tak, to jest bardzo słaby wynik na start, bo ja przypomnę, że nie wiem, nawet po drugiej stronie Nowoczesna startowała chyba tam z 10% wynikiem, jak tylko ogłoszono, że w ogóle powstaje coś takiego. Także nie, sondaże sondażami. Ja bardziej mam na myśli atmosferę i bardziej mam na myśli to, co wyborca zobaczył, ponieważ Mateusz Morawiecki jakby został uśpiony po wyborach, politycznie przyciszony zupełnie i został jakby pobudzony do życia ponownie przez, żeby było ciekawiej, Sławomira Mentzena. I właściwie sukces Mateusza Morawieckiego dzisiejszy, jeżeli możemy mówić o tym w kategoriach sukcesu, popularności premiera, który odchodził jako premier, który bardzo dużo zrobił złego, został wywołany przez to, że Sławomir Mentzen postanowił go zaprosić na jedną ze swoich imprez i został tam przez niego merytorycznie rozjechany. I to jest tak naprawdę początek sukcesu. I teraz tylko pytanie, co oni dalej z tym zrobią, bo proszę zauważyć, że ta ekipa Morawieckiego To nie jest tak, że to są same supergwiazdy Prawa i Sprawiedliwości, które sobie odeszły stamtąd i teraz zupełnie wyjałowiony został PiS ze wszystkiego. Tam jest zaledwie kilka takich naprawdę znanych, dosyć dobrze ogranych medialnie nazwisk, a cała reszta to są posłowie mocno anonimowi. I ci mocno anonimowi posłowie, oni byli anonimowi na liście PiSu i teraz tak samo będą na anonimowi na listach Mateusza Morawieckiego. Kłótnie między dwoma frakcjami są oczywiście bardzo ciekawe. One nas wszystkich emocjonują, bo my czekamy na te takie smaczki, na takie mięso, które nam sprzedają i zaczynają zresztą wypływać różne rzeczy, kto na kogo, co tam ma. Natomiast w wyborach będzie się liczyć jednak to, kto przyciąga dziesiątki tysięcy głosów. Ja mam takie wrażenie, że, bo zapytała się pani, czy to jest śmierć PiSu. Nie, to nie jest śmierć PiSu, ale to jest też śmierć PiSu, który walczy o 30% na przykład, czy nawet 20% za chwilkę pewnie będzie, bo konfederacje obie zdążyły już PiS skutecznie rozszarpać. Więc możemy mieć taką bardzo ciekawą sytuację, kiedy metoda Donta zrobi taką krzywdę wszystkim wyborom, że wreszcie może politycy zaczną myśleć o tym, żeby wymyślić jakiś inny sposób wybierania reprezentantów, ponieważ w sytuacji, którą mamy dzisiaj w sondażach, no to ta metoda Donta będzie premiowała wielkie ugrupowanie Koalicję Obywatelską bardzo, a bardzo będzie dotykała te wszystkie ugrupowania, które zejdą poniżej 15%, a taki luz czeka chyba wszystkie te ugrupowania, które nazywają się prawicowymi dzisiaj.
2: No i pytanie jeszcze, jak zachowają się na przykład samorządowcy, którzy znają nastroje w regionach. Ja myślę, że oni na razie czekają na wrzesień, październik, bo to będzie pewnie seria różnych sondaży. Teraz są też wakacje, więc się większość gdzieś tam porozjeżdżała po kraju i po świecie. Więc pytanie, jak zachowają się na przykład samorządowcy? Bo ja rozmawiałam z niektórymi, którzy sprzyjają po cichu Mateuszowi Morawieckiemu, ale jeszcze czekają, co się wydarzy.
3: Wszyscy czekają, to jest oczywiste. Ta nowa partia jak powstaje, to w ogóle jest takie właśnie, że zobaczymy co będzie, jak będziecie mieli tam 10%, to zadzwonimy, tak i tak dalej.
2: Bo to, ktoś musi ogarnąć te struktury, to jest też przecież tak, bardzo ważne.
3: No jak pani spojrzy na mapę, gdzie Mateusz Morawiecki wyrwał swoich ludzi, to tam jest krucho, bo tam połowa Polski jest właściwie białą plamą, tak? I to jest kłopot dla nich, bo oni wyszli grupowo, po dwóch, po trzech posłów na przykład z jednego okręgu się znajdą.
2: Z Dolnego Śląska na przykład, tak. Tam jest więc, taka silna reprezentacja dosyć.
3: No to oni mają kłopot, bo tam tylko jeden wejdzie, nie? Że przy 10%. W ogóle, jak patrzymy na metodę Donta...
2: A w województwie podlaskim, które głosuje na Prawo i Sprawiedliwość tradycyjnie, nie ma żadnego na przykład.
3: Tak.
2: Więc to
3: tak,
2: będzie ciekawe. No a to jest też region zagospodarowany przez Jacka Sasina, więc ja akurat czekam, co tutaj w tym województwie, w którym tam się wydarzy.
3: No, na moim Pomorzu z kolei w Gdyni mamy Marcina Horałę, czyli prawą rękę Mateusza Morawieckiego, właściwie drugiego po Bogu, a w Gdańsku nie mamy nikogo.
2: Piotr Miller by się obraził na pana za tego drugiego po Bogu pewnie.
3: Ja myślę, że Piotr Miller by się nie obraził, ponieważ Piotr Miller jest w Europarlamencie. Jest oczywistością, że politykę robi się tutaj, a tam bardziej robi się, nie wiem, zabezpieczenie finansowe, aniżeli politykę taką prawdziwą. Więc to. Natomiast no mają niełatwo na pewno, ale mają też rozwojowo to też dzięki temu, tak? To znaczy, jeżeli będą im rosły sondaże, to oni będą mieli większą siłę przyciągania swoich dawnych kolegów, z którymi jeszcze chcieliby współpracować, ale ci koledzy się bali na przykład do nich przyłączyć. Zobaczymy. To jest bardzo ciekawe, ale mówię, najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że jeżeli panowie się przed wyborami nie dogadają, no bo oczywiście takie głosy były, że Mateusz Morawiecki w ten sposób podbija swoją wartość i następny start nie będzie w PiS-ie, tylko będzie w koalicyjnym komitecie PiS Rozwój Plus na przykład, tak?
2: Ale to czy na przykład Beata Szydło o tym mówiła, żeby nie przekroczyć pewnej cienkiej granicy, za którą już tak nie ma powrotu, bo jak słów w polityce, się słów ostrych nawet nie boją, no ale gdzieś ta granica pewnie jest.
3: Ale te granice przekraczają dawno koledzy z Solpolu, którzy w internecie uprawiają taki czysty hejt, tak, przeciwko swoim kolegom. Taki hejt, po którym dziwne by było, gdyby sobie rękę później podawali. Więc no, to jest. A o grotesko, Solpol był jeszcze parę lat temu taką ekipą, z którą sam PiS nie chciał za bardzo rozmawiać, którą po prostu musiał tolerować. Dzisiaj Solpol ma zupełnie inne notowanie u Jarosława Kaczyńskiego.
2: No właśnie, z czego to wynika?
3: Może dlatego, że po prostu okazali się bardzo wierni mimo wszystko i, no i Jarosław Kaczyński widzi ich popularność internetową, a potrzebuje młodego pokolenia. No bo rzeczywistość jest taka, że to pokolenie Jarosława Kaczyńskiego po pierwsze medialnie już nie jest tak zgrabne, po drugie internetowo jest właściwie na poziomie zerowym, a ekipa Solpolu, no to jest ekipa, która internet sobie opanowała na poziomie mistrzowskim, jeżeli chodzi o dotarcia. Oczywiście
2: oni się też uprawiają w jeśli chodzi o dotarcie do ludzi, do tych, do których dociera też Konfederacja. Ja nie wiem, czy tak. dla wyborców potencjalnych Konfederacji tacy politycy są wiarygodni, jak, nie wiem, Patryk Jaki, czy inni z Solidarnej Polski.
3: No ale to generalnie wyborcy Konfederacji to jest grupa bliżej niezdiagnozowana, bo ta Konfederacja, która odeszła, czy, ten elektorat, który odszedł od PiSu do Konfederacji, tej Grzegorza Brauna, no to jest ten najtwardszy elektorat, który widział brak wykonania pewnych projektów, pewnych kroków, które Grzegorz Braun im obiecuje. Tego nie wyrwą, bo nie za bardzo mają jak to wyrywać. Natomiast elektorat Konfederacji tej drugiej, tej Mentzenowo-Bosakowej, no to tam połowa tego elektoratu to jest elektorat ruchomy, który przyszedł do nich od Szymona Hołowni.
2: Albo to jest elektorat, który jeszcze może za rok nie pamiętać rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo był zbyt młody na to.
3: No i tutaj wkracza Mateusz Morawiecki, który nagle w internecie stał się cool. Bardzo ciekawa rozgrywka. Z punktu widzenia politologicznego, dziennikarskiego, to w lepszych czasach nie mogliśmy sobie wyobrazić żyć, żeby to robić tego analizy. Natomiast z punktu widzenia metody Donta, no to ja wiem, jak metoda Donta krzywdzi, ponieważ no, akurat mi się udało wyjątkowo w 2019 prześliznąć przez tę metodę Donta, ale no, to tak tylko jednym zdaniem, bo powiem, o co chodzi. PiS w 2019 miał 8 milionów głosów i za 8 milionów głosów miał 235 posłów. Konfederacja, w której wtedy byłem, miała 1 200 000 głosów i za ten 1 200 000 miał 11 posłów. Takie są dysproporcje, które tworzy metoda Donta. To jest strasznie nieuczciwa metoda wybierania reprezentantów.
2: Wszyscy narzekają na tę metodę, ale nikt...
3: Bo zwycięzca nie chce jej zmieniać.
2: No właśnie, otóż to.
3: Bo zwycięzca jest beneficjentem tej metody i wadliwości tej metody, natomiast zwycięzca właśnie powinien mieć jaja wreszcie kiedyś któryś i powiedzieć, że ta metoda po prostu oszukuje wyborców, ponieważ oszukuje de facto wyborców. Ona jest dobra tylko w Warszawie. Warszawa jest jedynym okręgiem, w którym metoda Donta w miarę działa. Każdy okręg mniejszy jest już pokrzywdzony przez metodę Donta.
2: Pana dobry znajomy Paweł Kukiz ma dołączyć do Rozwoju Plus.
3: Pasuje. No tam dobry znajomy.
2: Pasuje tam?
3: No, znamy się, tak, owszem. No. Natomiast,
2: czy Paweł Kukiz będzie pasował do środowiska Mateusza Morawieckiego?
3: Ja nie wiem, czy Paweł Kukiz gdziekolwiek pasuje. No, wszedł w pewnym momencie w klub parlamentarny PiSu, nie mając wyjścia, startując z PiSu, tak? I w tym PiSie powinien już jakby być wierny temu, co mu się wydarzyło już później, no bo musiał się też z rzeczywistością spotkać i ta rzeczywistość sprawiła, że nie można było kontynuować działalności politycznej jako Kukiz 15. Nie wiem, tak szczerze mówiąc nie wiem, nie wyobrażam sobie, ponieważ grupa Mateusza Morawieckiego to nie są tacy buntownicy, co będą krzyczeć, że wszystko źle. Chociaż oczywiście dzisiaj wiarygodność Pawła Kukiza i mówienie o tym, że coś tam jest źle, jest dużo mniej warte niż było wtedy, kiedy on faktycznie był przeciwko wszystkiemu.
2: No właśnie, to on wtedy, jest dzisiaj jakąś wartością dodaną dla jakiegoś projektu politycznego.
3: No właśnie, nie za bardzo, jeżeli mówimy tylko o tej jego buntowniczości, bo on już nie jest żadnym buntownikiem. On jest po prostu członkiem klubu, nie jest członkiem partii, ale jest członkiem klubu, który szykuje się do rządzenia, a rządził wcześniej i głosował grzecznie razem z tym klubem. I no... Ma swoje merytoryczne oczywiście umiejętności przekazywania różnych rzeczy, natomiast poległ, jeżeli chodzi o realizację jakichkolwiek swoich pomysłów. Więc on wizerunkowo moim zdaniem nie pasuje do Mateusza Morawieckiego, no ale to już Mateusz Morawiecki będzie musiał sobie sam zdecydować, czy chce mieć na pokładzie takiego buntownika. Wie pani, no, Donald Tusk też w pewnym momencie stwierdził, że da Kołodziejczakowi jedynkę. To też jakoś tak nie pasował lidera GRU Unii do Platformy Obywatelskiej. Nie?
2: No i gdzie dziś jest?
3: No dzisiaj jest już na politycznej, szykuje się na polityczną emeryturę, no ale chyba mu to szykowanie się na polityczną emeryturę dobrze robi, bo tak widzę jego działalność internetową, to przeżywa na pewno takie swoje, ja to też miałem, ja miałem dokładnie to samo, co on ma teraz przez ostatnie miesiące mojego politycznego życia, już tak wiedziałem doskonale, że to już jest koniec i po prostu
2: zobaczymy.
3: I że nic
2: pan nie musi.
3: Tak, dokładnie. Także, no wiadomo, no, gdzieś tam w pewnym momencie przychodzi ta realizacja. Do mnie co prawda na ostatnią chwilę rękę wyciągnął Kosiniak-Kamysz, za co jestem mu dozgonnie wdzięczny i dlatego działam dalej w PSL-u. Natomiast był ten moment, kiedy ja już się pogodziłem z tym, że ta piękna przygoda się kończy i widzę po Kołodziejczaku chyba to, że on właśnie jest człowiekiem spełnionym. To znaczy udało mu się w życiu zostać posłem. To jest, jakby nie było, wielkie marzenie każdego z nas, który kiedykolwiek dotknął jakiejkolwiek działalności politycznej. Także troszkę z uśmiechem pod nosem oglądam nagrania kolejne Kołodziejczaka, z którego się w internecie wszyscy tam zaczynają naigrywać, że on teraz taki tutaj jest właśnie uśmiechnięty od ucha do ucha. Ale ja go rozumiem. Ja naprawdę go rozumiem, ponieważ przeżył przygodę życia.
2: Zapytam jeszcze pana o Konfederację, ponieważ Ewa Zajączkowska-Hernik stworzyła ruch Biało-Czerwoni. Czy pana zdaniem ona ma ambicje na bycie taką trzecią liderką Konfederacji, zastępując Grzegorza Brauna, i czy w ogóle ma na to szansę?
3: Znaczy, jej nie dadzą być trzecią liderką, to od razu pani mówię. Strukturalnie jest to niemożliwe. Ewa Zajączkowska została skutecznie wypchnięta z ekipy Sławomira Mentzena, podobnie jak my wszyscy wcześniej. Natomiast to, że Ruch Narodowy ją przywitał, jest dla mnie ruchem trudnym do odczytania. Podejrzewam, że chodziło o to, żeby nie dać jej przejść do Grzegorza Brauna. Nie będzie żadną trzecią liderką. Oni tam się kotłują w tym momencie strasznie. I
2: a czy znajdzie się w ogóle na listach Konfederacji? Ja z panią poseł rozmawiałam kilka tygodni temu, chyba trzy, i ona sama mówi, że nie wie. I się uśmiechnęła na to pytanie.
3: To ja pani powiem.
2: Nie zaklina rzeczywistości, że tak będę.
3: nie znajdzie się. Dlatego, że oni wiedzą, że ona jest niebezpieczną kandydatką, ponieważ potrafiła z dwójki przeskoczyć jedynkę. To znaczy, że jest kandydatką, która zawsze wygra, gdziekolwiek się ją wpuści. A to by oznaczało, że albo Ruch Narodowy, albo Mentzen musieliby zrezygnować ze swoich władz w danym okręgu. A tego nie chcą zrobić. I nie zrobią tego. Ponieważ Ruch Narodowy i Sławomir Mentzen podzielili sobie w Konfederacji Polskę na pół. I każdy, kto wchodzi z zewnątrz, oznacza, że ktoś z ich ludzi zostanie poświęcony. A tam już od roku jest ekipa, która się szykuje na bycie posłami za chwilkę. Więc pytanie.
2: To co będzie z Ewą Zajączkowską?
3: Moim zdaniem ona przejdzie na koniec albo do Brauna, albo do PiSu.
2: Do PiSu? Jeżeli będzie chciała w ogóle startować. Do tego PiSu Jarosława Kaczyńskiego?
3: No, bardziej niż do Morawieckiego, ale najbardziej jednak pasuje do Grzegorza Brauna. Ja generalnie uważam, że ona powinna startować z listy Grzegorza Brauna, bo ona jest przekazowo braunistką. Ona po prostu powinna się tam znaleźć od samego początku i być jedną z liderek tego ruchu, no bo Grzegorz Braun jest Grzegorzem Braunem, ale nie ma numeru dwa.
2: Pytanie, czy Brauna też nie ma chętnych już na posłowanie? Nie, czy no, tak chętnie ją wpuszczą?
3: Jak mają 10%, to już w tym momencie liderzy wszystkich okręgów szykują się do bycia posłami. Tak, to w ten sposób działa po prostu, tak? Więc, ale Grzegorz Braun potrzebuje siły, która będzie pozwalała jemu odbijać pewne wpadki, ponieważ już jakieś wpadki są, tak, pod kątem kandydatów. Już mamy jakieś niesnaski lokalne, gdzie Grzegorz Braun przyjechał, powiedział, że jego tutaj liderem listy będzie ktoś tam. Okazało się, że ten ktoś jest nieakceptowany przez całą ekipę Grzegorza Brauna i już są nagrania w internecie, że oni się na to nie godzą, zostali zdradzeni tutaj przez swojego lidera i tak dalej. Takich sytuacji będzie jeszcze 10 przed wyborami, ponieważ jeżeli Grzegorz Braun jest tym, który palcem wskazuje, kto ma być jego posłem, no to wiadomo, że aktyw partyjny nie będzie zadowolony z tych decyzji, tak co najmniej w połowie, jeżeli nie więcej. Tak? I to sprawia, że on będzie potrzebował takich ludzi jak Ewa, a Ewa będzie potrzebowała listy, z której będzie mogła wystartować i się dostać.
2: I już na koniec, bo jutro minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jak pan ocenia ten rok, to Karol Nawrocki okazał się zawodnikiem wagi ciężkiej?
3: Na pewno okazał się zawodnikiem wagi ciężkiej, jeżeli chodzi o walkę o władzę na prawicy, bo dzisiaj ludność uznaje go za lidera prawicy, natomiast okazał się niestety złym prezydentem, tak? Prezydentem, który przeszkadza w rządzeniu, a to nie jest jego rola. To znaczy nie jest jego rolą bycie królem, a on myśli, że królem jest. I de facto dzisiaj mamy sytuację, w której administracyjną władzę pełni rząd, który jest w kontrze do prezydenta, a prezydent nie pozwala temu rządowi realizować jakichkolwiek projektów, które są niezgodne z główną partią opozycyjną.
2: Ale może to jest też wygodne dla Donalda Tuska zrzucić wiele na prezydenta. Nie uda się, związki partnerskie, jakieś takie trudne projekty przeforsować tego, bo prezydent.
3: Nie no, pewnie, tylko widzimy w sondażach dzięki temu jakieś wzrosty czy spadnie. Widzimy rosnącą popularność prezydenta, widzimy spadającą popularność rządu, ponieważ ten rząd nie dowozi. Na koniec to nie jest tak, że to jest walka publicystyczna, kto ma tutaj rząd dusz czy coś takiego, tylko wyborca taki niezainteresowany polityką, a większość wyborców jest niezainteresowana polityką, stwierdzi, że ten rząd dla nich nic nie zrobił na przykład. A dlaczego nie zrobił? No dlatego, że prezydent zablokował, ale to ich nie obchodzi. To są technikalia. Te technikalia ich kompletnie nie obchodzą. Dzisiaj prezydent jest hamulcowym i to dobycie hamulcowym jest powodem, dlaczego ja stwierdzam, że to nie jest dobry prezydent. Po prostu, bo to nie jest prezydent Polski, tylko prezydent PiSu. I on realizuje program PiSu idealnie, to znaczy nie pozwala rządowi zrealizować żadnego punktu programowego, żadnej obietnicy wyborczej, która nie była w programie Prawa i Sprawiedliwości.
2: Czyli pana zdaniem Karol Nawrocki jest pisowskim prezydentem?
3: Oczywiście, ponieważ nie jest prezydentem jakiejkolwiek innej frakcji, która jest, i on w ogóle nie dyskutuje o rzeczach, które Prawu i Sprawiedliwości się nie podobają. Tak? To jest tak, że Andrzej Duda na przykład, na którego tak wszyscy narzekali, był prezydentem, który tak czasem coś tam zauważył, już takiego skrajnego, co się kompletnie nie godziło z jego też postawą, z jego ideami i tak dalej. Natomiast generalnie większość puszczał, ponieważ stwierdzał, że no nie jest jego rolą bycie właśnie tym, który dokonuje takiego rządowego sabotażu. Tymczasem no, Karol Nawrocki niestety no, już jest rekordzistą, jeżeli chodzi o weta. Za rok pobije ten rekord dwukrotnie albo trzykrotnie pewnie. I właściwie, no mówię, mamy sytuację, w której rząd rządzi tylko tym, czym chce Jarosław Kaczyński. To nie jest wygodna sytuacja. To jest sytuacja właściwie ubezwłasnowolnienia częściowego przynajmniej.
2: Też warto zauważyć, że to Prawo i Sprawiedliwość chce się bardziej przyklejać do prezydenta, który jest popularny, niż odwrotnie. Też.
3: No teraz tak.
2: Tak, ciekawe.
3: No ale wcześniej to jednak Jarosław Kaczyński zgodził się na to, żeby ten człowiek został prezydentem.
2: Tak, jasne, jasne.
3: Więc też może sobie podziękować, nie? Jeżeli widzą, że, no, że ja trochę nie wierzę w ten skręt prezydenta w stronę Konfederacji, to absolutnie nie. To się tak po prostu wydaje, dlatego że widać to na słupkach wyborczych. Ale akurat jeżeli chodzi o podległość Prawu i Sprawiedliwości, no to Karol Nawrocki chyba po prostu no, jest świadomy, że Jarosław Kaczyński ma 77 lat, a on 30 lat mniej.
2: Nie? I będzie chciał zawalczyć o liderowanie prawicy, Karol Nawrocki?
3: No, albo będzie chciał zawalczyć na bycie dyktatorem tej prawicy. To liderowanie to jest tak, jakby widzimy tutaj prezesa partii. No prezydent prezesem partii nie zostanie, ale może być kingmakerem, tak, dla każdego, kto zostanie przez niego wskazany palcem. I tutaj ważne jest to, że trzeba zauważyć, że właśnie on wziął sobie